Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

0: Halo Radio Bielsko-Biała.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Z tej strony Jonasz Tecerski, zapraszam serdecznie na magazyn. Wybierzemy się dzisiaj do domu handlowego Klimczok, ale w innym celu niż moglibyście się spodziewać, ponieważ obecnie można oglądać tam wystawę zatytułowaną Cyrkularność. Przejdziemy się dzisiaj z moim dzisiejszym gościem po całej ekspozycji.
2: Rafał Sakowski, Fundacja PASMO, Instytut Odporności Społecznej.
1: Jesteśmy teraz w Klimczoku, ale nie przyszliśmy na ciuchy ani do papierniczego, tylko odbywa się tutaj wystawa. Powiedz mi, jaki jest temat tej wystawy, jaki jest jej cel?
2: To jest wystawa Cyrkularnia i opowiada nie tyle o odpadach, co o naszych decyzjach i jakie one mają skutki dla nas, dla środowiska, dla społeczeństwa. Jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić.
1: Na początku jak wchodzimy, no to widzimy dużo tutaj śmieci, tych odpadów. Trochę jest to zilustrowane, jakby były tak zakopane gdzieś pod ziemią.
2: Tak, ponieważ śmieci to jest temat nie tylko, który jest bieżący, tylko my gromadzimy te śmieci już od kilku pokoleń. Dziedziczymy i nie chcemy zostawiać tego następnym pokoleniom. Naszą myślą jest cytat z Saint-Exupéry, że ziemia nie jest tam dana od przodków, tylko pożyczona od przyszłych pokoleń. I właśnie z tą myślą tutaj zaczynamy w tym naszym umownym wysypisku śmieci, które jest takim jakby portalem przejścia z tej strefy handlowej. Właśnie chcieliśmy odciąć bardzo ludzi do już tej części merytorycznej, ale i tak tu się dowiadujemy, o czym jest ta wystawa i co chcemy najbardziej przekazać, czyli hierarchię postępowania z odpadami, czyli najlepiej nie produkować odpadów, czyli zredukować, nie kupować tego, czego nie potrzebujemy. Jeżeli już mamy coś, czego nie potrzebujemy, to spróbujmy nadać temu nowe życie albo oddajmy komuś, komu się to przyda. Jak już nie możemy ani jednego, ani drugiego, to przynajmniej odzyskajmy surowce, czyli recycle. Tego, że każda nasza decyzja ma wpływ na nas samych, na naszą wygodę, na społeczeństwo, czyli nasze otoczenie i na środowisko.
1: I to są te trzy kroki, tak? Reduce, reuse, recycle.
2: Tak, to jest taka hierarchia, to są trzy najważniejsze, to zwane 3R, po polsku ogranicz, napraw albo użyj ponownie i w zasadzie rozbierz i użyj, znaczy i oddaj surowce z powrotem do użytku.
1: Oprócz 3R mamy też 3P.
2: Tak, czyli People, Planet, Profit, czyli profit to jest zysk, ale nie koniecznie w sensie materialnym. To też może chodzić o naszą wygodę, bo prościej jest coś wyrzucić niż właśnie rozłożyć na surowce, niż naprawić czy nadać nową funkcjonalność. Później mamy people, czyli społeczeństwo, bo każda decyzja wpływa nie tylko na nas indywidualnych, ale także na społeczeństwo i planet, to środowisko. Wiemy, że śmieci i użycie materiałów bardzo negatywnie wpływa na środowisko.
1: No dobra, czyli na początku widzimy te śmieci, różne odpadki, jakieś puszki, butelki, ale też coś typu stary piekarnik i to jest pierwsze pomieszczenie. Co jest dalej?
2: Dalej wchodzimy do sklepu i tu już opowiadamy o reduce. Opowiadamy o reduce w dwóch kontekstach, czyli wielomateriałowości, ponieważ wiele z tych współczesnych rzeczy jest wykonywanych z wielu materiałów, które są bardzo trudne później do rozebrania i bardzo kosztowne i często właśnie nie trafiają przez to do recyklingu czy sortowni, ale także mamy tą część taką typowo sklepową, czyli mamy różnego rodzaju przedmioty, ubrania z metkami, tylko na metkach nie widzimy ceny, jaką płacimy, tylko prawdziwy koszt związany z wytworzeniem danego przedmiotu, czyli mówimy o wpływie na środowisko, na przykład jaki ślad CO2, ile zużycie wody, ale także mówimy o warunkach, w których to jest wytwarzane i też ile na przykład to się będzie rozkładać, ponieważ o tym, czy coś będzie odpadem, jakim będzie odpadem, tak de facto już powinniśmy myśleć na etapie projektowania, oczywiście to nie jest w naszych rękach, ale my powinniśmy myśleć w momencie kupowania. I tutaj mamy właśnie kilka ciekawostek, ale też takich informacji, które powinny nas uświadamiać, że jak następnym razem będziemy coś kupować, to żeby mieć w głowie, że to nie jest tylko t-shirt za 4,99, tylko to się wiąże być może z pracą dzieci, być może z zatruciem wody lub innymi skutkami.
1: Czyli nie tylko sam środowisko, ale też są tematy takie społeczne tutaj poruszone w tym.
2: No, tak, w końcu jednym z P jest społeczeństwo, więc staramy się tego tutaj nie omijać i wręcz pokazać. Oczywiście chcieliśmy dużo więcej, ale i tak wydaje mi się, że mamy tutaj sporo informacji. Będziemy zachęcać oczywiście, że każdy później po wystawie dowiedział się czegoś więcej i kupował bardziej świadomie i kupował wtedy, kiedy potrzebuje.
1: Ta przestrzeń klimczakowa tutaj pozwala na stworzenie takiego realistycznego sklepu.
2: Znaczy, sklep jest dosyć umowny. Staraliśmy się nawiązać do takiego sklepiku wakacyjnego, gdzie kupujemy impulsywnie na chwilę i to jest po jednej stronie, a po drugiej właśnie jest na ścianie przekrój krzesła i popularnego stolika, który pewnie w wielu domach jest z pewnego szwedzkiego producenta.
1: Tak, nie będziemy wymieniać rzeczywiście nazwy. I na tym krześle też widać dokładnie, ile jest tych materiałów w jednym krześle. Tu widzę raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć materiałów w jednym meblu.
2: To jest, a jakbyśmy popatrzyli się na meble naszych dziadków, to przeważnie był lakier i drewno. Było dużo, dużo mniej i te meble po prostu stały latami, się nic nie działo. Ale teraz też jest ta tendencja do redukcji. Przygotowując wystawę na przykład, bo też w tej redukcji chodzi o zmniejszanie opakowań. Zwróćmy uwagę, że często mamy opakowanie metalowe, na którym jest papierowa etykietka, ono jest jeszcze w tekturze i do tego zapakowane w folii. No, to też zupełnie niepotrzebnie, więc powinno się to odchudzać, a jak właśnie przygotowywaliśmy materiały i zastanawialiśmy się, co dać, to ja na przykład dowiedziałem się, że butelka do wina w latach 50. ważyła 500 gramów, a teraz niecałe 300. Więc to też jest to reduce, mniej materiału. Akurat jeżeli chodzi o szkło, to szkło się dobrze recykluje, tak samo jak aluminium, a więc tu warto sortować. I tutaj wchodzimy do warsztatu, tak jak my to nazywamy, jest to pomieszczenie poświęcone reuse, czyli użyj ponownie. A tutaj już nie mamy tylko teorii, ale zadania, bo przy wejściu pobiera grupa wchodząca sobie karty przedmiotów i będzie miała różnego rodzaju zadania do wykonania. I w tej sali mamy trzy zadania. Jedno jest związane z, powiedzmy, elektryką. Trzeba zamknąć obwód i wtedy można dostrzec nowe rzeczy. Drugie to jest poskładanie mebelków z drewnianych elementów, a trzecie to

0: fundację Free i też mamy taką dodatkową grę równoważnie, też zrobioną z odpadów przez fundację Free. I jak wykonamy te zadania, to sobie zaznaczamy, że naprawiliśmy ten przedmiot i tą kartę zabieramy dalej ze sobą.
1: Akurat nam się wylosowała szafa, do której potrzeba dwa razy drewna i raz metalu.
0: To tak naprawdę jest surowiec, że dla uproszczenia powiedzieliśmy, że ta szafa jest zrobiona z drewna, bo to jest starego typu szafa i ma metalowe uchwyty, a to nam się przyda w dalszych pomieszczeniach.
1: I na ścianie są zdjęcia tego, jak tutaj Chris odnawiał fortepian, to jest chyba taki nazwany pomnikiem cyrkularności.
0: Tak, w zeszłym roku, to chyba tak było, w zeszłym roku Chris Kaczmar, z którym współpracujemy i który był spiritus movens za tą wystawą, dostał stary fortepian od MDK-u i przerobił go na tak naprawdę wymienialnik, czyli na półkę, gdzie można zostawiać rzeczy i sobie zabierać tego, co nie potrzebujemy, i to stoi w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku Białej na pierwszym piętrze, więc jak ktoś chce zobaczyć na żywo, to tam zapraszamy. Do tego też mamy przykład kintsugi i sashiko, bo oczywiście to są tylko dwa elementy, ale w świecie jest dużo tradycji w kulturze mówiącej, że naprawione rzeczy mają dodatkową wartość i większy sentyment. I kintsugi to jest taka japońska sztuka, naprawianie ceramiki rozbitej za pomocą, powiedzmy, złotego kleju, tak dla uproszczenia. I tu mamy przykłady, a sashiko to jest taka ozdobna metoda cerowania ubrań, ale podobno Anglicy też mieli swój sposób naprawiania ceramiki za pomocą takich spinek metalowych, ale nie chcieliśmy przeładować informacjami wystawy. W każdym razie w kulturze naszej, wielu szerokościach geograficznych, był ten szacunek dla rzeczy, było naprawianie. Mamy tu też ukrytą, zacerowaną skarpetkę, co pewnie z naszymi dziadkami kiedyś jeszcze było robione, teraz już raczej się mało praktykuje. I to jest tyle w tym pomieszczeniu. I następne pomieszczenie jest poświęcone recyklingowi. I tu mamy dwie zabawy, śmieciówka, koszykówka, czyli mamy woreczki koloru frakcji i otwory w ścianie i musimy trafić.
1: Spróbuję, zobaczę, czy się uda. Mam zielony woreczek, czyli szkło. Po prawej na górze trzeba trafić, dobra. Zobaczymy, jak dzisiaj z moim celem. No nie udało się. Dobra, ostatnia próba, żeby nie przedłużać.
0: Nie jest takie łatwe.
1: Zmontujemy tak, żeby było, że trafiłem niby. O, no i proszę. Udało się. Podejrzewam, że tutaj jak goście przychodzą, to robi furorę, taka zabawa chyba zajmująca.
0: Znaczy tak, bo stwierdziliśmy, że musimy mieć tych zabaw manualnych dużo, ponieważ zwiedzanie wystawy dla grup z edukatorem to jest około godziny. Jeżeli byśmy przez godzinę tylko mówili o odpadach, to myślę, że każdy by miał dosyć, dlatego staramy się, żeby był ten element zabawy, trochę ruchowy, trochę od filtrowania, żeby można dotknąć, zobaczyć i też posłuchać, dowiedzieć się, a nie tylko gadanie. No i tutaj właśnie w tym recyklingu mamy przykład trzech różnych butelek, w zasadzie dwie butelki i puszka. I pokazujemy, że zwykła butelka plastikowa tak naprawdę ma dwa rodzaje plastiku, bo jeden to jest materiał samej butelki, drugi to jest materiał zakrętki i bardzo często ma jeszcze etykiety przeważnie plastikowe, czyli to można powiedzieć, że kolejny rodzaj plastiku. Butelka szklana to jest kapsel metalowy, etykieta papierowa i butelka, a puszka aluminiowa to jest, wiadomo, puszka z aluminium i etykiety są różnego rodzaju, czasami też jest tam drukowane. Z tym, że aluminium właśnie jest jednym z tych surowców, które można przetwarzać bez końca, a przetwarzanie aluminium zużywa 90% mniej energii niż wydobycie nowej, więc to jest istotne. I drugą grę to jest taka troszkę zabawa na cierpliwość, czyli mamy cztery przykładowe przedmioty, cztery koszyczki i musimy sobie posegregować surowcami do koszyczków, z jednego dużego koszyczka do trzech małych. Żeby pokazać, że jakby te wielomateriałowe rzeczy

0: Czy? No oczywiście tu nie rozmontowujemy, to już mamy jakby doprowadzone do tych surowców, z których to jest, ale pokazać, że to jest pracochłonne, jak jest pracochłonne, to jest kosztochłonne i nieraz okazuje się, że prościej jest wyrzucić.
1: Tak, tak, tak, tu są jakieś klocki, sprężynki, kołki, to trzeba tak posortować jak kopciuszek.
0: Tak, jak ziarna grochu i maku, tak?
1: Rozmawiam z Rafałem Sakowskim o wystawie Cyrkularność, którą Fundacja Pasmo zorganizowała w Klimczoku. Na drugim piętrze Domu Handlowego możemy oglądać wystawę o ekologii, wartości segregacji i recyklingu śmieci. Po przerwie wrócimy do tej rozmowy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn i wracamy do rozmowy z Rafałem Sakowskim z Fundacji PASMO, Instytut Odporności Społecznej. Fundacja zorganizowała wystawę na drugim piętrze Klimczoka, która dotyczy segregacji śmieci, recyklingu i nosi tytuł Cyrkularność. W pierwszej części naszej rozmowy udało nam się przejść przez kilka pierwszych pomieszczeń wystawy. Była tam mowa o trzech krokach. Reduce, reuse, recycle, czyli ogranicz, użyj ponownie i oddaj do recyklingu. A co czeka nas na samym końcu wystawy?
0: Jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić. Wchodzimy do pomieszczenia naszego ćwiczenia opowiadającego o People Planet Profit. Na środku znajduje się wieża potrzeb, czyli mając te karty, które pobraliśmy dwa pomieszczenia wcześniej, możemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zaspokoić jakąś potrzebę. Przeważnie jest tak, że pojedyncza osoba nie będzie w stanie z jedną kartą zaspokoić, tylko trzeba się zebrać w grupie. I to nie jest tak, że przedmioty, które mamy w ręce, na pewno odpowiedzą całej potrzebie, bo zawsze to są trzy rzeczy, które potrzebujemy skolekcjonować, ale nie są to rzeczy, które możemy mieć. Czasami trzeba wykorzystać właśnie to, że szafa składa się z dwóch elementów drewna i metalu, podejść do stanowiska sortowni, pobrać sobie te surowce, później w drugim kącie znajduje się warsztat i złożyć dany surowiec w nowy przedmiot. Oczywiście jak jest grupa, to komuś może się nie chcieć naprawiać i zaspokajać potrzeb, więc może albo sprzedać dany przedmiot, albo wyrzucić. Ale każda akcja ma swoje punkty, czyli na przykład jeżeli byśmy w ramach realizacji potrzeby złożyli wyposażenie świetlicy środowiskowej, do której potrzebujemy szafę, krzesło i stół, to byśmy dostali dwa punkty społeczeństwa i jedna środowiska. Ale jeżeli byśmy coś sprzedali, na przykład szafę, to byśmy dostali punkty profitu, a jakbyśmy wyrzucili, to też byśmy dostali punkty profitu, ale także negatywne punkty dla środowiska. No jak cała grupa wykona to ćwiczenie, podejmując decyzję według własnego uznania, czyli część zdecyduje się zrealizować potrzeby, część sprzedać, część wyrzucić, zabieramy te punkty i idziemy do ostatniego pomieszczenia, gdzie to podsumowujemy. I w tym podsumowaniu widzimy dwie wizje przyszłości, znane też z popkultury. Jedna mniej znana to jest Solar Punk, czyli to jest ta pozytywna, gdzie my jako mieszkańcy, jako społeczeństwo decydujemy się dbać o siebie i o planetę. A drugi to wizja to jest cyberpunk, który nas, ta wizja jest zbudowana, że w zasadzie ziemią zarządzają korporacje i chodzi o zysk, nierówności społeczne są bardzo duże. I teraz jak grupa realizująca w poprzednim pomieszczeniu zadania wejdzie tu z punktami, to zobaczymy, w którą stronę ta grupa bardziej się przechyli. Czy to będzie ta przyszłość nastawiona na profit, i wygodę, i myślenie o siebie, czy na środowisko i społeczeństwo. I mamy nadzieję, że zostawimy odwiedzających z takim pytaniem, co mogę dzisiaj zrobić pojedynczego, żeby pójść w tą stronę, w którą chcę.
1: Jak długo będzie można tutaj wystawę oglądać w Klimczaku?
0: Do połowy lipca, a w zasadzie to nawet trochę dłużej, bo do 25 lipca proponujemy, znaczy rekomendujemy zapisywać się przez naszą stronę internetową pasmo.org.pl. Na plakatach też są kody QR. Z uwagi na to, że jak wejdzie jakaś grupa zorganizowana, to my w danym momencie przyblokowujemy możliwość wchodzenia. Także przepustowość w danym momencie to jest około 15 osób. Dużo, niedużo. Jeżeli byłoby więcej, to powoli zaczyna się to doświadczenie troszkę mniej korzystne, mniej fajne, ponieważ stanowiska by były zajęte i ponieważ pomieszczenia są relatywnie małe, to też byłoby tłoczno. Dlatego jakby gwarancja miejsca jest za rezerwacją, ale oczywiście szczególnie w pierwszych dniach można przyjść, bo jeszcze jest dużo przestrzeni.
1: Dzięki wielkie.
0: Dziękuję.
1: O wystawie Cyrkularność zorganizowanej przez Fundację PASMO rozmawiałem z Rafałem Sakowskim, jednym z członków fundacji. Wystawę można oglądać na drugim piętrze Klimczoka mniej więcej do połowy lipca. Również w lipcu ponownie będziemy mogli kibicować Podbeskidziu na Stadionie Miejskim. TSP zakończyło swój sezon bardzo pozytywnie, ponieważ udało im się awansować do pierwszej ligi. Po dwóch sezonach spędzonych w drugiej lidze Podbeskidzie dostało się do baraży i wygrało ich finał jako gospodarz przeciwko Sandecji Nowy Sącz. Gratuluję całemu zespołowi i oddaję głos Piotrowi Porębskiemu, rzecznikowi prasowemu Podbeskidzia Bielsko-Biała.
3: Dziękuję bardzo za gratulacje, no one należą się całemu zespołowi i w ogóle wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do tego sukcesu, bo przeszliśmy naprawdę długą drogę ku temu, żeby znaleźć się w tej BetClick pierwszej lidze i mieć okazję do świętowania, bo no, trzeba pamiętać, z jakiej pozycji choćby startowaliśmy do rundy wiosennej, czyli z ósmego miejsca ze stratami do top 6, a mimo tego byliśmy w stanie je zniwelować i nie dość, że awansować na czwarte miejsce, to jeszcze mieć możliwość rozegrania i półfinału, i finału barażu u siebie, no to był nasz ogromny handicap i tak licznie zgromadzona publiczność wczoraj na stadionie poniosła nas do zasłużonego zwycięstwa, no bo tak naprawdę no, wygrywamy z Sandecją 3-1 i od początku spotkania je kontrolowaliśmy, szybko strzelony gol z rzutu karnego tak naprawdę już trochę ten mecz ustawił, no i później mieliśmy serię naprawdę korzystnych sytuacji do tego, żeby to prowadzenie jeszcze podwyższyć. Później po zmianie stron bramki Kamila Sochania i piękny gol Dalibora Takacia, no to już tak naprawdę załatwiły sprawę. No jedynie trochę nerwówki się pojawiło w momencie, kiedy Sandecja strzeliła gola na 3-1. No się okazało tylko gola honorowego, to najważniejsze z naszej perspektywy, no i później no była okazja do wielkiego świętowania, była feta na stadionie, I cieszymy się, że mogliśmy w tym dniu liczyć na tak duże wsparcie kibiców i tak naprawdę wszyscy podążaliśmy jedną drogą, byliśmy jedną wielką drużyną, która wspólnie awansowała do BetClick pierwszej ligi, więc te gratulacje należą się całej drużynie, wszystkim pracownikom, wszystkim osobom, które no, przyczyniły się do tego awansu. Teraz czas na chwilę odpoczynku. Chwilę resetu. 22 czerwca piłkarze wracają do treningów po tej letniej przerwie. Natomiast no już oczywiście w gabinetach będą trwały rozmowy i finalizacja tematów dotyczących potencjalnych transferów czy przedłużeń kontraktów zawodnikom, które wygasają wraz z końcem tego sezonu, więc na pewno jakieś zmiany kadrowe w zespole będą, natomiast no oczywiście będziemy o tym w stosownym czasie informowali. Na razie jeszcze jest troszeczkę czasu na radość i świętowanie.
1: Mówił Piotr Porębski, rzecznik prasowy Podbeskidzia Bielsko-Biała. Drużynie udało się awansować do pierwszej ligi. A teraz wybierzemy się do MyBB, czyli miejsca prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. Już po raz trzeci towarzystwo uruchamia projekt grantowy Więzi Sąsiedzkie. Bielszczanie, którzy mieszkają na obszarach rewitalizacji, mają szansę na zdobycie mini grantu do wysokości 5000 zł na realizację działań, które będą integrować mieszkańców.
4: Cześć, Błażej Olma, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.
1: Kolejny raz, bo to nie jest pierwszy raz, ale kolejny raz organizujecie program czy projekt Więzi Sąsiedzkie. Jakbyś mógł wyjaśnić, na czym to wszystko polega?
4: Tak, to już jest trzecia edycja. i projekt organizujemy przy współpracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zresztą środki na ten projekt wygospodarował właśnie Urząd Miejski. W skrócie jest to projekt skierowany do mieszkańców obszarów rewitalizacji Bielsku-Białej i celem projektu jest przede wszystkim integracja mieszkańców. W jakiej formie to się odbywa? To się odbywa w formie minigrantów. Minigrantów do wysokości 5000 zł i taki minigrant można dostać na podstawie projektu, który się złoży u nas poprzez naszą stronę internetową. Także można sobie wymyślić dowolną inicjatywę, która będzie łączyć mieszkańców. Szczególnie zależy nam na takich grupach sąsiedzkich. No i taki projekt sobie napisać, to jest bardzo proste, nie ma z tym najmniejszego problemu, to jest tak intuicyjne, a formularz nie jest długi, więc wydaje mi się, że da się to spokojnie w maksymalnie godzinę zrobić. No i spróbować zawalczyć o te 5000. Na projekty czekamy do 28 czerwca. Projekty muszą się mieścić w czterech celach, w jednym z czterech celów. Ja sobie na wszelki wypadek tutaj wypisałem, bo nigdy ich nie pamiętam. To jest integracja mieszkańców, aktywizacja społeczna, wzmacnianie więzi sąsiedzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i rozwijanie lokalnej tożsamości. No to jest pięć.
5: Nawet pięć celów. One są takie dosyć chyba ogólne, więc wydaje mi się, że dużo działań się może wpisać w te cele.
4: Tak, no każdy wniosek będziemy oceniać indywidualnie i będziemy patrzeć na to, jak on naszym zdaniem będzie oddziaływał właśnie na lokalną społeczność. Dlatego też zależy nam na tym, żeby to w miarę możliwości były inicjatywy wspólnosąsiedzkie. Oczywiście wniosek formalnie musi złożyć jedna osoba, ale zależy nam na tym, żeby były w to zaangażowane osoby właśnie z okolicy tej osoby, która to zgłasza.
5: Czy trzeba jakieś specjalne warunki spełniać, żeby móc taki projekt zgłosić?
4: W zasadzie jedynym warunkiem jest to, że trzeba mieszkać w obszarze rewitalizacji. Na naszej stronie w zakładce więzi sąsiedzkiej jest tam również link do mapy, gdzie sobie można sprawdzić, czy się mieszka w takim obszarze. Ten obszar obejmuje praktycznie mniej więcej połowę miasta, więc to jest jednak mimo wszystko całkiem spory zasięg. No i sama inicjatywa, tak, sam projekt, realizacja też musi się odbyć w tym obszarze.
5: To już trzecia edycja. Czy z tych dwóch poprzednich pamiętacie jakieś realizacje, jakieś projekty, które może najbardziej zapadły w pamięć?
4: Pewnie, że tak. Dwa świetne pikniki odbyły się, między innymi jeden na widoku. Klubokawiarnia Akwarium robiła świetne spotkania przedświąteczne. Było też bardzo ciekawe szkolenie dla seniorów z pierwszej pomocy. Było żonglowanie, było tańczenie, no całe mnóstwo projektów powstało w tych dwóch poprzednich edycjach. Jeśli dobrze liczę, to łącznie było ich chyba 16 albo 17. Teraz dojdą kolejne.
5: Też oprócz Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia działasz tutaj w Najwibi. Jestem pierwszy raz w waszej nowej siedzibie. Też chciałem o ten temat zahaczyć, zapytać, no jak sobie radzicie tutaj na Cieszyńskiej, odkąd, no trochę też pozmieniała się wasza działalność, jak to wszystko wygląda od tych paru tygodni, czy już nawet miesięcy?
4: Otworzyliśmy się tutaj bodajże w marcu, więc no już są, nie, tak, 3 miesiące, no dwa z kawałkiem. Jak sobie radzimy? No naszym zdaniem świetnie. Jest jeszcze sporo do zrobienia i też pracujemy nad widocznością i nad tym, żeby bardziej zaistnieć tutaj w okolicy. Mamy już kilka takich inicjatyw, które niedługo ruszą, między innymi jedna skierowana do seniorów. Mamy dzieciaki, mamy młodzież, jest psycholog. No powolutku się to zaczyna rozwijać. No i kurczę, tutaj też jest pewien specyficzny klimat. W poprzedniej siedzibie mieliśmy co prawda więcej miejsca, ale jednak urok tutaj tej starej kamienicy robi swoje i mam wrażenie, że tutaj jest tak przyjemniej.
1: Moim gościem był Błażej Olma z Centrum Aktywności Społecznej w Bielsku-Białej, MyBB.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cezerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn. Zajrzymy dzisiaj do Pszczyny, gdzie powstały dwa zbiorniki do nurkowania. Magdalena Poddańczyk rozmawia z Dariuszem Skrobolem, który oprócz pełnienia funkcji burmistrza Pszczyny zajmuje się również nurkowaniem. O zbiornikach opowie również nurek Przemysław Czyszczon.
6: Mamy faktycznie dwa zbiorniki, które kiedyś dawno, dawno temu w latach 70. i 80. zostały przygotowane do tego, aby zaopatrzyć wodę największe osiedle Piastów. One nigdy nie zostały zalane i w roku 2017-16 zdecydowałem, żeby te zbiorniki uruchomić ponownie, bo była opcja albo je rozebrać, albo je uruchomić. I tak naprawdę po analizie rozbiórki stwierdziliśmy, że rozbiórka jest tak droga, że lepiej je uruchomić ponownie, ponieważ mieliśmy w 2010 roku bardzo trudny moment, kiedy podczas przewrócenia się dwóch transformatorów przy zbiorniku goczałkowickim wysiadła stacja uzdatniania wody i wtedy całe osiedle Piastów w Pszczynie zostało bez wody i bez możliwości wody sanitarnej, bez możliwości wody pitnej. Dowoziliśmy wodę beczkowozami i tak powiązałem te fakty, jednocześnie już wtedy wiedząc, że obrona cywilna i ochrona ludności jest istotna, stąd wyremontowaliśmy te zbiorniki i zalaliśmy je wodą. Przy okazji stwierdziłem, bo jestem nurkiem, że dobrze by było, to zbiorniki są na tyle fajne, że można by je też wykorzystać w innych celach i po analizie stwierdziłem, że te zbiorniki są idealne do tego, żeby je połączyć pod ziemią korytarzem i zrobić z nich miejsce do nurkowania. I tak powstało Centrum Szkolenia Nurków w Pszczynie, które jest dodatkiem do zbiorników wody rezerwowej, ale przede wszystkim podstawowym elementem tego zbiorniku to jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, ponieważ w każdym momencie straż pożarna może podjechać i zatankować dowolną ilość wozów, tak naprawdę ogromną ilość wody, ponieważ zbiorniki mają szerokość 11 metrów, głębokość 6 metrów, czyli jest to gigantyczna ilość kubików, które mogą być wykorzystane zarówno do wody technicznej zasilając osiedla, do wody pitnej przy użyciu odpowiedniego systemu, który również posiadamy, uzdatnienia wody. No i przede wszystkim są to zbiorniki, które zabezpieczają całą część Pszczyny w Peposzto, to powiedziałem, więc te elementy są istotne. No i ten element, który dodaliśmy, czyli możliwość nurkowania i tutaj również rozbudowanie tego aspektu nurkowego w zakresie nurkowania rekreacyjnego, czyli takiego, żeby się przygotować na przykład do wyjazdu w ciepłe, ładne morza, ale też specjalistycznego nurkowania jaskini, nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. Ćwiczyła u nas stacja ratownictwa, a teraz dogadaliśmy się z panem Przemysławem i będziemy przygotowywać i robić szkolenia zawodowe, bardzo profesjonalne dla nurków, które robią prace podwodne.
7: No i właśnie, skoro już pan Przemek został wywołany, czyli tutaj nasz specjalista od nurkowania, jak to wygląda, jeżeli ktoś by chciał ponurkować?
8: Burmistrz też szkoli właśnie nurków rekreacyjnych, ale również różne szkoły nurkowania przyjeżdżają i szkolą.
7: Jak wygląda cały proces od ubrania się w piankę do wypłynięcia?
6: Proces jest bardzo prosty. Najpierw trzeba przejść szkolenie teoretyczne, szereg wiadomości, które nurek musi posiąść, aby móc wejść do wody. Później oczywiście w asyście instruktora wchodzi do wody, zrobimy pierwsze zanurzenie i myślę, to jest taki moment, kiedy każdy zapamięta ten pierwszy oddech pod wodą, bo to jest coś, czego normalnie nie ma. Przygotowujemy nurka do tego, jak ubrać maskę, jak tą maskę później pod wodą ściągnąć, przepłukać. Później jak wykorzystać automat, który ma oddechowy do tego, żeby go również przepłukać. Drugi automat oddechowy zapasowy. Oczywiście skręcanie tego sprzętu. To jest cały proces szkolenia. Później jak kursant wchodzi pod wodę, to tak naprawdę musi się z tym innym środowiskiem oswoić. To jest całkowicie inne środowisko. Trzeba pamiętać, że woda ma ogromną wyporność, więc trzeba mu dać też trochę ołowiu do tego, żeby mógł się zanurzyć. No i cała procedura bezpieczeństwa, bo nurkowanie jest podyktowane przede wszystkim tym, aby było bezpiecznie i było, powiem to pomłodzieżowo, aby był fan, bo po to się uczymy nurkować, żeby później wejść do jezior, do mórz, oglądać to, co one nam oferują, co dla ludzkiego oka bez uzbrojenia w maskę i bez uzbrojenia w akwalung jest niemożliwe.
7: To wracam do pana Przemysława. Są dwa zbiorniki i jeden jest przystosowany do takiego szkolenia nurkowania w jaskiniach i tam też są jakieś dodatkowe elementy, prawda? Jak wygląda ten zbiornik, jak tam się nurkuje, czego można się tam nauczyć?
8: No to już jest zbiornik bardzo ciekawy. Jest zamknięty przede wszystkim, jest połączony z drugim zbiornikiem tunelami. No i w takim zbiorniku można wiele rzeczy robić. No my akurat jako zawodowi ćwiczymy tam ciężkie warunki. Człowiek w zamknięciu, jak się ma zachowywać w razie potrzeby, jak ma pomóc drugiemu człowiekowi, jak ma współpracować z dronami podwodnymi, które razem z nim pływają. No i najważniejsze, co tam można ćwiczyć, wyciąganie poszkodowanego nurka. Jest to jedyne takie miejsce, gdzie to można w bezpiecznych warunkach poćwiczyć, nauczyć się, a przede wszystkim różne scenariusze wymyślać, no i wdrażać je w te życie. Tutaj jest bardzo ciekawie, bardzo zamknięty, jest ciekawy, ale jest wymagający.
7: Czy tam są jeszcze jakieś elementy, które utrudniają takie zwykłe, znaczy zwykłe w cudzysłowie, pływanie góra-dół? Czy tam są jakieś właśnie zakamarki? No bo podejrzewam, że w jaskiniach to nie jest taki prosty tunel, taki prosty basen.
8: Tam są tam poziomy tylko zrobione takie specjalnie i tunele dookoła, którymi można pływać i one mają różne wysokości. Niektóre są takie dość duże, gdzie każdy przejdzie, ale niektóre są bardzo, bardzo wąskie, gdzie no niektórzy mają problem nawet wejść.
9: Zbiornik zamknięty jest tak zaprojektowany, aby sprawdzić nurka w każdych warunkach, które mogą go spotkać nurkując w jaskiniach czy nurkując w kopalniach. Tutaj wiele nurków z Polski nurkuje również w polskich kopalniach, ponieważ mamy fantastyczne miejsce do nurkowania w Kowarach, to jest Dolny Śląsk, w Konkordii to też jest Dolny Śląsk, tam są zalane kopalnie, gdzie można wejść i penetrować różnego rodzaju poziomy na różnych głębokościach. Dla przeciętnego nurka rekreacyjnego głębokość 30 metrów do 40 to są już bardzo głębokie nurkowania, natomiast dla nurków technicznych schodzimy powyżej 50 metrów i nawet do 100 i takie możliwości również w kopalniach są, ale na każdej głębokości mogą zdarzyć się nieprzewidywalne sytuacje, takie jak na przykład restrykcje, jak zaciski, jak miejsca, gdzie trzeba nagle schodzić bardzo pionowo głową na dół albo wręcz odwrotnie, płotwami na dół. I to wszystko na tych zbiornikach na bezpiecznej głębokości, przy możliwości wyjścia na zewnątrz i asekuracji partnera, bo to jest warunek konieczny, że zawsze nurkowanie jest partnerskie. To szczególnie w nurkowaniu rekreacyjnym nie ma możliwości zejścia pod wody bez partnera. Właśnie takie nurkowania na zbiornikach, które są przygotowane do tego, aby wszystkie te sytuacje przećwiczyć zarówno w zakresie rekreacyjnym, jak i w zakresie zawodowym, możemy robić. I wracając do tego zbiornika zamkniętego, bo ten zbiornik jest specyficzny, tam nie wejdzie nurek, który ma uprawnienia tylko rekreacyjne. Musi mieć wyższe wyszkolenie, może wejść tylko z instruktorem, który ma uprawnienia jaskiniowe, tak zwany overhead, to może wejść do tego zbiornika zamkniętego. Natomiast w zbiorniku otwartym tam są dwie platformy, także nurek, który zaczyna nurkować, bo to było pytanie pierwsze pani redaktor, staje na platformie, gdzie woda sięga mu mniej więcej do wysokości brzucha i powolutku zanurzając się najpierw głowę na tej platformie, schodzi coraz to głębiej, a znajdzie się na głębokości 6 metrów. I później takie fajne rzeczy mamy, jak na przykład mamy dwa lustra, gdzie może nurek się zobaczyć, jak ma skonfigurowany sprzęt, jak wygląda pod wodą, jak pracować płetwami, jak poruszać się tak, żeby było ergonomicznie i tak, żeby pływać w sposób perfekcyjny. I do tego potrzebny jest instruktor, który później wychodząc na powierzchnię, oczywiście omawia się takie nurkowanie, a pod wodą jest system sygnałów, które przekazuje się oczywiście dłońmi po to, aby nurek zrozumiał, co drugi nurek do niego mówi.
7: I rozumiem, że w tych pszczyńskich zbiornikach 6 metrów to jest ten już najgłębszy punkt, czy można jeszcze trochę głębiej?
9: No musielibyśmy wziąć łopatę, żeby było głębiej. Jest 6 metrów, to jest najgłębiej, ale proszę mi wierzyć, dla nurkowania podstawowego jest to idealna głębokość, ponieważ nurek zaczyna odczuwać pierwsze oznaki ciśnienia w uszach, mniej więcej na, w zależności od tego, od organizmu, na 2 metrach zaczynamy odczuwać pierwsze uciski w uszach i też uczymy nurków, dlaczego są miękkie nosy w maskach, jak wydmuchać powietrze, jak to powietrze wyrównać, to ciśnienie, żeby nie było ucisku na uszach, żeby nie było traumy ucha, więc to wszystko uczymy i później spadając na kolejne metry, 4, 5 i 6, tak naprawdę tu odczuwamy już realnie ciśnienie na danej głębokości. Warto zaznaczyć dla tych, którzy nie byli nigdy pod wodą, że woda ma zdecydowaną większą gęstość niż powietrze, więc schodząc już na 10 metrów mamy ciśnienie dwukrotnie wyższe niż na powierzchni wody. Na powierzchni wody mamy ciśnienie zaokrąglając 1 atmosferę, natomiast na głębokości 10 metrów mamy 2 atmosfery, więc zobaczcie Państwo, jaka to jest ogromna różnica dla organizmu, ile trzeba przejść szeregu ćwiczeń, żeby organizm przyzwyczaić do tego, żeby na takiej głębokości czuł się normalnie i swobodnie.
7: Do tej rekreacji chciałam wrócić, bo tak jak mówiliśmy na początku, sporo osób wybiera się w jakieś ciepłe kraje, tam są różne opcje właśnie nurkowania, już nie mówię o snurkowaniu, bo to dla każdego, ale właśnie nurkowania. Czy odczuwacie taki spory ruch, zainteresowanie przed wakacjami, bo ktoś chciałby, zanim ponurkuje w Egipcie, chciałby spróbować w bezpiecznej pszczynie?
9: Oczywiście, to jest przede wszystkim miejsce do tego, że jeżeli nurek jest nurkiem rekreacyjnym, a z reguły jest tak, że robimy uprawnienia, nurkujemy 2-3 razy w roku, warto sobie przed sezonem przyjechać, zanurzyć się w takich bezpiecznych zbiornikach po to, żeby sobie przypomnieć podstawowe zasady nurkowania, żeby znowu się oswoić z wodą, oswoić się z ciśnieniem. Często jest też tak, że przyjeżdżamy do centrum nurkowego gdzieś w krajach, które taką ofertę mają, gdzie są piękne nurkowiska i oni się pytają, kiedy Państwo ostatni raz nurkowaliście? Gdzie były Wasze ostatnie nurkowania? Z tego powodu, żeby sprawdzić, czy nurek faktycznie ma umiejętności schodząc na 15-20 metrów, bo z reguły takie nurkowania do 20 metrów w tym trybie rekreacyjnym się odbywają. Więc zapraszam serdecznie. To jest właśnie takie miejsce, aby bezpiecznie przypomnieć sobie o nurkowaniu i zrobić to na wodach otwartych, ponieważ te baseny są otwarte. Te warunki mamy basenowe, natomiast mamy tak naprawdę wody otwarte, bo ten basen rekreacyjny nie jest przykryty żadną czapą, tak jak w przypadku tego drugiego zbiornika, ale tak jak powiedziałem, drugi jest stricte techniczny i tam wpuszczamy tylko nurków, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.
7: Mówiąc wprost, jak spojrzymy do góry, to widać słońce.
9: Jeżeli ono jest, to widać słońce dokładnie, natomiast w drugim zbiorniku zbiorniku, tu Przemek to podkreślił, to jest zbiornik trudny, zbiornik wymagający, zbiornik, który pokazuje też umiejętność bycia w przestrzeni zamkniętej. Jeżeli ktoś chce kiedykolwiek spróbować nurkować w jaskiniach czy nurkować w kopalniach, dobrze jest przyjechać do nas, zobaczyć, czy ten proces klaustrofobii się nie pojawi, ponieważ to jest jedna z takich elementów, z których sobie nie do końca zdajemy sprawę. Wchodząc do windy, odczuwamy pewnie niepokój, natomiast wchodząc do zalanej windy, myślę, że to całkowicie inaczej każdy odbiera, więc to jest mniej więcej taka realia. Ja często też mówię, jak wygląda nurkowanie w overhead, tak komuś, kto nie zna tego typu nurkowań, mówię tak, czy byłeś kiedyś pod stołem? Mówię tak, mówię, próbowałeś się wydostać na górę, to wiesz, że nie wydostaniesz się. Mówię, teraz zalej to pomieszczenie wodą. To jest tak mniej więcej, jak to jest nurkowanie w przestrzeniach zamkniętych i wtedy od razu będziemy wiedzieć, czy ktoś ma klaustrofobię i ktoś się odczuwa strach, bo w takim wypadku absolutnie odradzam, aby wchodzić do przestrzeni zamkniętych, a już tym bardziej bez przeszkoleń.
8: Ekstremalne to jest zawsze, bo jednak pamiętajmy, że to są zamknięte pomieszczenia. Ale jeżeli jest ktoś dobrze wyćwiczony, ktoś poświęci sobie czas na szkolenie, to dla niego nie jest problemem. Ale tak jak tutaj właśnie Darek mówił, przede wszystkim trzeba przyjechać, zobaczyć, spróbować, no i to weryfikuje, czy się nadaje człowiek, czy ma to coś, no i czy powinien. Bo dużo jest osób, które mówią bez problemu, wchodząc do tego zbiornika, wychodzą i już więcej nie chcą wejść. Ale są też tacy, którzy wchodzą i już nie chcą wyjść. To wszystko zależy od człowieka i od jego wyuczenia.
7: A szkolą się u Państwa konkretne służby?
8: Straż pożarna się szkoli. Różnego rodzaju służby. Prowadzimy szkolenia ratownicze, podwodne. No a przede wszystkim szkolimy nurków do prac podwodnych, czyli ludzi, którzy wykonują te prace. Ciężkie prace, łatwiejsze prace, ale jednak pod wodą. No i muszą się tego nauczyć. Muszą się nauczyć nowego sprzętu, bo sprzęt do pracy pod wodą, do nurkowania zawodowego, bardzo różni się od sprzętu do nurkowania takiego zwykłego. Tutaj właśnie dzięki tym basenom jesteśmy w stanie nauczyć prawie każdego. I to są bezpieczne dla nas warunki, a przede wszystkim możliwości, które możemy tam mieć. Możemy różnego rodzaju przeszkody robić, możemy różnego rodzaju rurociągi tam składać, bo też tam składamy. No olbrzymia możliwość sprzętu, no i olbrzymia możliwość nauki.
7: To na koniec chciałam zapytać, czy z okazji zbliżających się wakacji są tam organizowane jakieś specjalne akcje, czy to raczej tylko i wyłącznie takie pojedyncze szkolenia, jak to wygląda?
9: Zbiorniki otwarte są w zasadzie całodobowo, ponieważ również centra nurkowe przyjeżdżają na nurkowania nocne, więc o każdej porze dnia i nocy zbiorniki są na zasadach rezerwacyjnych, nie ma tam tak, że się wchodzi na zasadzie biletu, trzeba sobie zarezerwować wejście i wtedy dany zbiornik jest zarezerwowany na 4 godziny z wyłącznością tylko dla danego szkolenia, więc tak naprawdę one są bardzo indywidualne, więc nie ma jakiegoś wielkiego hura, że przyszło 100 osób, bo zbiornik...
7: I wszystkie pod wodę,
9: ponieważ zbiornik ma 11 metrów szerokości i 6 głębokości, więc ma też ograniczoną ilość, ile nurków może ćwiczyć w danym momencie, w danym zbiorniku, stąd zbiorniki są bardziej dedykowane pod kątem indywidualnych szkoleń. I tak jak mówiliśmy, w okresie wiosennym i letnim zdecydowanie zwiększa się ilość osób, które przyjeżdżają, więc rezerwacje trzeba robić troszkę wcześniej. Natomiast mamy też okres zimowy, ponieważ w tym roku zbiorniki zamarzły i również ćwiczyliśmy nurkowanie pod lodem, ale co ciekawostka, od kilku lat przyjeżdżają do nas morsi, którzy morsują na naszych zbiornikach, oczywiście z odpowiednim zabezpieczeniem, mając świadomość tego, że pod spodem, poza wyjściem z platformy mamy 6 metrów głębokości, więc ćwiczą na tej wysokości tylko i tych platformy, zanurzają się i również mają z tego fan. Więc zbiorniki są całoroczne i dają ogromną satysfakcję, naprawdę ogromną satysfakcję, bo mieszczą się w centrum osiedla, ze względu na to, co powiedziałem na początku, bo są wodą rezerwową, więc tak naprawdę drukujecie Państwo patrząc na największe osiedle Piastów w Pszczynie i myślę, że to jest dodatkowy taki dosyć ciekawy element.
7: Czyli mówiąc wprost, jeżeli chcecie Państwo zanurkować w Pszczynie, to można i to w dwóch zbiornikach, a czy w jednym rekreacyjnie, a w drugim jakbyście chcieli być zawodowymi nurkami.
8: Ale wtrąca się, że będą też dni otwarte. Każdy będzie mógł sobie przyjść i zobaczyć i takiego nurkowania, i zwykłego, i zawodowego.
9: Przygotowujemy dni otwarte, na razie tak. Jeszcze nie mamy daty, będzie to prawdopodobnie początkiem wakacji. I jeszcze takie uzupełnienie, ponieważ mówiliśmy o tym, jak się nurkuje, jakie są procedury, natomiast troszkę na temat tego, jaka jest różnica, bo Przemek tutaj wspomniał, pomiędzy nurkiem zawodowym i nurkiem rekreacyjnym. I jeszcze mamy pośrednio nurka technicznego, ponieważ są nurkowie, którzy właśnie nurkują z nieco inną konfiguracją sprzętu niż sprzęt rekreacyjny. Najprościej, gdybyście Państwo popatrzyli na naszych stronach na zdjęcia, tam są nurkowie rekreacyjni, którzy wychodzą w piankach lub w suchych skafandrach, mają na plecach jedną lub dwie butle. Natomiast jak zobaczycie Państwo ufolutka albo kosmonautę, to jest nurek zawodowy, ponieważ on wchodzi w potężnym hełmie, jest do tego podpięty kabloliną, w której ma pełną komunikację z systemem zabezpieczającym na górze, gdzie tam są odpowiednie osoby, które podają mu mieszankę powietrzną, do tego podają mu oczywiście oczywiście informacje. On jest w pełnym kontakcie z osobami, które go asekurują z góry i dodatkowo ma jeszcze nurka, który wygląda jak nurek rekreacyjny, który go z boku asekuruje w tych swoich pracach podwodnych. Ja miałem przyjemność spróbować skręcania kawałka rurociągu. Nie wiem, Przemek, jak mi poszło, ale próbowałem.
1: Z burmistrzem Pszczyny i przy okazji nurkiem Dariuszem Skrobolem oraz nurkiem Przemysławem Czyszczonym rozmawiała Magdalena Poddańczyk.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam serdecznie na magazyn. Kto mieszka w Bielsku, temu na pewno zdarzyło się przejść nieraz po górach, albo może nawet przebiec się jakimś szlakiem górskim. Organizowany w sierpniu tego roku Bieg Zbója to dobra okazja, żeby podjąć właśnie tego typu wyzwanie. Rozmawiam dzisiaj z organizatorem letniej edycji Biegu Zbója.
10: Artur Starosiek, organizator Biegu Zbója.
1: W tym roku mieliśmy już jedną edycję zimową Biegu Zbója. Proszę powiedzieć, jak tamto wydarzenie się udało?
10: Myślę, że wydarzenie udało się perfekcyjnie. Na starcie zimowej edycji stanęło ponad 800 uczestników z całej Polski. Zima dała w kość, ale tak naprawdę wszyscy szczęśliwie dobiegli do mety bez żadnych większych przygód, mimo że warunki na trasie były naprawdę, myślę, że ekstremalne, szczególnie u góry, bo jednak było mroźno, ale wszystko przebiegło w porządku, najlepszym.
1: Jakie to były warunki? No bo to było wszystko jeszcze w lutym.
10: Tak, było to w lutym. Na dole pogoda była w porządku, ale jednak jak wybiegliśmy pod kolejką na Szędzielnię, na samą górę, na Klimczok, jednak były przymrozki, było wiecznie. No i jednak ta temperatura poniżej zera dawała w kość uczestnikom.
1: Proszę powiedzieć, może jeszcze przypomnimy na początku, albo powiemy tym słuchaczom, którzy jeszcze nie wiedzą, na czym Bieg Zbója polega, czym to się różni od innych biegów, nawet górskich.
10: Więc Bieg Zbója przede wszystkim wyróżnia atmosfera tego wydarzenia. Sami biegacze czują tą atmosferę na starcie, na mecie, jak są witani przez wszystkich wolontariuszy. Organizacją przede wszystkim punkty ożywcze nasze są, że tak powiem, wypasione, gdzie znajdziemy wiele, wiele rzeczy na nich, począwszy od żelków na herbatnikach z bananami, z nutellą, przez kolę, wodę, izo i pełno różnych napoi. Świetnych wolontariuszy, którzy zawsze z uśmiechem podchodzą do biegaczy. No i przede wszystkim mamy trasy wyznaczone tak, żeby dawały w kość, a jednocześnie przebiegały w 99% szlakami górskimi, żeby było przede wszystkim bezpiecznie, a na bezpieczeństwo także bardzo mocno stawiamy, gdyż nad bezpieczeństwem czuwa profesjonalna kadra ratowników medycznych, którzy znają się na swojej robocie.
1: Ile takich edycji udało się już zorganizować?
10: Działamy od 2019 roku. W 2019 roku zorganizowaliśmy pierwszy letni Bieg Zbója. Potem zorganizowaliśmy w 2020 roku zimową edycję. Jak również następnie w listopadzie zorganizowaliśmy Górski Bieg Niepodległości, który odbywa się w Jaworzu na Mężu. No i tak co roku organizujemy trzy edycje Biegu Zbója. Edycję zimową, letnią, no i jak mówiłem, Górski Bieg Niepodległości.
1: Zainteresowanie jest spore na ten bieg letni, o którym za chwilę więcej powiemy. Jest już sporo uczestników zapisanych.
10: Tak, tak. Na bieg tutaj już letni 8-9 sierpnia mamy zapisanych już, myślę, że nawet ponad 2000 uczestników. Około 1600 uczestników z opłaconym startem, więc oni na pewno wszyscy wystartują. Limit miejsc to około 2500. No i myślę, że do miesiąca przed zamknięciem zapisów oficjalnych ten limit się zapełni. No i będzie koniec zapisów, więc polecamy się śpieszyć, jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił w Biegu Zbója.
1: To są biegacze spod Beskidzia czy z całej Polski?
10: To też jest rzecz, która nas przede wszystkim wyróżnia tutaj z pośród okolicznych biegów. U nas w Biegu Zbója, można powiedzieć, od samego początku startuje około 60-50 1% z, nie z Bieska-Białej, tylko jednak z dalszych części Polski. Bardzo dużo osób startuje z okolic Warszawy, Łodzi, no i wiele także z nadmorza, co nas bardzo cieszy. No i to nas wyróżnia, że stawiamy na uczestników z całej Polski, nie tylko tutaj z okolic. No i dzięki temu jednak reklamujemy Bielsko-Białą, no i nasze piękne góry.
1: No tak, nie każdy ma takie góry pod domem. Cały bieg też będzie podzielony na różne etapy, różne kategorie.
10: Tak, jest impreza, trwa 2 dni, w sobotę i w niedzielę. W sobotę startują dystanse dłuższe, dystans 42 km, 34 km, nasz nowy dystans, 25 km, najbardziej popularny dystans, a w niedzielę startują krótsze dystanse, 7 km dla początkujących, no i taka szybka trasa 11 km.
1: 34, pierwszy raz taki dystans.
10: Tak, tak, zdecydowaliśmy się na dystans 34 km ze względu na bardzo, bardzo duże zainteresowanie dystansem 25 km. No i zdajemy sobie sprawę, że każdy chce podnosić swoją poprzeczkę z roku na rok. Wcześniej była różnica między 25 a 42 km dosyć spora, więc dodaliśmy dystans 34, żeby jednak spróbować się przed tym koronnym dystansem, maratonem górskim.
1: Ale jak to wygląda? Wszyscy startują w tym samym momencie, tylko po prostu niektórzy zawodnicy biegną te dodatkowe kilometry?
10: Nie. Każdy dystans startuje o innej godzinie. 25 o innej godzinie, najwcześniej startuje 42, no i pomiędzy startuje 34 km. Więc startujemy w jednej grupie, ale każdy dystans o innej godzinie.
1: Przypomnijmy jeszcze raz, kiedy, gdzie to wszystko się odbywa, no i jak można się zapisać.
10: Bieg startuje 8-9 sierpnia. Zapisy trwają przez naszą stronę internetową www.biegzboja.pl. Startujemy z Bielska-Białej, z terenów rekreacyjnych Błonia, no i stamtąd gniemy przez nasze góry, więc na biegzboja.pl zapraszamy do zapisów, gdyż miejsca, jak mówiłem wcześniej, bardzo szybko się rozchodzą.
1: Bieg Zbuja dopiero w sierpniu, ale teraz trwa też akcja, takie wyzwanie, które również organizujecie.
10: Oprócz organizacji biegu Zbuja organizujemy także biegowe wyzwania, które polegają na pokonaniu danej odległości w danym czasie, w danym przedziale czasu, i te swoje aktywności wpisujemy do swojego dziennika aktywności na swoim koncie zawodnika, no i rywalizujemy z uczestnikami z całej Polski, dzięki czemu zdobywamy medal, certyfikat, no i tą rywalizację dodatkową z innymi uczestnikami z całej Polski.
1: 1 czerwca mieliśmy Dzień Dziecka i ten Dzień Dziecka, można powiedzieć, został przedłużony na cały miesiąc.
10: Tak, na naszej stronie biegowewyzwanie.pl prowadzimy też taką specjalną akcję z okazji Dnia Dziecka. Dzięki tej akcji pomagamy dzieciakom z domów dziecka, żeby spełnić ich troszeczkę ich małe, a zarazem wielkie marzenia. Mamy takie wydarzenie Biegamy dla Dzieciaków na naszej stronie internetowej, gdzie do pokonania jest dystans 5 km. Gdy pokonamy taki dystans 5 km, otrzymujemy oczywiście medal i certyfikat ukończenia, ale to nie jest najważniejsze w tej akcji. Z każdego pakietu przeznaczamy 5 zł na pomoc domowi dziecka w Bielsku-Białej i te 5 zł z każdego pakietu przeznaczamy na zakup potrzebnych rzeczy dla dzieciaków. W biegu startuje już ponad 2600 uczestników, dzięki czemu mamy już, łatwo policzyć, 13 tysięcy złotych. Dostaliśmy informację z domu dziecka w Bielsku-Białej, co dzieciaki potrzebują. Potrzebują Xboxa, rowery, hulajnogi, trzykołowe rowery, telewizor, jakieś hamaki. Wszystko to będzie zakupionych z tych pieniążków, więc jeżeli macie ochotę wystartować w biegu, a zarazem pomóc dzieciakom z okazji Dnia Dziecka, który przedłużamy do końca czerwca, zapraszamy do zapisów na biegowewyzwanie.pl. Wydarzenie Biegamy dla Dzieciaków. Im więcej nas będzie, tym więcej pomożemy, tym więcej zakupów zrobimy i przekażemy dzieciakom z domu dziecka w Bielsku-Białej.
1: Mówił Artur Sarosiek, organizator biegu Zbuja i twórca strony Biegowe Wyzwanie. Letnia edycja biegu Zbuja 8 i 9 sierpnia. Pozostajemy w temacie wydarzeń w Bielsku-Białej. 13 i 14 czerwca trzeci raz w mieście odbędą się Dni Zdrowia. To dobry moment, by zbadać się profilaktycznie, nawet gdy wydaje się, że nic nam nie jest.
11: Ewa Swatek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
1: Przed nami już trzecie Dni Zdrowia w Bielsku-Białej. Proszę powiedzieć, co czeka nas w tym roku w hali pod Dębowcem.
11: W tym roku 13-14 czerwca te Dni Zdrowia będą naprawdę bardzo atrakcyjne. Dużo więcej podmiotów leczniczych jest zaangażowanych w świadczenie usług i medycznych, i jakichś konsultacji, porad, badań w różnego rodzaju boksach, które będą się znajdować w hali, ale będą też busy, które będą znajdować się wokół hali. Dodatkowo będą liczne atrakcje, animacje dla dzieci, młodzieży, ale też zajęcia ruchowe dla dorosłych, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. 13 czerwca jeszcze za halą dodatkowo będzie strefa bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdzie zarówno Komenda Miejska Policji, Państwowa Straż Pożarna razem z Kajetanem Kajetanowiczem i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego zaproponują dla mieszkańców szereg atrakcji.
5: Czyli dużo nowości w tym roku.
11: Dużo nowości. No, trzeba pamiętać, że Dni Zdrowia zostały wpisane do oficjalnego programu Polskiej Stolicy Kultury, więc będzie dużo takich dodatkowych atrakcji, ale też będzie wystawa towarzysząca temu wydarzeniu, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i mile spędzi ten weekend razem z nami.
5: A co znajduje się w busach?
11: W busach będzie m.in. krwiodawstwo, będzie możliwość wykonania mamografii, cytologii z HPV. To są busy, które będą na zewnątrz.
5: Też podczas Dni Zdrowia mają pojawić się goście specjalni.
11: Tak, w pierwszy dzień 13 czerwca od godziny 11 do 17, przede wszystkim w strefie bezpieczeństwa, ale również po godzinie, około godziny 12-15 swoją prelekcję wygłosi pan Kajetan Kajetanowicz, a 14 czerwca o godzinie 14 gościem specjalnym będzie pan Kacper Tomasiak.
5: Czy pojawiły się jakieś takie rzeczy, o które mieszkańcy na przykład prosili w porównaniu do zeszłej edycji, że czegoś brakowało, czy chcieli, żeby czegoś było więcej podczas Dni Zdrowia?
11: Znaczy, rozmawiając z mieszkańcami, to jaką dużym zainteresowaniem się cieszy na przykład dermatoskop, czyli badanie znamion, więc tych miejsc będzie więcej w tym roku. Będą dodatkowe, nie, na przykład USG płuc, czego nie było w latach poprzednich. Będzie więcej spirometrii. To są takie badania, które trwają dłużej, tam były największe kolejki. Oczywiście, no, jak zawsze co roku, duże kolejki są też przy wykonaniu echo serca, EKG, i to też się oczywiście znajduje w programie Dni Zdrowia.
5: Czy kogoś chcielibyście najbardziej zachęcić do udziału w Dniach Zdrowia?
11: Chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców regionu. To wyjątkowa okazja naprawdę, żeby porozmawiać ze specjalistami, z którymi mamy ograniczony możliwość kontaktu w życiu codziennym. Wszystkich niezależnie od wieku, ponieważ znajdą się zarówno animacje, ale też badania specjalnie dla dzieci, ale też dla dorosłych, osoby w wieku aktywności zawodowej i oczywiście seniorów.
5: A jeżeli chodzi o ludzi młodych, czy też młodych dorosłych, wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym dużo osób gdzieś może zapomina o tym dbaniu o zdrowie, bo wydaje się, że nie ma takiej potrzeby i biorą się za to, gdy jest już za późno.
11: Tak, no osoby w wieku aktywności zawodowej nigdy nie mają też czasu, żeby skorzystać z profilaktyki, a myślę, że to jest taki dobry moment, żeby taki sobie przegląd wykonać, ponieważ im wcześniej zdiagnozowany problem, tym lepiej. No, na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy przypadki osoby, której na przykład jakiś problem z sercem został zdiagnozowany, co spowodowało, że osoba już teraz jest w ciągłej opiece u specjalisty. Więc tak, nie czekajmy, aż będzie coś bolało. Spróbujmy wykonać te badania właśnie podczas Dni Zdrowia.
5: Sporo jest w tym programie. Gdzie można znaleźć wszystkie szczegóły, całą rozpiskę?
11: Całą rozpiskę można znaleźć oczywiście na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, specjalna zakładka Dni Zdrowia, ale również na profilu oficjalnym Bielsku-Biała na Facebooku, gdzie jest specjalne wydarzenie stworzone, gdzie każdego dnia pojawiają się informacje, jaki podmiot jaką ofertę proponuje. Tutaj podczas krótkiej rozmowy trudno nam powiedzieć o całej ofercie, a tam Państwo znajdziecie szczegółowe informacje na temat tego programu.
1: Mówiła Ewa Swatek, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zawsze warto zadbać o zdrowie, nieważne w jakim wieku jesteśmy, jak dobrze się czujemy. Dni zdrowia po raz trzeci w Bielsku-Białej w hali pod Dębowcem 13 i 14 czerwca.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Przy mikrofonie Jonasz Cesarski, zapraszam na magazyn. W 2018 roku, kiedy obecny prezydent miasta Jarosław kandydował na objęcie urzędu, mówił m.in. o darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów i studentów z Bielska-Białej do 26 roku życia. Dzisiaj miejskie autobusy nadal są płatne, a młodzi mieszkańcy postanowili coś z tym faktem zrobić.
2: Oliwier Wiśniewski, członek Stowarzyszenia Młodzi Razem i członek zarządu krajowego Stowarzyszenia Młodzi Razem.
1: Rozmawialiśmy te kilka tygodni czy miesięcy temu, kiedy jeszcze zbieraliście podpisy pod petycją, pod pismem, które udało się już złożyć do Urzędu Miejskiego. W skrócie chodzi o darmową komunikację miejską dla uczniów i studentów w Bielsku-Białej. Jakbyś mógł rozwinąć temat?
2: Jest to petycja, która ma na celu, by Rada Miasta podjęła działania w celu wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów i studentów do 26 roku życia. Tych, którzy mieszkają na terenie Bielska-Białej oraz tych, którzy przyjeżdżają i uczęszczają do tutejszych placówek.
1: Czemu akurat tym tematem się zajmujecie?
2: Problem wykluczenia komunikacyjnego w naszym regionie jest ogromny i ceny biletów są również teraz jego częścią, bo ta finansowa przestrzeń, często o niej zapominamy, jednak ceny biletów też stają się problemem, jeśli chodzi o całą tematykę wykluczenia komunikacyjnego. Dlatego było to dla nas ważne i też szczególnie dlatego, że w regionie mamy wielu lokalnych przewoźników, którzy też sobie liczą pieniądze za przewożenie młodych osób do Bielska-Białej, więc te osoby często wydają podwójnie tą kwotę i na lokalnego przewoźnika, i tutaj w Bielsku-Białej na Miejski Zakład Komunikacyjny. Dodatkowo była to niespełniona obietnica prezydenta aktualnego miasta Bielska-Białej, już złożona 8 lat temu, dlatego też podjęliśmy taką tematykę dokładnie w Bielsku-Białej.
1: 8 lat temu, czyli pierwszy raz, kiedy obecny prezydent miasta Jarosław Klimaszewski startował do swojej pierwszej kadencji prezydenckiej podczas kampanii wyborczej. Faktycznie takie obietnice padły.
2: Tak, w 2018 roku i zapowiedział wtedy, że będzie to spełnione już za rok.
1: No tak, ale wszystko potoczyło się inaczej. Czy ta strona urzędowa jakoś uzasadniła swoje decyzje? Udało się jakoś podać im powód, dla którego ta obietnica nie została spełniona? Czemu nie ma tej darmowej komunikacji dla uczniów i studentów?
2: Głównie ratusz i sam prezydent całą winę, że nie udało się tego wprowadzić, zrzucają na argumenty finansowe, co nie jest do końca prawdą i o tym też piszemy w petycji. Pieniądze są, tylko trzeba je zacząć wydawać rozsądnie i na takie rzeczy, które rzeczywiście mają jakiś cel. Świetnym przykładem tutaj jest fundowanie Fundacji Cavatina, która tak naprawdę nie wpływa w żaden sposób na mieszkańców, a odbiera jednak pieniądze z portfela miasta, bo to jest ponad 6 milionów rocznie.
1: Petycję złożyliście w poniedziałek, czy oprócz samego sporządzenia, złożenia dokumentu były jakieś rozmowy z Urzędem Miasta, z radnymi, z prezydentem czy zastępcami?
2: Niestety nie udało się porozmawiać z żadnym radnym, też jakoś o to za bardzo nie zabiegaliśmy, aczkolwiek petycję wysłałem do Młodzieżowej Rady Miasta i mam ją przedstawiać na kolejnej sesji, dokładnie 17 czerwca. Mam nadzieję, że Młodzieżowa Rada Miasta się przychyli do naszej petycji i ją poprze oficjalnie.
1: No tak, no bo jest to temat młodzieżowy, tak jak mówisz o studentach, o uczniach do 26 roku życia. A powiedz mi, jak długo zbieraliście te podpisy?
2: Podpisy zbieraliśmy od 31 marca do końca maja. Zebraliśmy ponad 1500 podpisów, dokładnie to jest około 1660, ale nie chcę skłamać, bo było też dużo online, które wydrukowaliśmy w ostatni dzień, żeby jak najdłużej tą zbiórkę utrzymać w internecie. Jest to naprawdę sporo. Spotkaliśmy na swojej drodze dużo ludzi, którzy nam pomogło osiągnąć taki wynik podpisów i było to naprawdę bardzo budujące, bo wielu ludzi na ulicach zwraca uwagę, że no, ta władza tego nie zrobi, że prezydent tego nie zmieni, ale jednak mieli tą nadzieję i podpisali się pod naszą petycją, za co bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.
1: Jak wyglądało złożenie petycji, bo to nie było takie po cichu?
2: Była to konferencja prasowa, gdzie poinformowaliśmy o tym właśnie, że składamy naszą petycję do Urzędu Podawczego Rady Miasta. No i właśnie teraz jest ona głównie w rękach Rady Miasta i to, co oni z nią zrobią, to już tak w zasadzie zależy od nich, jednak my będziemy się starali, żeby Rada Miasta przyjęła naszą petycję i na pewno będziemy występowali na sesjach i komisjach, jeśli będzie taka tylko opcja.
1: I jakie teraz procedury nas czekają? Jakie są zasady przyjmowania petycji przez ratusz?
2: Petycję teraz musi rozpatrzyć Komisja Skarg i Wniosków i później ona będzie głosowana na sesji Rady Miasta przez ogół Rady. No jeśli nie zostanie przyjęta, no to petycja zostaje, że tak powiem, wrzucona do kosza, a jeśli zostanie jednak przyjęta, to nasza petycja jest intencyjna, mówi o podjęciu działań, czyli wtedy Rada Miasta musi podjąć debatę, dyskusję na ten temat i rozpatrzyć naszą petycję tak, żeby doprowadzić do stworzenia tej bezpłatnej komunikacji miejskiej.
1: Tak, okej, okay. Czyli teraz czekamy na decyzję miasta, będziemy informować, jak dowiemy się czegoś nowego, no i mam nadzieję, że uda nam się znowu porozmawiać, gdy usłyszymy decyzję ratusza. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
2: Tak, bardzo dziękuję.
1: Mówił Oliwier Wiśniewski, uczeń z Bielska-Białej i członek Stowarzyszenia Młodzi Razem. Autobusami można ruszać nie tylko do szkoły czy na studia, ale również do miejsc kultury, takich jak oddział Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej Stara Fabryka. Tam możemy poznać historię bielskiego przemysłu, a już niedługo właśnie w tym miejscu zainaugurowana zostanie tegoroczna industriada.
3: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Bielesz, jestem historykiem i pracownikiem oddziału Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej Stara Fabryka.
1: Stara Fabryka znajduje się na szlaku zabytków techniki z województwa śląskiego, no i też jest jednym z punktów industriady, jakbyśmy może mogli wprowadzić na początku, czym w ogóle jest to wydarzenie, industriada.
3: W takim największym skrócie to święto szlaku zabytków techniki. Na tym szlaku znajdują się po prostu muzea związane z techniką, z dziedzictwem takim przemysłowym. W tym oczywiście jest nasza bielska stara fabryka, gdzie tutaj pokazujemy to przemysłowe dziedzictwo miasta.
1: I chyba najbardziej widoczny jest ten przemysł włókienniczy w tym oddziale muzeum.
3: Dokładnie, ponieważ on trwa tutaj setki lat i tak naprawdę to on przyczynił się do rozwoju miasta, do tego jak ono wygląda, jaki jest jego pejzaż i krajobraz kulturowy i dlatego muzeum opowiada w sposób szczególny właśnie o historii sukiennictwa, tkactwa i włókniarzy.
1: A na czas industriady jakie wydarzenia są przewidziane?
3: Przede wszystkim w naszym muzeum będzie otwarcie wojewódzkiej industriady w tym roku, będzie wielkie otwarcie, a jako że hasłem tegorocznej industriady są twarze przemysłu, to my chcemy się skupić przede wszystkim właśnie na włókniarzach, bo w Bielsku tymi twarzami są przede wszystkim właśnie włókniarze, o których wspomniałem i wokół tego budujemy cały program tego wydarzenia. Otwarcie jest w sobotę 13 czerwca i praktycznie przez cały dzień mamy mnóstwo atrakcji przewidzianych dla każdej grupy wiekowej, jeżeli można tak powiedzieć.
1: Czyli większe skupienie na ludziach, a nie na maszynach.
3: Dokładnie. Maszyny są u nas w muzeum i są świadectwem czasu. Tak, z tego jesteśmy dumni, po prostu, że udało się ich zachować aż tyle. Natomiast chcemy trochę odwrócić stronę tego przemysłu, faktycznie pokazać twarz człowieka, może anonimowego, ponieważ nie mówimy o założycielach, wielkich fabrykantach, ale będziemy starać się opowiadać

0: splatało ich swoją ideologię, rytuały, ale też co z tego dziedzictwa zostało nam dzisiaj. Takim też jednym z ważniejszych dla nas jako muzealników elementów tego wydarzenia są rozmowy, będą rozmowy z zaproszonymi włókniarzami, tych, którzy jeszcze mogą podzielić się z nami swoją historią pracy tutaj w bielskich zakładach. Będziemy ich portretować, będziemy przeprowadzać z nimi rozmowy i je nagrywać.
1: No właśnie, o to też chciałem pytać, bo to nie są aż tak zamierzchłe czasy, więc są jeszcze osoby, które to wszystko pamiętają, więc przyjdą, podzielą się swoimi doświadczeniami i to wszystko w samej starej fabryce, ale też będą wydarzenia na placu Żwirki i Wigury.
0: Tak, dokładnie. Stworzymy taką strefę plenerową, gdzie będzie można coś zjeść. Dla dzieci będą przewidziane animacje. Pokażemy bajki z bielskiego studia filmów rysunkowych. Natomiast wieczorem zapraszamy na główne wydarzenie, czyli koncert Śląskiej Orkiestry Kameralnej. Będzie to transmisja koncertu, który odbędzie się w samym budynku starej fabryki, ale dla tych, którzy się nie dostaną do środka, jest właśnie przewidziana ta strefa na zewnątrz, będzie oczywiście ekran. No a na zakończenie kino plenerowe, projekcja filmu Ziemia Obiecana. Myślę, że też to będzie zupełnie inny odbiór tego filmu, gdzie mówi o przemyśle, o włókiennictwie i będzie on pokazany w przestrzeni właśnie takiej fabryki włókienniczej.
1: I to wszystko 13 czerwca, czy później w kolejnych dniach Industriada nadal trwa? Jak to wygląda?
0: W całym województwie Industriada trwa od 13 do 14 czerwca, natomiast u nas wydarzenia będą wyłącznie w sobotę.
1: Mówił Mateusz Bielesz, historyk i pracownik Starej Fabryki, czyli oddziału Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Zostajemy przy temacie ciekawych wystaw, bo w podobnym czasie rusza Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych. Jednym z punktów, gdzie będą odbywać się wydarzenia w ramach festiwalu jest Galeria B&B. Galeria od kilku miesięcy ma nową siedzibę przy ulicy Kościelnej, tuż koło rynku.
2: Ines Baturo, Galeria Fotografii B&B.
1: Proszę powiedzieć, jakie wydarzenie przed nami tutaj w galerii już 12 czerwca, wernisaż?
2: Tak, 12 czerwca o godzinie 20.30 otwieramy bardzo ważną wystawę, która jest częścią Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych. To jest festiwal, który się odbywa w kilku częściach miasta. Natomiast u nas, no, z racji tego, że mamy galerię fotografii, będzie można było obejrzeć wszystkie te prace wykonane metodą fotograficzną.
1: Czy to już kolejny raz, kiedy bierzecie udział w festiwalu? Od początku jesteście jego częścią?
2: Tak, jesteśmy od pierwszej edycji częścią tego festiwalu.
1: Jesteście częścią festiwalu, czyli tych wydarzeń związanych z festiwalem jest kilka, ale skupiając się tutaj na galerii, skupiając się na fotografii, co będziemy mogli obejrzeć?
2: Zobaczymy pracę 23 artystów, którzy posługują się fotografią jako medium, jako przekazem i to będzie bardzo różna tematyka, od takiej fotografii wprost, fotografii dokumentalnej, po fotografię kreacyjną. Oczywiście będzie i fotografia czarno-biała i barwna. Będą również montaże, będą również instalacje oparte o fotografie. Nie chcę mówić dokładnie, na czym one będą polegały, żeby to jednak była pewnego rodzaju zagadka i niespodzianka, ale na pewno będzie to bardzo, bardzo ciekawe. No i jest to takie silne uderzenie tutaj w środowiska fotograficznego z regionu.
1: Czy jest coś zaplanowane na sam wernisaż?
2: Wernisaż będzie bardzo uroczysty, wyjątkowo o 20.30, ponieważ normalnie mamy wernisaże o 18.00. Natomiast po wernisażu odbędzie się w naszej galerii improwizowany koncert Ghostmana. Będzie to bardzo ciekawe wydarzenie, bardzo nastrojowe, na które zresztą już zapraszam.
1: Jesteście od kilku miesięcy w nowej lokalizacji, przy Kościelnej 1, tuż przy rynku. Jak się tutaj odnajdujecie?
2: Jest to absolutnie cudowne miejsce. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzięki życzliwości władz miasta mogliśmy otrzymać taką piękną, nową lokalizację, która jest bardzo prestiżowa i dzięki tej lokalizacji już zauważamy, że bardzo wzrosła nam ilość odwiedzających osób, które trafiają do naszej galerii. Także jest to bardzo piękne miejsce i na pewno warte odwiedzenia.

0: Mówiła Ines Baturo z Galerii Fotografii B&B w Bielsku-Białej. Szósty Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych rozpocznie się 12 czerwca i potrwa aż do 2 sierpnia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cesarski, zapraszam na magazyn. Dzisiaj ponownie o 28. edycji Bielskiej Zadymki Jazzowej. Tym razem o wydarzeniach, które czekają na nas w czerwcu.
2: Jerzy Batycki, dyrektor Orlen Jazz Festiwalu 28. Bielskiej Zadymki Jazzowej.
0: Za nami już te wydarzenia marcowe. Jak wspominacie to, co się działo te 3 miesiące temu?
2: No to było wielkie wydarzenie. Szczególnie przejdzie do historii nie tylko Zadymki, nie tylko polskiego jazzu, ale myślę, mamy szansę zapisać się w historii światowego jazzu, ponieważ podczas marcowego festiwalu doszło do spektakularnego wydarzenia, do prapremier kompozycji Wayne'a Shortera, jakie w latach 60. napisał dla Milesa Davisa i Lee Morgana. Wielkie wydarzenie w Cavatina Hall przy komplecie widowni, no, fantastyczne wydarzenie i jesteśmy z tego dumni, że to właśnie w Bielsku-Białej z orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Clarka Randella i z Ambrose'em Akinmuzirem jako solistą odbyły się te prapremiery.
0: Wydarzenia były nie tylko w Bielsku.
2: Tak, po raz pierwszy zabraliśmy naszą publiczność pociągiem do jazzu do Czechowic-Dziedzic, do starej kablowni, a w zasadzie do browarii Dziedzice, do klubu. I ta impreza bardzo spodobała się publiczności. Tam zaproponowaliśmy taką dosyć ryzykowną formułę. Mianowicie zabieramy publiczność do pociągu naszego, wyczarterowanego dla nas specjalnie przez Koleje Śląskie, za co bardzo dziękujemy. I jedziemy tym pociągiem do Czechowic, później wracamy po koncertach również z powrotem. Także nasza publiczność z Bielska-Białej no, czuła się bardzo komfortowo. Zapewniliśmy transport tam i z powrotem, a tam no, 2 fantastyczne koncerty. Pierwszy to grupa Skalpel powiększona o jazzowe combo. Fantastyczny koncert z fantastycznymi wizualizacjami. No i na deser wisienka na torcie po raz pierwszy podczas Zadymki można było wysłuchać muzyki techno, graną na żywo w wykonaniu duetu Bratrzy z Pragi. Świetny zespół, fantastyczna atmosfera i ten koncert bardzo się spodobał naszej publiczności. No i zamierzamy go na stałe wprowadzić do oferty zadymkowej.
0: Przed nami druga część Zadymki letnia, czerwcowa. Trochę to będzie krótsze, tak? Mniej będzie tych dni koncertowych.
2: Ta część letnia w ogóle powstała z powodu pandemii i część naszej publiczności się zakochała w tym terminie letnim, wakacyjnym, kiedy po prostu jest ciepło, kiedy można wyjść na ulicę, kiedy ta muzyka może wyjść również na ulicę i spotkać się z publicznością. I postanowiliśmy kontynuować i Zadymka od tego czasu ma swoje 2 odsłony. Odsłonę zimową, tę właściwą i letnią. Letnią traktujemy w sposób taki specyficzny. Oczywiście no, w zeszłym roku mieliśmy wielkie wydarzenie, bo odwiedził nas Herbie Hancock i tutaj rozpoczął swoje tournée europejskie u nas w Bielsku-Białej. Ale w tym roku, z racji tego, że Bielsko-Biała jest Polską Stolicą Kultury 2026, dzieje się w tym naszym mieście tak dużo, jest tyle imprez, no, wielkie nagromadzenie, szczególnie w tym okresie czerwcowym. Więc doszliśmy do wniosku wspólnie z miastem i z innymi organizatorami imprez, że postaramy się nie rywalizować ze sobą, nie zabiegać o tego samego klienta, tę samą publiczność i staramy się uzupełniać tę ofertę, a nie organizować, nie dublować jakby oferty w tym samym czasie. W związku z tym nasz letni koncert jest nieco skromniejszy i nastawiony na takie dwa założenia mamy programowe. Łączenie tradycji z nowoczesnością i drugie założenie to pokazywanie muzyki, zapraszanie publiczności w nasz przepiękny pejzaż miejski, tak bym to nazwał, czyli w architekturę Bielska-Białej. I stąd no, po prostu wychodzimy na ulicę, kiedy się da, i zapraszamy naszą publiczność do wspólnej zabawy. Czerwiec, początek wakacji sprzyja właśnie takiej luźniejszej atmosferze związanej z rozrywką, z wakacjami i równocześnie z tańcem. I postanowiliśmy już od kilku lat, jakby realizujemy ten taki pomysł pokazywania w lecie tego takiego radosnego oblicza jazzu, jazzu jako muzyki tanecznej. I w tym roku dwa takie nawiązania do tego tańca. To wspomniany już wcześniej pociąg pojedzie do Czechowic-Dziedzic. Tym razem nazwaliśmy go pociągiem do hip-hop jazzu, ponieważ troszeczkę zmienił nam się program. Zapraszamy do wspólnej zabawy i jak mówiłem, rozpisanie pomiędzy tradycją a współczesnością, to zespół, który wystąpi właśnie w Czechowicach-Dziedzicach, jest idealnym przykładem na to, bo tak, z jednej strony jest to typowy skład orkiestry brasowej, dętej, ulicznej, a z drugiej strony ten zespół sięga po elementy współczesnej muzyki, takie jak rap, właśnie hip-hop, jak groove, jak beat, więc do tego jeszcze no, współczesna, nowoczesna edycja tego wszystkiego i powstaje zupełnie nowa jakość, ale równocześnie jest to muzyka taneczna i postanowiliśmy to udowodnić i zaprosić zespół taneczny, który zespół Klika. Mikołaj Strzyż tutaj prowadzi taką fantastyczną formację w Bielsku-Białej i będziemy pokazywać, że tę muzykę można świetnie tańczyć i świetnie się przy niej bawić i równocześnie będzie to też taka zabawa, takie zaproszenie do zabawy dla publiczności podczas tego wieczoru w Browarii Dziedzice. Wystąpi też dwóch DJ-ów z naszym bielskim Michosem między innymi, więc będzie to takie zaproszenie radosne, żywiołowe, spontaniczne zaproszenie do zabawy.
0: Mówił pan też o zaproszeniu publiki do tych przestrzeni miejskich, do architektury Bielska-Białej. Gdzie w takim razie zapraszacie słuchaczy?
2: No, zapraszamy przede wszystkim na Paradę Nowoorlańską. No, to już jest po raz czwarty, to już jest taka impreza, bez której część mieszkańców Bielska-Białej sobie nie wyobraża początku lata. Tradycyjnie o godzinie 15 startujemy spod bielskiego ratusza i o ile parad nowoorlańskich tego typu w naszym kraju odbywa się kilka, to nasza jest unikalna poprzez pewien element, który wprowadziliśmy innowatorski, zupełnie nie ma czegoś takiego. Mianowicie jest to konkurs zespołów ulicznych, ale specyficzny konkurs, bo zapraszamy publiczność do współuczestniczenia w tym wydarzeniu i równocześnie do takiej wspólnej zabawy. To publiczność zdecyduje o wysokości honorariów dla poszczególnych zespołów, które będą występowały w tym konkursie. A będzie to wyglądało w ten sposób, że mamy przygotowanych 4000 jazzówek. Jedna jazzówka, to jest nasza festiwalowa, zadymkowa waluta, jedna jazzówka to jest 5 złotych polskich. Czyli no, kurs jest wyższy od dolara i euro. I rozdajemy 4000 takich banknotów publiczności. I to publiczność właśnie zadecyduje, będzie głosowała w ten sposób tymi banknotami, będzie wrzucała do kapeluszy, bądź też do futerałów poszczególnych zespołów, które jej się najbardziej spodobają. I później te zespoły przychodzą do nas z tą walutą, my to przeliczamy i wypłacamy im honorarium zgodnie z tym, ile oni nazbierają tych naszych jazzówek. A zespół, który uzyska największą kwotę, dodatkowo jeszcze otrzyma nagrodę, taką specjalną premię od prezydenta miasta Bielska-Białej, pana Jarosława Klimaszewskiego, dodatkowo jeszcze 1000 zł, także będzie to dodatek do honorarium dla zwycięskiego zespołu. No i wielki finał podczas parady na Placu Wojska Polskiego o godzinie 16:30 wystąpi jedna z najlepszych na świecie formacji orkiestr grających muzykę synkopową. To jest oryginalna praska orkiestra synkopowa. Znakomici czescy muzycy, zresztą uznawani za, jak mówiłem, jeden z najlepszych aktualnie grających zespołów, grających muzykę swingową lat 20-30. Także będzie to troszeczkę takie muzeum, ale traktowane w sposób również nowoczesny. No i zaprosiliśmy tradycyjnie przedstawicieli szkół swingowych, którzy będą uczyli publiczność podstawowych kroków. No i wszystkich razem zapraszamy na parkiet przed scenę na Placu Wojska Polskiego na wielki finał 28. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Ale zanim się to zacznie, to właśnie w niedzielę 21 czerwca spotykamy się po nocy z hip-hop jazzem. O 11:00 spotykamy się w schronisku, teraz to się nazywa Gospoda 520 na Dębowcu, na śniadaniu. I tym razem będzie to góralskie śniadanie z kapelą góralską Straconka. Dobrze znani nam muzycy, którzy współpracują z Bielską Zadymką Jazzową od samego początku. No i co jeszcze? Bardzo piękny koncert i serdecznie zapraszam do nietypowego, cudownego miejsca w naszym mieście, bardzo unikalnego. To jest sala ceremonii przy cmentarzu żydowskim w Bielsku Białej. Na koncert Michał Barański, No Return, No Karma. To piękny projekt łączący różne kultury, metrum muzyczne, indyjskie, matematyczne niemalże, do tego wrażliwość jazzu europejskiego i w to wszystko wpleciona jeszcze muzyka polska ludowa. Niebywałe przedsięwzięcie, fantastyczna muzyka. Michał Barański już otrzymał za jeden projekt Fryderyka, za pierwszą płytę. Ta druga płyta również była nominowana do Nagrody Fryderyka w tym roku i udało nam się zaprosić też wielkiego, wspaniałego trębacza. Piotr Wojtasik wystąpi jako gość, więc fantastyczny skład, fantastyczna muzyka w niezwykłym miejscu, jakim jest sala ceremonii przy cmentarzu żydowskim. Zadymka zaczęła się od współpracy z Bielskim Środowiskiem Muzycznym, a Bielskie Środowisko Muzyczne to Bielski Muzyk, czyli Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku Białej, który w tym roku obchodzi 80-lecie swojego istnienia i w marcu już właśnie przyznaliśmy dla nich w dowód uznania naszą nagrodę artystyczną Anioła Jazzu podczas koncertu w sali koncertowej w Bielskim Muzyku, a w tym roku wspólnie podjęliśmy się takiego wyzwania. Otóż powołaliśmy do życia Big Band All Stars Bielskiego Muzyka. To jest orkiestra wielopokoleniowa prowadzona przez trzech dyrygentów, ale ten najważniejszy to profesor Andrzej Zubek, od którego w ogóle rozpoczął się jazz w Bielsku Białej. Czyli zaczynamy w czwartek 18 o godzinie 18 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku Białej.
0: Moim gościem był Jerzy Batycki, dyrektor festiwalu Bielskiej Zadymki Jazzowej. Wszystkie szczegóły na temat czerwcowych wydarzeń na stronie internetowej zadymka.pl.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. Odwiedzimy dzisiaj Fundację FREE. FREE to skrót od Fundacja Rozwoju, Edukacji i Ekologii. Już po raz drugi fundacja organizuje wystawę dzieł upcyclingowych stworzonych przez swoich podopiecznych.
3: Marcin Kogut, prezes Fundacji Rozwoju, Edukacji i Ekologii FREE. Fundacja FREE zajmuje się popularyzacją upcyclingu, popularyzacją idei zero waste'owej. Działamy w sposób taki edukacyjny w szkołach i praktyczny na warsztatach. Prowadzimy warsztat stacjonarny w Bielsku, gdzie zapraszamy młodzież z różnych partnerskich placówek. Tutaj majsterkują wykorzystując najczęściej materiały z odzysku. I właśnie takie produkty, które uda im się wytworzyć, staramy się co jakiś czas pokazywać. A pokażemy je między innymi już wkrótce na wernisażu, na wystawie upcyclingu i trash artu, który rozpocznie się dnia 2 czerwca i będzie trwał do 16 czerwca. Tutaj zaraz pod naszym warsztatem stacjonarnym w kawiarni Nowa Patria i w przestrzeni właśnie tej, w której już rok temu odbywała się nasza wystawa, teraz w przygotowanej, odrestaurowanej, na nowo odkrytej przestrzeni postaramy się wyeksponować pracę młodzieży, która uwrażliwiła się na to, że rzeczywiście problem odpadów jest coraz większy, że należy je w różny sposób wykorzystywać, ograniczać i dbać o przede wszystkim o nasze otoczenie w ten sposób.
0: No właśnie, macie taką fajną tutaj lokalizację, na dole jest Patria, też po sąsiedzku macie ulicę Kreatywną, z którą chyba też często współpracujecie.
3: Tak, od wielu lat jesteśmy partnerami w wielu działaniach. Nasze działania też są kierowane do młodzieży z ulicy Kreatywnej, czyli młodzieży i z placówek z wsparcia i innych instytucji i działań, które ulica Kreatywna, tak naprawdę Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, realizuje.
0: Upcycling, na czym on tak naprawdę polega? Bo myślę, że to pojęcie recyklingu każdy z nas słyszał. Czym to się różni od upcyclingu?
3: Tak, recykling jest już dosyć dobrze poznany. Każdy z nas spotyka się z nim na samym początku, kiedy musimy posegregować wszystkie nasze odpady na odpowiednie frakcje i te frakcje później w sposób bardzo technologiczny, energochłonny są przetwarzane po to, aby te odpady nie trafiły na wysypisko, aby cykl ich życia przedłużyć, aby mogły nam służyć drugi i trzeci raz, ale cały czas potrzebujemy olbrzymiej ilości energii, wiedzy, świadomości i później też swoich wyborów na samym końcu, aby wybierać rzeczy zrobione z recyklingu. I no jak widzimy, ilość, pomimo że żyjemy w pięknym miejscu na Ziemi, zielonym miejscu na Ziemi, to i tak ciągle zaczynamy się borykać z ilością odpadów, które generujemy. Więc recykling jest nie wyborem, jest koniecznością i również jego pokrewne dziedziny, takie jak upcycling, zaczynają być niezmiernie konieczne. Upcycling jest kreatywny, upcycling jest tu i teraz. Upcycling nie wykorzystuje tak olbrzymiej energii do przetworzenia surowców. W upcyclingu bierzemy puszkę i za chwilkę przerabiamy ją na lampę, bierzemy stary płaszcz i przerobimy go na pufę, bierzemy książki i również przerabimy je na coś kreatywnego. To jest właśnie upcycling. I upcycling w takiej edukacji ekologicznej, której prowadzimy, jest jednym z naszych najważniejszych narzędzi, bo w sposób pracy, w sposób partnerski, w sposób działania ramię w ramię możemy namacalnie zmieniać otaczające nas środowisko, wykorzystując odpady w trakcie warsztatów, tworząc rzeczy wartościowe, tworząc rzeczy użyteczne, tworząc rzeczy często piękne, tworzymy zmianę świadomości, zmianę w podejściu do naszych zasobów, a w konsekwencji podejściu do naszej planety.
0: Myślę, że to jest trochę powrót do tego, co było kiedyś, bo mam wrażenie, że pokolenie chociażby moich rodziców czy dziadków było bardziej nastawione na naprawianie rzeczy, a niekoniecznie kupowanie nowych. Dzisiaj jest ten dostęp do nowych produktów cały czas. Myślisz, że tutaj można wziąć jakiś wzór z tych poprzednich pokoleń?
3: Może więcej. Nie bierzemy jakby wzoru, tylko staramy się kontynuować to, co było zawsze. Bo pomimo, że samo pojęcie upcyclingu było w kontekście takiej debaty o recyklingu. I w momencie, kiedy recykling powodował downcycling, czyli obniżenie wartości surowca, to upcycling podnosił wartość tego surowca w danym momencie. I to jest taka retoryka na temat pewnych zmian w rozumieniu recyklingu. Natomiast sama idea, wiadomo, jest stara jak świat. I tutaj nie odkrywamy absolutnie nic na nowo. Staramy się tylko w pewien sposób poukładać sobie w głowie własne działania, to co robimy, aby w umiejętny sposób przekazywać tę wiedzę. Tak, cały czas korzystamy z tego, co było wcześniej. Naprawiamy rzeczy, staramy się odmawiać sobie niepotrzebnego i wykorzystywać to, co już mamy. Bo jeżeli już raz wydarliśmy z planety jakiś surowiec, powinniśmy go w sposób odpowiedzialny wykorzystywać maksymalnie, nie w sposób nieodpowiedzialny, wykorzystać tylko raz w imię Black Friday, Black Friday Week, wielkiej wyprzedaży przedświątecznej, poświątecznej, wietrzenia magazynów i tak dalej, gdzie tworzymy przestrzeń do generowania kolejnej ilości odpadów, produktów, w konsekwencji produktów jednorazowych i odpadów, gdzie ilość wysypisk zaczyna na świecie nas przytłaczać, bo wysypiska to nie tylko potężne składowiska odpadów, to też wyspy śmieci, to odpady na najwyższych szczytach świata, w najgłębszych miejscach na świecie, w przestrzeni kosmicznej i nie trzeba może tak dalekiej odległości, bo spojrzymy na nasze otoczenie i choćby przypomnieć sobie co roku odbywający się festiwal Czyste Beskidy, który obecnie jest realizowany przez Fundację Górą, gdzie wolontariusze z naszych szlaków tutaj znoszą co roku 3 tony śmieci, a nie mówiąc o tym, co się dzieje często na ulicach, co się dzieje wzdłuż rzek, co się dzieje w jeziorach i na ich wybrzeżach.
0: Rozmawiam z Marcinem Kogutem z Fundacji Free z Bielska Białej. Fundacja przygotowuje wystawy upcyclingu i trash artu. Przechodzimy do kolejnego tematu, również związanego ze sztuką. Teatr Bez Granic to teatr amatorski działający przy Miejskim Domu Kultury Włókniarzy. Już wkrótce kolejna premiera teatru, tym razem spektaklu zatytułowanego Porządek Rzeczy.
4: Dzień dobry, z tej strony Rafał Sawicki, na co dzień aktor Teatru Polskiego w Bielsku Białej. Ale poza teatrem również działam artystycznie i w kontekście projektu, o którym będziemy mówić, pełnię funkcję reżysera spektaklu.
0: Tym projektem jest Teatr Bez Granic. Jak długo już funkcjonuje ta inicjatywa?
4: Teatr. I tutaj mogę się mylić, niestety. Funkcjonuje ponad 10 lat na pewno. Od 3 lat zmieniło się osoby, które pracują z tą wspaniałą grupą. Przez ostatnie 2 lata grupę prowadziła i przygotowywała spektakle moja żona, Marta Gzowska-Sawicka. Tak się poskładało, że w tym sezonie teatralnym w październiku mnie przypadł w udziale, ku mojej wielkiej radości. No właśnie kolejny projekt, którego premiera już niebawem.
0: W poniedziałek będzie znowu w takiej unikalnej lokacji odgrywany spektakl. Może zanim zdradzimy, co to będzie za miejsce, to powiedzmy trochę więcej o spektaklu, bo to jest oryginalna produkcja.
4: Tak, oryginalna produkcja i to w paru wymiarach, tak sobie myślę, ponieważ cały scenariusz napisany przez Martę został oparty na faktach. Tutaj wielkie ukłony w stronę historyka naszego przyjaciela Jacka Proszyka, dzięki któremu trafiliśmy na akta sądowe sprawy, która wydarzyła się 100 lat temu, dokładnie 100 lat temu, bo w 1926 roku została znaleziona młoda dziewczyna, okazało się, że była w ciąży na torach. Co było powodem tej tragedii, jakie okoliczności temu towarzyszyły, o tym wszystkim opowiada spektakl, więc za dużo nie chcę Państwu zdradzać, ale no, z tego co mówię, wynika, że będzie to thriller kryminalny. No i taką atmosferę w spektaklu staramy się zbudować i no ten wątek naprawdę ma taki wymiar i sensacyjny, dużo w tym wszystkim tajemnicy. No ale to wszystko będzie zawierał właśnie spektakl.
0: Gdzie to wszystko się odbędzie? Gdzie będzie można oglądać spektakl?
4: Tak, wspomniał pan tutaj o tym, że te miejsca są takie nieoczywiste, jeśli chodzi o te ostatnie premiery Teatru Bez Granic. W zeszłym roku była to Patria. I no, to wejście teatru tego projektu organizowanego przez Miejski Dom Kultury Włókniarz no, spowodowało w ogóle powrót do zainteresowania po wielu latach tą przestrzenią. Wspominam o tym dlatego, że pewne zdarzenia potoczyły się w ten sposób, że dzisiaj możemy pójść już tam na kawę. Nowa Patria. Natasza Pawluczenko, wspaniała osoba, szalona w jak najlepszym tego słowa znaczeniu, zorganizowała tam właśnie przestrzeń twórczą, ale rok temu startowała tam premiera Czarnej Ręki Teatru Bez Granic i po wielu, wielu latach właśnie był to pierwszy taki moment, kiedy ta przestrzeń ożyła. W tym roku zostaliśmy przytuleni, że tak powiem, bo naprawdę czujemy się i zaopiekowani i wspaniale ta współpraca przebiega przez Muzeum Historyczne Zamku Sułkowski w Bielsku-Białej, w ramach którego również działa właśnie stara fabryka. Jest cała część ekspozycyjna. My znaleźliśmy swoje miejsce na ostatnim piętrze. Wspaniałe naprawdę przestrzenie, które uważam bardzo nadają się do różnego rodzaju kreacji artystycznych. I właśnie tam 15 czerwca, czyli w najbliższy poniedziałek o godzinie 20, odbędzie się premiera naszego spektaklu, czyli Muzeum Historyczne Bielska-Białej, stara fabryka, godzina 20 w poniedziałek. Wtedy będzie premiera.
0: Czyli zapraszacie na plac Żwirki i Wigury i też Teatr Bez Granic to jest teatr amatorski, chociaż słyszałem opinię, że nawet tego nie widać, że grają amatorzy, a nie zawodowi aktorzy.
4: No powiem tak, staramy się tutaj dotknąć naprawdę wartości aktorskich na najwyższym poziomie i bez kokieterii żadnej powiem szczerze, że to jest dla mnie ogromna radość, że to się udaje i że ten projekt, który cały czas jeszcze jest w procesie i do samej premiery, a nawet później myślę, że ten spektakl będzie, że tak powiem, nabierał wartości. Jak ktoś powiedział kiedyś, premiera wcale nie jest końcem, tylko etapem pracy i tak do tego podchodzimy. A faktycznie, no, mówimy, że to teatr amatorski, ale proszę traktować tutaj ten zwrot amatorski jako coś pięknego, szlachetnego. To są amatorzy teatru, czyli pasjonaci teatru, czyli ludzie, którzy poświęcają swój wolny czas, bo chcą to robić, mają do tego pasję i to wszystko przekłada się, myślę, na wysoką jakość tego, co będziemy Państwu prezentować w ramach już konkretnego przedstawienia.
0: To jeszcze tylko zapytam o wejściówki na spektakl.
4: I tutaj jedna uwaga odnośnie adresu. Faktycznie główne wejście do starej fabryki znajduje się od strony placu Żwirki i Wigury, ale na sam spektakl zapraszamy naszych widzów od strony ulicy Sukienniczej. Tam będą znaki szczególne, nazwijmy to, wskazywać miejsce. Tam jest po prostu wejście boczne, którym bezpośrednio znajdziemy się już na najwyższej kondygnacji i wejdziemy od razu w przestrzeń właśnie tej sali, w której odbędzie się spektakl. Więc taka ważna uwaga, nie od strony Żwirki i Wigury, tylko od strony Sukienniczej. O godzinie 20 w poniedziałek premiera. Biletów na ten premierowy spektakl już nie ma, ale dobra wiadomość jest taka, że w dwa dni następne, czyli 16 i 17, we wtorek i środę gramy kolejne spektakle o 17 i 20. Czyli i wtorek i środa, 17-20 kolejne spektakle Teatru Bez Granic.
0: Rozmawiałem z Rafałem Sawickim, reżyserem Teatru Bez Granic i aktorem Teatru Polskiego. Bilety na spektakl Porządek Rzeczy dostępne za pośrednictwem Miejskiego Domu Kultury Włókniarzy.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Żyjemy w takich czasach, w takim kraju, gdzie nawet deser może okazać się kontrowersyjny. W Pszczynie to lody wywołały oburzenie. Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Może nie chodzi o lody same w sobie, bo one są dosyć neutralne, lubiane przez mieszkańców Pszczyny, zwłaszcza tych najmłodszych. No i właśnie, to o nich chodzi, o najmłodszych mieszkańców, uczniów szkół podstawowych, którzy pod koniec roku szkolnego za świadectwo z czerwonym paskiem mogli dostać darmową porcję lodów. Dla lokalnej lodziarni i okolicznych mieszkańców była to miła tradycja, kultywowana przez ostatnie 25 lat. Ta praktyka jednak nie spodobała się rzecznikowi praw dziecka. Rzeczniczka Monika Horna-Cieślak wysłała pismo do właścicielki lodziarni, w którym tłumaczy, dlaczego takie działania mogą być szkodliwe. Według pisma tego typu inicjatywy mogą wywoływać nadmierną presję psychiczną czy promować niezdrową rywalizację oraz prowadzić do wykluczenia dzieci, które z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników w nauce. Intencje może były dobre, pytanie, czy powinniśmy zajmować się problemem od tej strony. Radni i mieszkańcy Pszczyny byli oburzeni pismem. Była to ważna tradycja dla pszczyńskich dzieci. Niektóre mówiły, że właścicielka lodziarni była dla nich jak taka druga mama, która chwali za dobre postępy w nauce. Opinia publiczna zauważa, że problemem być może nie jest rozdawanie lodów za czerwone paski na świadectwie, a może cały system szkolny, który nagradza nie zawsze adekwatnie. Mi osobiście udało się tylko raz zdobyć czerwony pasek na świadectwie, a było to jeszcze w czwartej klasie podstawówki. Wybieram się dzisiaj do Pszczyny, by porozmawiać z właścicielką lodziarni. Chciałem wziąć swoje świadectwo z czerwonym paskiem, ale jak łatwo sobie wyobrazić, nie wiem, gdzie jest moje świadectwo ukończenia czwartej klasy, ale wiem, kto może wiedzieć.
5: Tak, Januszu?
0: Halo, mamo?
5: Halo, synu?
0: Ty masz gdzieś moje świadectwo z czwartej klasy?
5: A z czwartej klasy podstawówki?
0: Tak.
5: Może mam, a co?
0: No bo tam miałem czerwony pasek.
5: No dobrze, to jak wrócę do domu, to poszukam, dobra? Jak nie zapomnę.
0: Dobrze, dziękuję.
5: Dobra, no.
0: No, pa, pa.
5: No, pa.
0: Udało się, po odwiedzeniu domu rodzinnego odzyskałem swój dokument ukończenia czwartej klasy szkoły podstawowej. Na nim piękny biało-czerwony pasek, który być może zapewni mi darmową porcję lodów. Jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Kierunek Pszczyna.
1: Blisko mieszkańców.
0: Dzień dobry. Ja dzwoniłem wczoraj.
6: Tak.
0: Przejdź tędy.
6: Pan do mnie dzwonił?
0: Tak, to ja dzwoniłem. Dzień
6: to
0: dobry.
6: Proszę panie. Może pan wyjść do środka?
0: Do środka dobrze.
6: Nie ma za dużo miejsca, ale zobaczymy,
0: no, zmieścimy się.
6: Tak. Zmieścimy się, jasne.
0: Super.
6: Dzień dobry, Jolanta Hałas, właścicielka lodziarni.
0: Jak długo już działa lodziarnia?
6: W tym miejscu 8 lat, ale tak w ogóle 30 parę lat, 35 może już.
0: Pani jest tutaj od samego początku?
6: Tak, od samego początku jestem tutaj.
0: Czy to jest trudna branża?
6: Nie, no oczywiście, że nie. To nie jest tylko sprzedaż lodów. Trzeba się tym wszystkim zająć, zamówienia, wszystko, przygotowania, wszystko mieć pod kontrolą, ale jeśli są klienci, to jest bardzo łatwe i bezproblemowe.
0: Ten pomysł, by nagradzać uczniów z czerwonym paskiem, to był pomysł pani męża?
6: Mojego męża to był pomysł. To był przed laty. Wtedy też jeszcze były takie bardzo, bardzo pojedyncze osoby. Wręcz on zachęcał. Kiedy był koniec roku szkolnego, to on przyciągał te dzieci. A macie czerwony pasek, zapraszam na ludzika, coś. No i tak to... Był moment taki, że rzeczywiście było bardzo mało uczniów, ale w ostatnich latach to się tak bardzo powiększyło. To jest po prostu cały dzień przychodzą dzieci. Już tu stoją o 10:00 pod bramą, aż się otworzy, zadowolone, szczęśliwe. No taki fajny dzień to jest, taki miły. Każdy się raz pobiorę do ręki, oglądam, gratuluję indywidualnie każdemu dziecku i no i zapraszam na następne rogi. Tu się zaczął problem, no.
0: Czyli to się stało taką tradycją w Pszczynie?
6: No, tradycją, no trudno powiedzieć, moją tradycją.
0: Byli pewnie uczniowie, którzy przychodzili co roku?
6: Tak, tak, dokładnie tak.
0: No i właśnie, co się stało? Pismo od Rzeczniczki Praw Dziecka. Proszę mi powiedzieć, jak to wyglądało bezpośrednio tutaj z panią? Był jakiś kontakt?
6: Na początku lipca ubiegłego roku otrzymałam pismo od pani rzecznik, no, abym zaprzestała tej działalności. Nie wiedziałam właściwie, o co chodzi, więc od razu po przeczytaniu listu znalazłam numer telefonu, przedzwoniłam do Warszawy, przedstawiłam całą taką, tak jak każdemu teraz osobno to mówię, że no nie widzę w tym nic złego. No i prosiłam o kontakt z panią rzecznik, bo rozmawiałam z jakąś sekretarką, czy z kimś tam rozmawiałam. No i obiecano mi, że pani rzecznik na pewno do mnie odzwoni. No był już koniec wakacji, wiedziałam, że jeśli to nie zrobiła do tej pory, że na pewno już nie odzwoni, bo to już prawie 2 miesiące. Napisałam do pani rzecznik pismo, otrzymałam odpowiedź wiosną w marcu, że mam zaprzestać kontynuowania rozdawania, bo to źle wpływa na dzieci, że niektóre dzieci nie mogą otrzymać tego czerwonego paska. No, ze wszystkim się zgadzam, tylko no tak to jest, ta rywalizacja wszędzie, prawda? Nie każdy dostanie pierwsze miejsce.
0: Czyli ta sprawa się ciągnie już od prawie roku?
6: Tak, kilka miesięcy się ciągnie.
0: Ale jaki jest odzew mieszkańców? Bo też no, widziałem takie głosy, takie argumenty, że przecież czerwony pasek sam w sobie jest trochę taką nagrodą, zachętą, że są też przecież stypendia dla uczniów. Jak mieszkańcy tutaj zareagowali?
6: A ja myślę, że my, mieszkańcy pozytywnie, praktycznie cała nasza Polska zwraca się do mnie pozytywnie, odwiedzają mnie tutaj, teraz gdy się tak głośno zrobiło. No, jest wszystko, nikt negatywnie do mnie nie ma niczego, żadnych odczuć takich negatywnych, ale co zrobić dalej, no to pani rzecznik tutaj była w Pszczynie na siłę, tak, aby porozmawiać. Pani rzecznik planuje jakąś tam z okazji zakończenia roku taki event dla dzieci, no.
0: Przed nami jeszcze zakończenie roku, czy ta tradycja będzie kontynuowana?
6: Ja myślę, że zobaczymy.
0: Zobaczymy, dobrze. Ja w swojej karierze edukacyjnej tylko raz udało mi się zdobyć świadectwo z czerwonym paskiem. Mam je ze sobą, nie wiem, czy chciałaby pani zobaczyć?
6: Tak, proszę. Bardzo się cieszyłam zawsze. Wie pan, to wzruszający moment. Jakie piękne. I tak to wyglądało. Ja wyjęłam. O, jakie ładne imię ma pan Jonasz.
0: Tak, to jest świadectwo z czwartej klasy, tylko wtedy mi się udało ten czerwony pasek dostać, no ale kończyłem szkołę w Bielsku, a tam takich akcji żadna lodziarnia nie robiła, więc niestety się nie załapałem.
6: Dzisiaj pana poczęstujemy, aby panu nie było smutno tym lodem.
0: Dziękuję bardzo.
6: Tak, proszę pana, wyglądało. Pooglądałam, pogratulowałam dzieciom. Dzieci w Pszczynie mają piękne świadectwa. Niejednokrotne widziałam świadectwo celujące u niejednego dziecka. Piękne świadectwo.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to zobaczymy w takim razie, jak będzie wyglądać to zakończenie roku w Pszczynie.
6: Jeszcze parę dni zostało i zobaczymy, co będzie dalej. I oby ucichła ta jakaś taka afera, która się z tego wytworzyła.
0: Chociaż chyba PR dla was całkiem dobry.
6: No tak, tak, tak. Ja nie mówię, że nie. Ja mam dla dzieci zawsze przygotowane mały lód z polewą. Dzieci wybierają sobie polewę.
0: O, no właśnie, chciałem zapytać, jaki smak najczęściej ci laureaci wybierają?
6: Najczęściej waniliowy smak, czyli to są białe lody i jakakolwiek polewa, no to dzieci mają swoje ulubione. Bo proszę pana, to najczęściej są moi klienci, którzy na co dzień mnie odwiedzają. W większości. A reszta również, inne dzieci. Cały dzień dzieci przychodzą.
0: To ja w takim razie też wybiorę waniliowego. A jaka polewa, to nie będę zdradzał, to już zostanie między nami. Misja wykonana. Po 12 latach od otrzymania czerwonego paska dostałem swoją darmową porcję lodów. Nie wiemy jeszcze, co stanie się z tradycją nagradzania paskowiczów w pszczyńskiej lodziarni. Właścicielka zastanawia się nad zakończeniem tradycji po otrzymaniu pisma od Rzeczniczki Praw Dziecka. Jednego może być pewna, ma poparcie mieszkańców Pszczyny. Wyszedłem na ulicę, by zapytać kilku z nich, co sądzą o całej sytuacji.
7: No, jesteśmy mieszkańcami i jesteśmy za tym, żeby tak dalej po prostu te lody były fundowane dla tych dzieciaków. Jest, to nie jest żadna jakaś po prostu, że się kogoś dyskryminacji nie ma żadnej. Dzieci będą miały właśnie jakiś bodziec, o, będę się uczył lepiej, bo potem dostanę lody. Przecież to jest, takie jest moje zdanie. Takie było, jestem już z tej starej daty, ale po prostu tak uważam.
0: Bo kiedyś tych czerwonych pasków nie było.
7: Oj, właśnie były. Jak ja chodziłam do szkoły, to były. Były, tak? Wtedy właśnie na 1 maja, wtedy jak były te, no, te pochody były, to my miałyśmy jeszcze piątki. Piątka była, że jesteśmy piątkarze. Ładnie ubrane, no bo nas niestety musiałyśmy iść na te pochody. Teraz już tego nie ma i bardzo dobrze, że nie ma. Kto chce, niech sobie tam świętuje, co chce, prawda?
8: Trud dziecka, nauka, staranie się należy się dzieciom. Takie moje zdanie.
0: Nawet przecież ten sam czerwony pasek może być taką nagrodą.
8: Może być grunt, że się pasek czerwony bardzo dobrze się uczy, lody się należy. Robił nawet dwa lody takim dzieciom, no niestety, no. To jest trud dziecka, on się uczy, starał się, nie? Żeby jakoś ten pasek, to świadectwo było dobre i należy się, bardzo słusznie. A ci, co to tak twierdzą, że się nie należy, co znaczy, że się źle uczyli. I się im nie należy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Czy słyszała może pani o tej sprawie lodziarni pod dębem i o liście od rzeczniczki prasowej?
9: Słyszałam.
0: Tak, co pani sądzi
9: o tym? Totalna głupota. To po prostu jest inicjatywa prywatna, prywatnej osoby, która chciałaby wynagrodzić jakoś dzieci i nie widzę w tym żadnego problemu i uważam, że niepotrzebnie zrobiono takie halo i tyle.
0: Czyli żeby tę faworyzację jakoś wyeliminować, trzeba by zająć się może, nie wiem, z innej strony?
9: Ale jaką faworyzację? Tego, że dzieci mają czerwony pasek, dostają to za ciężką pracę. To w takim razie zlikwidujmy czerwone paski, zlikwidujmy wszystko w ogóle, oceny i nie będzie nic już, prawda? No niestety, no za pracę się płaci. Tak samo pan zarabia więcej, robiąc lepiej swoją robotę, a gdyby pan nic nie robił, to pan nie zarobi. To uczniowie chodząc do szkoły, chodzą tak jak do pracy. I tyle.
0: Dziękuję bardzo. Pytałem mieszkańców Pszczyny o sprawę lokalnej lodziarni. Lokal od 25 lat na zakończenie roku szkolnego rozdawał tym dzieciom, które uzyskały czerwony pasek na świadectwie, darmową porcję lodów. Właścicielka lodziarni dostała bezpośrednie pismo od rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak o tym, by zaprzestać tej praktyki. Wiele osób słusznie zauważa, że sam w sobie czerwony pasek jest pewnego rodzaju nagrodą, której inni uczniowie nie mogą dostać. Również w wielu miastach, m.in. w Pszczynie, uczniowie z najwyższą średnią są nagradzani za swoje wyniki w nauce.
10: Piotr Łapa, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
0: Jak Urząd Miejski nagradza uczniów z Pszczyny?
10: No, co roku staramy się nagradzać najlepszych uczniów. Został uchwalony lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Najlepsi uczniowie otrzymują rokrocznie stypendium burmistrza. Stypendium burmistrza, które przysługuje laureatom lub finalistom olimpiad, zarówno organizowanych przez Ministerstwo Edukacji, jak również Kuratorium Oświaty, lub stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy ze wszystkich przedmiotów egzaminie ósmoklasisty uzyskali średni wynik powyżej 90%.
0: I z tym nie było nigdy żadnych kontrowersji?
10: Nie, absolutnie. Dotychczas nie było takich kontrowersji. Jeszcze mamy tytuł honorowy, czyli złotego absolwenta, który otrzymują dwaj najlepsi uczniowie z każdej szkoły podstawowej. I jest to nagroda w formie statuetki, która przyznawana jest dla uczniów, którzy w ciągu swojej edukacji w szkole podstawowej osiągnęli najwyższą średnią.
0: O stypendiach dla pszczyńskich uczniów mówił rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie Piotr Łapa. Sprawa pszczyńskiej lodziarni i pisma, które lokal otrzymał od rzecznika praw dziecka, rozniosła się po całym kraju i wywołała dyskusję na temat słuszności naszego systemu oceniania czerwonych pasków, stypendiów, nagród i ocen samych w sobie. Czy los jednej lodziarni odmieni oblicze polskiej oświaty? Nie wiem. Całą sytuację zostawiam do waszego osądu i lecę dokończyć swoją porcję lodów, którą dostałem za uczciwie zdobyty czerwony pasek.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, witam i zapraszam na magazyn. Stowarzyszenie Motocyklowe Bielscy działa w Bielsku Białej i okolicach od ponad 10 lat. Formalnie grupa została zarejestrowana dokładnie 10 lat temu i to właśnie ten jubileusz będą już niedługo świętować. Porozmawiamy dzisiaj o wydarzeniu, które ma nie tylko przyciągnąć pasjonatów motocykli z całego regionu, ale również nieść pomoc charytatywną.
2: Angelika Jachum-Kącka, prezes zarządu w Stowarzyszeniu Motocyklowym Bielscy.
3: Damian Jaworski, wiceprezes.
1: Powiedzcie mi, w tym roku 2026 jako stowarzyszenie świętujecie ważną rocznicę, bo to jubileusz dziesięciolecia.
2: Tak jest. Na drogach Bielska-Białej i tutaj okolicznych tak naprawdę jako stowarzyszenie działamy, takie zarejestrowane stowarzyszenie, działamy od 10 lat. Teraz już obchodzimy właśnie nasze dziesięciolecie. Natomiast nasza historia sięga już tak naprawdę kilkunastu lat, bo takie rozpoczęcia sezonów, zakończenia sezonów, które się odbywały, ale też mniejsze wydarzenia, które miały na celu połączenie jakiejś grupy motocyklistów, to one się tak naprawdę odbywały już zdecydowanie wcześniej. Więc oficjalnie w KRS-ie jako zarejestrowane stowarzyszenie rzeczywiście jesteśmy 10 lat.
1: Czyli najpierw była grupa pasjonatów, dopiero później się to sformalizowało.
2: Tak, tak, tak. Zgadza się. Z tego względu też, że no chcieliśmy prowadzić akcje charytatywne, to po pierwsze. Po drugie, zauważyliśmy, że jest sporo osób, którym się podoba to, co robimy, chcieli się z nami utożsamiać, wobec czego postanowiliśmy pójść w sprzedaż ubrań, sprzedaż gadżetów, więc na skutek tego jakby łatwiej nam było mieć zarejestrowany podmiot, który pewne rzeczy nam upraszczał.
1: To dziesięciolecie to jest kolejna okazja do kolejnych działań charytatywnych. Powiedzcie mi, jakie świętowanie jest zaplanowane z okazji tego jubileuszu?
3: Dziesięciolecie będziemy świętować kolejnym cyklem imprezy Motopałac Weekend, który się odbędzie na terenie Pałacu Laryszów w Bulowicach. Impreza będzie połączona z akcją charytatywną, którą rozpoczynamy, inaugurujemy na tym wydarzeniu, gdzie będziemy robić zbiórkę również charytatywną dla Filipa Łukaszka. Zbiórka będzie również rozpoczynać akcję charytatywną i akcję tą charytatywną będziemy kończyć kalendarzem, który będzie oficjalnie przedstawiony na wernisażu końcem roku i wszystkie środki będą wpłacone na zbiórkę, na fundację dla leczenia tego chłopaka.
1: Co jeszcze podczas imprezy? Są już zaplanowane te punkty?
3: Mamy dużo fajnych, ciekawych punktów, między innymi koncerty, konkursy z fajnymi nagrodami, gastronomia, strefa dla dzieci. Myślę, że każdy coś znajdzie fajnego dla siebie. Warto zobaczyć i wesprzeć taką akcję.
1: To wszystko dzieje się w Bulowicach. To jest 27-28 czerwca. Ilu osób się spodziewacie? Myślicie, że całe stowarzyszenie tam się zjedzie?
2: No my jako zarejestrowane stowarzyszenie, czyli te osoby, które organizują to wydarzenie, no to nas jest w tej chwili ponad 50. Natomiast tych osób, które są zrzeszone i utożsamiają się z bielskimi, no to mamy tak naprawdę kilka tysięcy. Spodziewamy się dużej frekwencji, natomiast to nie będą tylko i wyłącznie motocykliści, no bo też osoby, które mieliśmy okazję poznać podczas naszych różnych wydarzeń, ale też rodziny z dziećmi, wobec czego zachęcamy do odwiedzania nas nie tylko właśnie motocyklistów, ale również szczególnie mieszkańców okolicznych gmin, ponieważ no taka ilość motocykli pewnie jak będzie na naszym wydarzeniu, w ciągu jednego momentu, w ciągu tych dwóch dni będzie trudna do zobaczenia tak standardowo. Co jeszcze? Pałac jest w ogóle standardowo niedostępny do zwiedzania, to znaczy, że nie możemy go porównać do zamku na przykład w Pszczynie czy do zamku Sułkowskich w Bielsku, gdzie można po pierwsze go zobaczyć z zewnątrz na co dzień, a po drugie można go odwiedzić. Tutaj pałac jest po pierwsze w takiej urokliwej lokalizacji, bo jest w, no można powiedzieć, takim parku pałacowym, wobec czego nie ma możliwości, żeby go zobaczyć z drogi. No a po drugie bramy tego pałacu cały czas są zamknięte, więc przez te dwa dni pałac po pierwsze rezerwujemy, więc będzie tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji, no a po drugie zmieni się tak naprawdę takie stricte środowisko motocyklistów, więc będzie fajnie.
1: Wracając jeszcze do akcji charytatywnej, jak można w tym wziąć udział, jak można wesprzeć to działanie?
3: No przede wszystkim to będzie zbiórka do puszki środków. Będą na terenie wolontariusze, którzy będą zbierać te pieniądze podczas imprezy. Później w zasadzie myślimy o takim rozwiązaniu, żeby właśnie na każdym wydarzeniu jakimś organizowanym przez nas, czy to Motopiątek, czy jakiś, mieć taką puszkę też dodatkowo i dla chętnych, kto ma tam ochotę wrzucić każdy grosz, to zbierać. A przede wszystkim to będzie sprzedaż kalendarza, nie? Dystrybucja i jakieś licytacje podczas wernisażu.
1: Ten kalendarz to jest coś, co już robicie od iluś lat?
3: Tak, kalendarz już robimy też od wielu lat. Mamy już w tym coraz lepsze doświadczenie. Ostatnie parę lat robimy to jakby własnymi siłami. Mamy tutaj w stowarzyszeniu od tego roku członkinię, która się zajmuje fotografią. Wspaniale jej to wychodzi. Poprzednia edycja kalendarza jest całkowicie wykonana przez nią. Więc naprawdę świetna robota z jej strony.
1: A do puszek tylko gotówka, czy też jakieś elektroniczne płatności są możliwe?
3: Do puszek gotówka, natomiast jest możliwość bezpośrednich przelewów na konto fundacji.
2: A propos atrakcji, zapraszamy na wydarzenie od soboty od godziny 14 do niedzieli do godziny 15. I to nie tylko o godzinie stricte 15, 16, 17, kiedy będą trwały koncerty na żywo muzyczne, ale oprócz tego w godzinach wieczornych, kiedy pałac naprawdę zamieni się w takie bardzo klimatyczne miejsce. Wtedy też będziemy mieli możliwość zaprezentować swoje umiejętności wokalne, ponieważ to standardowo nie jest kojarzone z motocyklistami, ale bardzo się podoba, więc chcemy to zastosować już kolejny raz, czyli wieczorne karaoke, a po karaoke impreza z DJ-em. Także tutaj buty motocyklowe możemy odłożyć na bok, kaski możemy odłożyć na bok i wspólnie się pobawić, więc zapraszamy.
1: Jeszcze chciałem dopytać o koncerty. Jak będą wyglądać? Kto wystąpi?
2: Będzie można posłuchać lokalnych artystów. Są to przede wszystkim zespoły, które są powiązane z rockiem, ale też z delikatną nutką bluesa, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: A bilety na imprezę?
2: W tej chwili prowadzimy przedsprzedaż biletów, wobec czego do 21 czerwca można je kupić w obniżonej cenie na naszej stronie. Później będą dostępne już podczas wydarzenia w kasach. Mamy 3 rodzaje biletów. 2 rodzaje to są bilety dwudniowe i 1 rodzaj to jest bilet jednodniowy. Co do biletów dwudniowych, macie możliwość po pierwsze nocować pod namiotem, jeżeli macie ochotę budzić się w fantastycznym miejscu, patrząc na pałac, to zachęcamy bardzo mocno, a jeżeli wolicie jednak patrzeć na pałac od środka, to zachęcamy do wykupienia drugiej opcji, czyli biletu i spania w pałacu.
1: Rozmawiałem z Angeliką Jachym-Kącką i Danielem Jaworskim ze Stowarzyszenia Motocyklowego Bielscy. W ostatni weekend czerwca, 27 i 28, stowarzyszenie organizuje swoje dziesięciolecie. Teraz o wydarzeniu, które miało już miejsce i zapoczątkowało nową działalność w Bielsku Białej. Z okazji inauguracji Centrum Wolontariatu w mieście odbyło się wydarzenie Moc Wolontariatu przy Teatrze Grodzkim.
4: Dzień dobry, Magdalena Wojczak, prezeska Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku Białej.
1: Jesteśmy właśnie w Teatrze Grodzkim. Proszę powiedzieć, z jakiej okazji się tutaj spotykamy?
4: Stowarzyszenie Teatr Grodzki we współpracy z Centrum Wolontariatu przy Urzędzie Miejskim w Bielsku Białej organizuje inaugurację, rozpoczęcie działania tego centrum, galę Moc Wolontariatu. Dzisiaj rozpoczęcie, impreza plenerowa. Chcemy zarazić ludzi, nie tylko młodych ludzi, ideą, że wolontariat jest czymś fajnym i może być początkiem nawet kariery zawodowej.
1: Tutaj w Teatrze Grodzkim też działają wolontariusze.
4: Tak, Teatr Grodzki od ponad 25 lat wspiera osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, osoby potrzebujące wsparcia, nie tylko fizycznie, materialnie, ale również za pomocą naszych wolontariuszy dajemy wsparcie. Czasami zwykła rozmowa potrafi zdziałać więcej niż inne gesty.
1: Tutaj ze swoich

0: drugiego człowieka bez krytykowania. Nawet jak nam coś nie wyjdzie, to zawsze jest druga osoba, która wesprze, pomoże, pokaże, co zrobiliśmy źle i w jakim kierunku możemy podążać.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Mówiła Magdalena Wojtczak, prezeska Beskidzkiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku-Białej. Wydarzenie przy Teatrze Grodzkim było inauguracją działalności Centrum Wolontariatu.
3: Magdalena Chodyniecka, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Spotkaliśmy się tutaj, ponieważ od jakiegoś czasu utworzyliśmy Centrum Wolontariatu i sieciujemy wolontariat w całym Bielsku. Czyli łączymy i wolontariuszy, i osoby, które potrzebują takiej pomocy, ale też również instytucje i organizacje pozarządowe, które skupiają wolontariuszy wewnątrz swojej działalności.
1: Są dzisiaj z nami przedstawiciele różnych NGO-sów z miasta?
3: Tak, oczywiście, że są. Zaprosiliśmy tych, którzy naprawdę działają tutaj bardzo prężnie, czyli Caritas, Brat Albert, Teatr Grodzki. Musiałabym to bardzo długo wymieniać, bo jest tutaj naprawdę dużo organizacji, ale przede wszystkim te organizacje, które chcą z nami to tworzyć, prawda? I te, które rozwijają w swojej działalności ten wolontariat. Także zapraszamy wszystkich. To jest oczywiście coś, od czego zaczynamy. Natomiast, tak jak powiedział pan prezydent, ponad 700 organizacji zarejestrowanych w Bielsku-Białej, więc będziemy się starać objąć coraz więcej tych partnerów i mieć coraz więcej partnerów. Jest również MOPS, który również ma swój wolontariat. Seniorzy, którzy bardzo prężnie też działają w różnych organizacjach. No i ludzie młodzi, no to wiadomo, że to są szkoły i taka własna inicjatywa. Ale będziemy też myśleć jeszcze o wolontariacie na przykład szpitalnym, pracowniczym, bo to są też takie nisze, gdzie jeszcze chcielibyśmy to uruchomić.
1: Czy może pani coś doradzić osobom, które na przykład zastanawiają się nad wolontariatem, nie są jeszcze zdecydowane?
3: Co mogę doradzić? No słuchajcie, wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że jak człowiek odda drugiemu swój czas, to tak jak powiedziałam, sam się zmienia i zmienia życie tej drugiej osoby. To jest ogromna satysfakcja. No nie mówię już jeszcze o takim wątku, który dotyczy tego, że się rozwijamy, zwiększamy swoje kompetencje, czyli coś, co mówił pan prezydent. To też jest ważne, ale wydaje mi się, że najważniejsza jest ta satysfakcja, że komuś pomogłem.
1: Czyli trzeba po prostu zacząć.
3: Tak, po prostu zacząć.
2: Mówiła Magdalena Chodyniecka, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Na wydarzeniu Moc Wolontariatu swoje stanowiska miały różne organizacje pozarządowe z Bielska-Białej.
4: My jesteśmy wolontariuszkami z Bielskiego Schroniska dla Zwierząt i jesteśmy też reprezentantkami naszych mediów społecznościowych Bielskie Łapki, więc też zachęcamy. Tam promujemy zwierzaki i schronisko i wolontariat ogólnie. Wszystko związane z naszym bielskim schroniskiem.
5: No. Tak, odpowiedzialne adopcje, zwierzęta, które są aktualnie do adopcji, psy i koty. I wszystko tak naprawdę o nich i pokazujemy to albo w taki emocjonalny sposób, albo humorystyczny.
1: Jak ważny jest wolontariat w schronisku?
5: Myślę, że bardzo ważny, bo nie tylko warto poświęcać swój czas, żeby pracować ze zwierzęciem, które może mieć jakieś traumy, może mieć swoje przejścia, ale też żeby angażować się w spacery dla zwierząt, angażować się w ich adopcję i po prostu być tam dla nich, żeby socjalizować je i przyzwyczajać do kontaktu z ludźmi.
1: Też chyba uświadamiacie, bo widzę tutaj słoik wiedzy o zwierzakach. Może wylosuję jedną kartkę, zobaczymy, co się stanie. Okej. Okay. Co to jest dom tymczasowy?
5: Zapraszamy do odpowiedzi.
1: Okej, okay, trudno się wylosowało. Podejrzewam, że to jest coś takiego, że zwierzę gdzieś przebywa, zanim trafi do jakiegoś ostatecznego domu, tak, rodziny?
5: Tak, to może być albo dom dla zwierzęcia, które jest już stare, schorowane i potrzebuje jakieś inne miejsce niż schronisko, żeby czekać na tą swoją adopcję, albo to może być chociażby ostatnio miał misję. Szuka teraz domu tymczasowego dla kociąt, żeby je socjalizować, bo znalezione zostały kocięta, które nie są przyzwyczajone do kontaktu z człowiekiem, więc potrzebują domu tymczasowego, żeby się po prostu socjalizować, przyzwyczaić do ludzi. My reprezentujemy tutaj Bielskie Łapki, jesteśmy wolontariuszkami ze schroniska.
4: Trzecie składu, dzisiaj jedna niestety nie dała rady, ale jako wolontariuszki właśnie w trzy reprezentujemy Bielskie Łapki i zachęcamy, żeby nas tam odwiedzać i wspierać nasze zwierzaczki.
2: Odwiedziliśmy wydarzenie Moc Wolontariatu, które zainaugurowało działalność Centrum Wolontariatu w Bielsku-Białej.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Jonasz Cecerski z tej strony. Zapraszam serdecznie na magazyn. Jeżeli ktoś jeździ komunikacją miejską w Bielsku-Białej, to co jakiś czas może trafić na bardzo ciekawy autobus. W grudniu mieliśmy Śnieżkobus świąteczny, to była już kolejna edycja

0: takiej odsłony pojazdu komunikacji zbiorowej. Niedawno autobus ozdobiony dziełami Beaty Bojdy pod nazwą Kierunek Sztuka, a teraz nowy kierunek, kierunek wyobraźnia. Nowy wygląd pojazdu, nowy artysta, również lokalny.
1: Cześć, ja nazywam się Mateusz Kołek, jestem rysownikiem, ilustratorem, artystą z Krakowa, ale wychowywałem się w Bielsku-Białej i to miasto nadal ma szczególne miejsce w moim sercu, często je odwiedzam. I właśnie w Bielsku wystartował autobus o nazwie Kierunek Wyobraźnia. Na tym autobusie prezentujemy kilka z moich prac, którymi chciałbym Was przynieść z kolei do dwóch innych miast, które są dla mnie szczególnie ważne. Chodzi tutaj o Hongkong i o Tokio. W tych rysunkach, portretując te miasta, tak samo jak Kraków, często inspiruję się rzeczywistością, która mnie otacza, takimi chwilami, które czasami przemykają niezauważone. Ja staram się znaleźć w nich jakąś metaforę naszych czasów, naszych emocji i podzielić się z odbiorcami. Jest to akcja, którą przygotowaliśmy z punktem 11 oraz z Bielskim Centrum Kultury i mamy nadzieję, że być może zainspiruje Was ona do takiej praktyki, czyli do zwolnienia, spojrzenia wokół siebie i być może wyłapania czegoś inspirującego, zrobienia z tym coś twórczego. To jak ja robię swoje rysunki i teraz się nimi z Wami dzielę. Pozdrawiam Was serdecznie.
0: Mówił Mateusz Kołek, którego pracę możemy oglądać na jednym z miejskich autobusów. Więcej informacji o Latarnawa z punktu 11, organizatora akcji.
2: I po raz kolejny sztuka wyrusza w miasto. Zapraszamy Was w podróż miejskim autobusem. Tym razem kierunek wyobraźnia. To już kolejna odsłona projektu, który współtworzymy razem z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej. I po raz kolejny autobus miejski zamienia się w mobilną galerię sztuki. Na zewnątrz będziecie mogli zobaczyć imponujące, przepiękne ilustracje Mateusza Kołka. To artysta, który na co dzień mieszka i tworzy w Krakowie. Jego inspiracje związane są nie tylko z tym miejscem, również czerpie swoje inspiracje z Azji, Japonia, Hongkong, ale także z Bielska-Białej, bo stąd pochodzi. I zaprasza pasażerów w taką podróż trochę senną, trochę tętniącą neonami Temple Street przez nostalgiczne wnętrza tokijskich sklepów z zabawkami, aż po widok Tokyo Tower. A tak naprawdę zabiera nas w podróż w świat, właśnie świat wyobraźni. A to, co się dzieje w środku, to jest odpowiedź na to zaproszenie, na które w tym przypadku odpowiedziały dzieci i młodzież, które w ramach warsztatów poprowadzonych przez Ale Jakimów stworzyły ilustracje inspirowane właśnie twórczością Mateusza Kołka. To ich własne prace, to ich własne inspiracje i tutaj mamy zderzenie dwóch światów. Artysty, który już jest artystą rozpoznawalnym i kolejne pokolenie, które wkracza w ten świat i otwiera się na niego z pełną świadomością swoich umiejętności. I myślę, że to jest właśnie to, co chcemy Wam przekazywać. Jak bardzo inspirująca podróż może być. Jak drogi przed nami mogą stać otworem, jeśli tylko na to pozwolimy. Także pozwólmy zawładnąć wyobraźnią sobie i przejedźmy się autobusem sztuki. Od 2 czerwca autobus wyrusza już linią numer 2 na normalną trasę. Normalną, a jednak bardzo wyjątkową. I rozkład jazdy na kolejne dni będzie uaktualniany na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Kuratorką projektu jest Anna Kroczek.
0: Mówiła Ola Tarnawa z punktu 11, Bielskie Centrum Kultury. Punkt jest organizatorem akcji Kierunek Wyobraźnia. Zajrzymy teraz w przyszłość Bielska-Białej, o której zadecydować mogą mieszkańcy, jak co roku biorąc udział w budżecie obywatelskim. Ruszyła kolejna odsłona budżetu na rok 2027. Nabór na projekty już trwa.
3: Janusz Kaps, dyrektor Biura Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.
0: Trwa nabór wniosków na budżet obywatelski na przyszły rok, na 2027. Czy ta edycja będzie się czymś różnić od poprzednich?
3: To jest 13. edycja i rzeczywiście rok poprzedzający to jest rok działania w tym obszarze, żeby w 2027 była możliwa realizacja. W tym roku trochę zmian. Rzeczywiście pojawia się ponownie podział na projekty ogólnomiejskie i projekty osiedlowe i pojawia się specyfika wzorem poprzedniego roku, kiedy kultura dominowała w projektach. Tym razem infrastruktura rowerowa, ale bardzo szeroko rozumiana i na te projekty przeznaczona jest duża część budżetu. Przypomnę, że to jest ponad 10 milionów, z czego 6 milionów 200 to są właśnie te projekty ogólnomiejskie. Wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać połowy środków, ale ponadto jest także w ramach projektu ogólnomiejskiego możliwość wykorzystania miliona na dowolny już cel, który mieszkańcy wskażą. I pozostałe 3 miliony, tak jak zawsze, podział na osiedla, 30 osiedli w naszym mieście, w związku z tym podział równy, prosty po 100 tysięcy do wykorzystania na dowolny cel. Procedura rozpoczęła się od 8 czerwca, zapraszamy do składania projektów. Jest nowa strona całego projektu, obywatelski.bb.pl, tam są wszystkie informacje. Jest nowa strona, nowa konstrukcja, można składać projekty tak jak poprzednio w wersji papierowej, albo przesłać listownie, albo dostarczyć do biura Rady Miejskiej, ale można też skorzystać z formularza elektronicznego, który krok po kroku pokazuje, jak można te projekty złożyć. Każdy mieszkaniec może złożyć dowolną ilość projektów, no tylko z zachowaniem tego, że jeżeli dotyczy osiedla, no to musi być mieszkańcem tej części miasta. Jeśli dotyczy części ogólnomiejskiej, no to ten wymóg zamieszkania na terenie miasta Bielska-Białej. Potem po procedurze przyjmowania wniosków będzie procedura weryfikacji formalnej i weryfikacji merytorycznej, która będzie trwała aż do początku października i wtedy te zweryfikowane projekty będą poddane pod głosowanie, tak żeby jak co roku na koniec października można było ogłosić, co będzie realizowane w 2027 roku.
0: Czy przez te pierwsze kilka dni wpadły do skrzynki już jakieś wnioski?
3: Fizycznie przyszło parę osób z tych, które wcześniej składały wnioski, tak pytając o tą procedurę, o formułę, więc to zainteresowanie powoli narasta. Z doświadczenia naszego wynika, że ci mieszkańcy, którzy planowali wcześniej tak różne pomysły, są gotowi jak gdyby, no tylko ćwiczą teraz tą formułę i procedurę. Natomiast ci, którzy się dopiero zbierają do złożenia wniosku, najczęściej to jest ostatni tydzień, kiedy wpływają w różnej formie elektronicznej, papierowej, listowej te wszystkie projekty. Tak jakby w ostatnim możliwym terminie to nastawienie nie następuje.
0: Tak wszystko na ostatnią chwilę. A czy przez ostatnie lata widzimy wzrost zainteresowania budżetem obywatelskim, czy może spadek?
3: To jest bardzo trudne pytanie. Właściwie pytanie jest bardzo proste. Odpowiedź na nie jest trudniejsza, dlatego że te preferencje wynikają jakby z działań miasta generalnie, tak? Bo projekt obywatelski to jest tylko niewielki wycinek budżetu, tak? On jest duży, ponieważ obywatele mogą z niego korzystać, ale wiele tych działań już w osiedlach zostało zrobionych, tak? Place zabaw, siłownie, zalesienia, także jakby przestrzeń do realizacji kolejnych działań jest trochę mniejsza i pomysłowość jak gdyby trochę się wyczerpuje, stąd takie wskazanie tego obszaru, który wydaje się po przykładzie kultury z zeszłego roku, czy właściwie z tego roku, tak, bo w 2026 to realizujemy, ale budżet był formalnie realizowany rok wcześniej, że to zainteresowanie ukierunkowane troszeczkę no, pozwoli otworzyć może większe perspektywy dla mieszkańców.
0: To przypomnijmy jeszcze, do kiedy można składać swoje wnioski.
3: Projekty do 29 czerwca. Oczywiście w sytuacji, kiedy projekt nie będzie jakichś tam formalnych spełniał aspektów, każdy projektodawca dostanie jeszcze termin na uzupełnienie. Projekt zawiera miejsca na pewne deklaracje, tak? Jeżeli teren, na którym planowana jest jakaś działalność czy inna, nie jest terenem miejskim, no musi być deklaracja tego, który nim zarządza, że się na to godzi, więc jest trochę takich formularzy do wypełnienia. Czasem może się zdarzyć, że mieszkaniec nie do końca będzie świadomy tego, jak ważny jest to załącznik. My na stronie internetowej przypominamy to co krok, no ale czasem jest taka sytuacja, więc to będzie na uzupełnienie, a potem te projekty, które przejdą procedurę formalną przez wakacje, będą procedowane w ramach wydziałów urzędu, tak? Czy kwota przeznaczona na ten projekt, czy możliwości techniczne są rzeczywiście realne i wtedy my nazywamy te komórki wydziałami wiodącymi. działającymi, będą konsultować się także z projektodawcą, bo może po niewielkiej korekcie będzie można projekt jakby zaakceptować, no ale to już jest jakby też na etapie dopracowywania, czyli pierwsza faza, która zakończy się na końcu czerwca, będzie wskazywała tylko, czy projekt zawiera formalne dane. Nie czy jest możliwy do wykonania technicznie, czy nie jest możliwy do wykonania finansowo. Dopiero po wakacjach, kiedy merytoryczne wydziały się do tego odniosą, będzie można próbować korygować, tak? Że albo, że wskazana kwota na realizację jest za niska, albo, że warunki techniczne w tym miejscu, gdzie jest wskazany projekt, no, są z jakichś powodów geologicznych, technicznych niemożliwe do realizacji.
0: Mówił Janusz Kaps, Biuro Rady Miejskiej Bielska-Białej. Trwa już nabór na projekty do budżetu obywatelskiego 2027. Swoje pomysły można zgłaszać do 29 czerwca. Więcej informacji na stronie internetowej urzędu. A wsparcie dla swojego budżetu otrzymało BTS Rekord Bielsko-Biała. Dzięki pieniądzom z Ministerstwa Sportu i Turystyki po wielu latach oczekiwań klub będzie mógł zmodernizować swoje boisko treningowe.
4: Dzień dobry, Janusz Szymura, prezes Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego Rekord Bielsko-Biała.
0: Klub ostatnio otrzymał wsparcie, dofinansowanie od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Proszę powiedzieć, jaka jest to kwota, jakie jest to wsparcie?
4: Wsparcie otrzymaliśmy na taką gruntowną modernizację boiska sportowego. To jest nasze główne boisko treningowe. Dla nas niezwykle istotne, bo tam przebiega ten podstawowy proces treningowy naszych dzieci i młodzieży, jak również zajęcia szkolne. Kwota całkowita tego projektu to jest blisko 3 miliony 800 tysięcy złotych. Z tego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu dokładnie 1 535 tysięcy złotych. Także pokrywa nam połowę kosztów netto, natomiast my tą pozostałą kwotę, czyli kwotę 2 miliony 242 tysiące, to będą fundusze klubu sportowego i podobnie jak w latach ubiegłych, te fundusze zapewni nam główny sponsor, czyli firma Rekord Systemy Informatyczne.
0: Czyli rozumiem, że chodzi tutaj o modernizację boiska, wymianę nawierzchni?
4: Tak, dokładnie. Wymianę nawierzchni, no szereg. Trzeba powiedzieć, że przy tak intensywnej eksploatacji tego boiska, no to ono ulega dewastacji. Przesadziłbym, bo wszystkie mecze, czy sporo meczy na nich jest na tym boisku ma miejsce. Natomiast może wrócę do przeszłości. Boisko zostało wyposażone w sztuczną nawierzchnię w 2008 roku, czyli to jest 18 lat temu. Wówczas była to budowa zupełnie nowego boiska i bardzo duży koszt to była podbudowa pod to boisko, zrobienie odwodnienia, oświetlenia. Natomiast szacuję gdzieś około 10 lat temu nastąpiła już pierwsza wymiana jednej nawierzchni syntetycznej na drugą. Trzeba też wiedzieć, że w międzyczasie są zmiany technologiczne w zakresie tych nawierzchni. Chcemy, aby to boisko dysponowało w tej chwili najnowszym takim rozwiązaniem technicznym, przede wszystkim z dbałością o zdrowie zawodników, tak żeby przechodzenie z nawierzchni naturalnych na sztuczną w zasadzie odbywało się w sposób, można powiedzieć, niezauważalny. No, mam nadzieję, że uda się to osiągnąć.
0: Rozmawiałem z Januszem Szymurą, prezesem BTS Rekord Bielsko-Biała.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Z tej strony Jonasz Tecerski, zapraszam serdecznie na magazyn. Wybierzemy się dzisiaj do domu handlowego Klimczok, ale w innym celu niż moglibyście się spodziewać, ponieważ obecnie można oglądać tam wystawę zatytułowaną Cyrkularność. Przejdziemy się dzisiaj z moim dzisiejszym gościem po całej ekspozycji.
6: Rafał Sakowski, Fundacja PASMO, Instytut Odporności Społecznej.
0: Jesteśmy teraz w Klimczoku, ale nie przyszliśmy na ciuchy ani do papierniczego, tylko odbywa się tutaj wystawa. Powiedz mi, jaki jest temat tej wystawy, jaki jest jej cel?
6: A to jest wystawa cyrkularnia i opowiada nie tyle o odpadach, co o naszych decyzjach i jakie one mają skutki dla nas, dla środowiska, dla społeczeństwa. A jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić.
0: Na początku, jak wchodzimy, no to widzimy dużo tutaj śmieci, tych odpadów. Trochę jest to zilustrowane, jakby były tak zakopane gdzieś pod ziemią.
6: Tak, ponieważ śmieci to jest temat nie tylko, który jest bieżący, tylko my gromadzimy te śmieci już od kilku pokoleń. Dziedziczymy i nie chcemy zostawiać tego następnym pokoleniom. Naszą myślą jest cytat z Saint-Exupéry, że ziemia nie jest nam dana od przodków, tylko pożyczona od przyszłych pokoleń. I właśnie z tą myślą tutaj zaczynamy w tym naszym umownym wysypisku śmieci, które jest takim jakby portalem przejścia z tej strefy handlowej. Właśnie chcieliśmy odciąć bardzo ludzi do już tej części merytorycznej, ale i tak tu się dowiadujemy, o czym jest ta wystawa i co chcemy najbardziej przekazać, czyli hierarchię postępowania z odpadami, czyli najlepiej nie produkować odpadów, czyli zredukować, nie kupować tego, czego nie potrzebujemy. Jeżeli już mamy coś, czego nie potrzebujemy, to spróbujmy nadać temu nowe życie albo oddajmy komuś, komu się to przyda. Jak już nie możemy ani jednego, ani drugiego, to przynajmniej odzyskajmy surowce, czyli recycle. Tego, że każda nasza decyzja ma wpływ na nas samych, na naszą wygodę, na społeczeństwo, czyli nasze otoczenie i na środowisko.
0: I to są te trzy kroki, tak? Reduce, reuse, recycle.
6: Tak, to jest taka hierarchia, to są trzy najważniejsze, to zwane 3R, po polsku ogranicz, napraw albo użyj ponownie i w zasadzie rozbierz i użyj, znaczy i oddaj surowce z powrotem do użytku.
0: Oprócz 3R mamy też 3P.
6: Tak, czyli People, Planet, Profit, czyli profit to jest zysk, ale nie koniecznie w sensie materialnym, to też może chodzić o naszą wygodę, bo prościej jest coś wyrzucić niż właśnie rozłożyć na surowce, niż naprawić czy nadać nową funkcjonalność. Później mamy people, czyli społeczeństwo, bo każda decyzja wpływa nie tylko na nas indywidualnych, ale także na społeczeństwo i planet, to by środowisko. Wiemy, że śmieci i użycie materiałów bardzo negatywnie wpływa na środowisko.
0: No dobra, czyli na początku widzimy te śmieci, różne odpadki, jakieś puszki, butelki, ale też coś typu stary piekarnik i to jest pierwsze pomieszczenie. Co jest dalej?
6: Dalej wchodzimy do sklepu i tu już opowiadamy o reduce. Opowiadamy o reduce w dwóch kontekstach, czyli wielomateriałowości, ponieważ wiele z tanich współczesnych rzeczy jest wykonywanych z wielu materiałów, które są bardzo trudne później do rozebrania i bardzo kosztowne i często właśnie nie trafiają przez to do recyklingu czy sortowni, ale także mamy tą część taką typowo sklepową, czyli mamy różnego rodzaju przedmioty, ubrania z metkami, tylko na metkach nie widzimy ceny, jaką płacimy, tylko prawdziwy koszt związany z wytworzeniem danego przedmiotu, czyli mówimy o wpływie na środowisko, na przykład jaki ślad CO2, ile zużycie wody, ale także mówimy o warunkach, w których to jest wytwarzane i też ile na przykład to się będzie rozkładać, ponieważ o tym, czy coś będzie odpadem, jakim będzie odpadem, tak de facto już powinniśmy myśleć na etapie projektowania. Oczywiście to nie jest w naszych rękach, ale my powinniśmy myśleć w momencie kupowania. I tutaj mamy właśnie kilka ciekawostek, ale też takich informacji, które powinny nas uświadamiać, że jak następnym razem będziemy coś kupować, to żeby mieć w głowie, że to nie jest tylko t-shirt za 4,99, tylko to się wiąże być może z pracą dzieci, być może z zatruciem wody lub innymi skutkami.
0: Czyli nie tylko sam środowisko, ale też są tematy takie społeczne tutaj poruszone w tym.
6: Tak, w końcu jednym z P jest społeczeństwo, więc staramy się tego tutaj nie omijać i wręcz pokazać. Oczywiście chcieliśmy dużo więcej, ale i tak wydaje mi się, że mamy tutaj sporo informacji. Będziemy zachęcać oczywiście, że każdy później po wystawie dowiedział się czegoś więcej i kupował bardziej świadomie i kupował wtedy, kiedy potrzebuje.
0: Ta przestrzeń Klimczakowa tutaj pozwala na stworzenie takiego realistycznego sklepu.
6: Znaczy, sklep jest dosyć umowny. Staraliśmy się nawiązać do takiego sklepiku wakacyjnego, gdzie kupujemy impulsywnie na chwilę i to jest po jednej stronie, a po drugiej właśnie jest na ścianie przekrój krzesła i popularnego stolika, który pewnie w wielu domach jest z pewnego szwedzkiego producenta.
0: Tak, nie będziemy wymieniać oczywiście nazwy. I na tym krześle też widać dokładnie, ile jest tych materiałów w jednym krześle. Tu widzę raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć materiałów w jednym meblu.
6: To jest, a jakbyśmy popatrzyli się na meble naszych dziadków, to przeważnie był lakier i drewno. Było dużo, dużo mniej i te meble po prostu stały latami, się nic nie działo, ale teraz też jest ta tendencja do redukcji. Przygotowując wystawę na przykład, bo też w tej redukcji chodzi o zmniejszanie opakowań, zwróćmy uwagę, że często mamy opakowanie metalowe, na którym jest papierowa etykietka, ona jest jeszcze w tekturze i do tego zapakowane w folii. No, to też zupełnie niepotrzebnie, więc powinno się to odchudzać, a jak właśnie przygotowywaliśmy materiały i zastanawialiśmy się, co dać, to ja na przykład dowiedziałem się, że butelka do wina w latach 50. ważyła 500 gramów, a teraz niecałe 300. Więc to też jest to reduce, mniej materiału. Akurat jeżeli chodzi o szkło, to szkło się dobrze recykluje, tak samo jak aluminium, a więc tu warto sortować. I tutaj wchodzimy do warsztatu, tak jak my to nazywamy, jest to pomieszczenie poświęcone reuse, czyli użyj ponownie. A tutaj już nie mamy tylko teorii, ale zadania, bo przy wejściu pobiera grupa wchodząca sobie karty przedmiotów i będzie miała różnego rodzaju zadania do wykonania. I w tej sali mamy trzy zadania. Jedno jest związane z, powiedzmy, elektryką. Trzeba zamknąć obwód i wtedy można dostrzec nowe rzeczy. Drugie to jest poskładanie mebelków z drewnianych elementów, a trzecie to jest ubranie manekina. A poza tym mamy ekspozycję z naszych zaprzyjaźnionych innych stowarzyszeń i organizacji. Na przykład mamy fotele i krzesła zrecyklingowane przez majsterkownię, mamy lampy stworzone przez fundację Free i też mamy taką dodatkową grę równoważnie, też zrobioną z odpadów przez fundację Free. I jak wykonamy te zadania, to sobie zaznaczamy, że naprawiliśmy ten przedmiot i tą kartę zabieramy dalej ze sobą.
0: Akurat nam się wylosowała szafa, do której potrzeba dwa razy drewna i raz metalu.
6: To tak naprawdę jest surowiec, że dla uproszczenia powiedzieliśmy, że ta szafa jest zrobiona z drewna, bo to jest starego typu szafa i ma metalowe uchwyty, a to nam się przyda w dalszych pomieszczeniach.
0: I na ścianie są zdjęcia tego, jak tutaj Chris odnawiał fortepian, to jest chyba taki nazwany pomnikiem cyrkularności.
6: Tak, w zeszłym roku, to chyba tak było, w zeszłym roku Chris Kaczmar, z którym współpracujemy i który był Spiritus Moments za tą wystawą, dostał stary fortepian od MDeku i przerobił go na tak naprawdę wymienialnik, czyli na półkę, gdzie można zostawiać rzeczy i sobie zabierać tego, co nie potrzebujemy i to stoi w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej na pierwszym piętrze, więc jak ktoś chce zobaczyć na żywo, to tam zapraszamy. Do tego też mamy przykład kintsugi i sashiko, bo oczywiście to są tylko dwa elementy, ale w świecie jest dużo tradycji w kulturze mówiącej, że naprawione rzeczy mają dodatkową wartość i większy sentyment. I kintsugi to jest taka japońska sztuka z naprawiania ceramiki rozbitej za pomocą, powiedzmy, złotego kleju, tak dla uproszczenia. I tu mamy przykłady. A sashiko to jest taka ozdobna metoda cerowania ubrań, ale podobno Anglicy też mieli swój sposób naprawiania ceramiki za pomocą takich spinek metalowych, ale nie chcieliśmy przeładować informacjami wystawy. W każdym razie w kulturze naszej, wielu, na wielu szerokościach geograficznych, był ten szacunek dla rzeczy, było naprawianie. Mamy tu też ukrytą, zacerowaną skarpetkę, co pewnie z naszymi dziadkami kiedyś jeszcze było robione, teraz już raczej się mało praktykuje. I to jest tyle w tym pomieszczeniu. I następne pomieszczenie jest poświęcone recyklingowi. I tu mamy dwie zabawy, śmieciówka, koszykówka, czyli mamy woreczki koloru frakcji i otwory w ścianie i musimy trafić.
7: Spróbuję, zobaczę, czy się uda. Mam zielony woreczek, czyli szkło. Po prawej na górze trzeba trafić, dobra. Zobaczymy, jak dzisiaj z moim celem. No nie udało się. Dobra, ostatnia próba, żeby nie przedłużać.
6: Nie jest takie łatwe.
7: Zmontujemy tak, żeby było, że trafiłem niby. O, no i proszę. Udało się. Podejrzewam, że tutaj jak goście przychodzą, to robi furorę. Taka zabawa chyba zajmująca.
6: Znaczy tak, bo stwierdziliśmy, że musimy mieć tych zabaw manualnych dużo, ponieważ zwiedzanie wystawy dla grup z edukatorem to jest około godziny. Jeżeli byśmy przez godzinę tylko mówili o odpadach, to myślę, że każdy by miał dosyć, dlatego staramy się, żeby był ten element zabawy, trochę ruchowy, trochę od filtrowania, żeby można dotknąć, zobaczyć i też posłuchać, dowiedzieć się, a nie tylko gadanie. No i tutaj właśnie w tym recyklingu mamy przykład trzech różnych butelek. W zasadzie dwie butelki i puszka i pokazujemy, że zwykła butelka plastikowa tak naprawdę ma dwa rodzaje plastiku, bo jeden to jest materiał samej butelki, drugi to jest materiał zakrętki i bardzo często ma jeszcze etykiety przeważnie plastikowe, czyli to można powiedzieć, że kolejny rodzaj plastiku. Butelka szklana to jest kapsel metalowy, etykieta papierowa i butelka, a puszka aluminiowa to jest, wiadomo, puszka z aluminium i etykiety są różnego rodzaju. Czasami też jest tam drukowane, z tym, że aluminium właśnie jest jednym z tych surowców, które można przetwarzać bez końca, a przetwarzanie aluminium zużywa 90% mniej energii niż wydobycie nowej, więc to jest istotne. I drugą grę to jest taka troszkę zabawa na cierpliwość, czyli mamy cztery przykładowe przedmioty, cztery koszyczki i musimy sobie posegregować surowcami do koszyczków. Z jednego dużego koszyczka do trzech małych. Żeby pokazać, że jakby te wielomateriałowe rzeczy, no oczywiście tu nie rozmontowujemy, tu już mamy jakby doprowadzone do tych surowców, z których to jest, ale pokazać, że to jest pracochłonne, jak jest pracochłonne, to jest kosztochłonne i nieraz okazuje się, że prościej jest wyrzucić.
7: Tak, tu są jakieś klocki, sprężynki, kołki, to trzeba tak posortować jak tak. Kopciuszek.
6: Tak, jak ziarna grochu i maku, tak?
0: Rozmawiam z Rafałem Sakowskim o wystawie Cyrkularność, którą Fundacja Pasmo zorganizowała w Klimczoku. Na drugim piętrze Domu Handlowego możemy oglądać wystawę o ekologii, wartości segregacji i recyklingu śmieci. Po przerwie wrócimy do tej rozmowy.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Tecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn i wracamy do rozmowy z Rafałem Sakowskim z Fundacji PASMO, Instytut Odporności Społecznej. Fundacja zorganizowała wystawę na drugim piętrze Klimczoka, która dotyczy segregacji śmieci, recyklingu i nosi tytuł Cyrkularność. W pierwszej części naszej rozmowy udało nam się przejść przez kilka pierwszych pomieszczeń wystawy. Była tam mowa o trzech krokach. Reduce, reuse, recycle, czyli ogranicz, użyj ponownie i oddaj do recyklingu. A co czeka nas na samym końcu wystawy?
6: Jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić. Wchodzimy do pomieszczenia naszego ćwiczenia opowiadającego o People Planet Profit. Na środku znajduje się wieża potrzeb, czyli mając te karty, które pobraliśmy dwa pomieszczenia wcześniej, możemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zaspokoić jakąś potrzebę. Przeważnie jest tak, że pojedyncza osoba nie będzie w stanie z jedną kartą zaspokoić, tylko trzeba się zebrać w grupie. I to nie jest tak, że przedmioty, które mamy w ręce, na pewno odpowiedzą całej potrzebie, bo zawsze to są trzy rzeczy, które potrzebujemy skolekcjonować, ale nie są to rzeczy, które możemy mieć. Czasami trzeba wykorzystać właśnie to, że szafa składa się z dwóch elementów drewna i metalu, podejść do stanowiska sortowni, pobrać sobie te surowce, później w drugim kącie znajduje się warsztat i złożyć dany surowiec w nowy przedmiot. Oczywiście jak jest grupa, to komuś może się nie chcieć naprawiać i zaspokajać potrzeb, więc może albo sprzedać dany przedmiot, albo wyrzucić. Ale każda akcja ma swoje punkty, czyli na przykład jeżeli byśmy w ramach realizacji potrzeby złożyli wyposażenie świetlicy środowiskowej, do której potrzebujemy szafę, krzesło i stół, to byśmy dostali dwa punkty społeczeństwa i jedna środowiska. Ale jeżeli byśmy coś sprzedali, na przykład szafę, to byśmy dostali punkty profitu, a jakbyśmy wyrzucili, to też byśmy dostali punkty profitu, ale także negatywne punkty dla środowiska. No jak cała grupa wykona to ćwiczenie, podejmując decyzję według własnego uznania, czyli część zdecyduje się zrealizować potrzeby, część sprzedać, część wyrzucić, zabieramy te punkty i idziemy do ostatniego pomieszczenia, gdzie to podsumowujemy. I w tym podsumowaniu widzimy dwie wizje przyszłości, znane też z popkultury. Jedna mniej znana to jest solarpunk, czyli to jest ta pozytywna, gdzie my jako mieszkańcy, jako społeczeństwo decydujemy się dbać o siebie i o planetę, a drugi to wizja to jest cyberpunk, który nas, ta wizja jest zbudowana, że w zasadzie ziemią zarządzają korporacje i chodzi o zysk, nierówności społeczne są bardzo duże. I teraz jak grupa realizująca w poprzednim pomieszczeniu zadania wejdzie tu z punktami, to zobaczymy, w którą stronę ta grupa bardziej się przechyli. Czy to będzie ta przyszłość nastawiona na profit i wygodę i myślenie o siebie, czy na środowisko i społeczeństwo. I mamy nadzieję, że zostawimy odwiedzających z takim pytaniem, co mogę dzisiaj zrobić pojedynczego, żeby pójść w tą stronę, w którą chcę.
0: Jak długo będzie można tutaj wystawę oglądać w Klimczoku?
6: Do połowy lipca, a w zasadzie to nawet trochę dłużej, bo do 25 lipca proponujemy, znaczy rekomendujemy zapisywać się przez naszą stronę internetową pasmo.org.pl. Na plakatach też są kody QR. Z uwagi na to, że jak wejdzie jakaś grupa zorganizowana, to my w danym momencie przyblokowujemy możliwość wchodzenia. Także przepustowość w danym momencie to jest około 15 osób. Dużo, niedużo. Jeżeli byłoby więcej, to powoli zaczyna się to doświadczenie troszkę mniej korzystne, mniej fajne, ponieważ stanowiska by były zajęte i ponieważ pomieszczenia są relatywnie małe, to też byłoby tłoczno. Dlatego jakby gwarancja miejsca jest za rezerwacją, ale oczywiście szczególnie w pierwszych dniach można przyjść, bo jeszcze jest dużo przestrzeni.
0: Dzięki wielkie.
6: Dziękuję.
0: O wystawie Cyrkularność zorganizowanej przez Fundację Pasmo rozmawiałem z Rafałem Sakowskim, jednym z członków fundacji. Wystawę można oglądać na drugim piętrze Klimczoka mniej więcej do połowy lipca. Również w lipcu ponownie będziemy mogli kibicować Podbeskidziu na Stadionie Miejskim. TSP zakończyło swój sezon bardzo pozytywnie, ponieważ udało im się awansować do pierwszej ligi. Po dwóch sezonach spędzonych w drugiej lidze Podbeskidzie dostało się do baraży i wygrało ich finał jako gospodarz przeciwko Sandecji Nowy Sącz. Gratuluję całemu zespołowi i oddaję głos Piotrowi Porębskiemu, rzecznikowi prasowemu Podbeskidzia Bielsko-Biała.
8: Dziękuję bardzo za gratulacje, no one należą się całemu zespołowi i w ogóle wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do tego sukcesu, bo przeszliśmy naprawdę długą drogę ku temu, żeby znaleźć się w tej Betclic pierwszej lidze i mieć okazję do świętowania, bo no, trzeba pamiętać, z jakiej pozycji choćby startowaliśmy do rundy wiosennej, czyli z ósmego miejsca ze stratami do top 6, a mimo tego byliśmy w stanie je zniwelować i nie dość, że awansować na czwarte miejsce, to jeszcze mieć możliwość rozegrania i półfinału, i finału barażu u siebie, no to był nasz ogromny handicap i tak licznie zgromadzona publiczność wczoraj na stadionie poniosła nas do zasłużonego zwycięstwa, no bo tak naprawdę no, wygrywamy z Sandecją 3-1 i od początku spotkania je kontrolowaliśmy. Szybko strzelony gol z rzutu karnego tak naprawdę już trochę ten mecz ustawił, no i później mieliśmy serię naprawdę korzystnych sytuacji do tego, żeby to prowadzenie jeszcze podwyższyć. Później po zmianie stron bramki Kamila Sochania i piękny gol Dalibora Takacia, no to już tak naprawdę załatwiły sprawę. No jedynie trochę nerwówki się pojawiło w momencie, kiedy Sandecja strzeliła gola na 3-1. No się okazało tylko gola honorowego, to najważniejsze z naszej perspektywy, no i później no była okazja do wielkiego świętowania, była feta na stadionie i cieszymy się, że mogliśmy w tym dniu liczyć na tak duże wsparcie kibiców i tak naprawdę wszyscy podążaliśmy jedną drogą, byliśmy jedną wielką drużyną, która wspólnie awansowała do Betclic pierwszej ligi, więc te gratulacje należą się całej drużynie, wszystkim pracownikom, wszystkim osobom, które no, przyczyniły się do tego awansu. Teraz czas na chwilę odpoczynku, chwilę resetu. 22 czerwca piłkarze wracają do treningów po tej letniej przerwie, natomiast no już oczywiście w gabinetach będą trwały rozmowy i finalizacja tematów dotyczących potencjalnych transferów czy przedłużeń kontraktów zawodnikom, które wygasają wraz z końcem tego sezonu, więc na pewno jakieś zmiany kadrowe w zespole będą, natomiast no oczywiście będziemy o tym w stosownym czasie informowali. Na razie jeszcze jest troszeczkę czasu na radość i świętowanie.
0: Mówił Piotr Porębski, rzecznik prasowy Podbeskidzia Bielsko-Biała. Drużynie udało się awansować do pierwszej ligi. A teraz wybierzemy się do MyBB, czyli miejsca prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. Już po raz trzeci towarzystwo uruchamia projekt grantowy Więzi Sąsiedzkie. Bielszczanie, którzy mieszkają na obszarach rewitalizacji, mają szansę na zdobycie mini grantu do wysokości 5000 zł na realizację działań, które będą integrować mieszkańców.
9: Cześć, Błażej Olma, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.
0: Kolejny raz, bo to nie jest pierwszy raz, ale kolejny raz organizujecie program czy projekt Więzi Sąsiedzkie. Jakbyś mógł wyjaśnić, na czym to wszystko polega?
9: Tak, to już jest trzecia edycja i projekt organizujemy przy współpracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zresztą środki na ten projekt wygospodarował właśnie Urząd Miejski. W skrócie jest to projekt skierowany do mieszkańców obszarów rewitalizacji Bielsku-Białej i celem projektu jest przede wszystkim integracja mieszkańców. W jakiej formie to się odbywa? To się odbywa w formie minigrantów. Minigrantów do wysokości 5000 zł i taki minigrant można dostać na podstawie projektu, który się złoży u nas poprzez naszą stronę internetową. Także można sobie wymyślić dowolną inicjatywę, która będzie łączyć mieszkańców. Szczególnie zależy nam na takich grupach sąsiedzkich. No i taki projekt sobie napisać, to jest bardzo proste, nie ma z tym najmniejszego problemu, to jest tak intuicyjne, a formularz nie jest długi, więc wydaje mi się, że da się to spokojnie w maksymalnie godzinę zrobić. No i i spróbować zawalczyć o te 5 tysięcy. Na projekty czekamy do 28 czerwca. Projekty muszą się mieścić w czterech celach, w jednym z czterech celów. Ja sobie na wszelki wypadek tutaj wypisałem, bo nigdy ich nie pamiętam. To jest integracja mieszkańców, aktywizacja społeczna, wzmacnianie więzi sąsiedzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i rozwijanie lokalnej tożsamości. No to jest 5.
7: Nawet 5 celów. One są takie dosyć chyba ogólne, więc wydaje mi się, że dużo działań się może wpisać w te cele.
9: Tak, no każdy wniosek będziemy oceniać indywidualnie i będziemy patrzeć na to, jak on naszym zdaniem będzie oddziaływał właśnie na lokalną społeczność. Dlatego też zależy nam na tym, żeby to w miarę możliwości były inicjatywy wspólnosąsiedzkie. Oczywiście wniosek formalnie musi złożyć jedna osoba, ale zależy nam na tym, żeby były w to zaangażowane osoby właśnie z okolicy tej osoby, która to zgłasza.
7: Czy trzeba jakieś specjalne warunki spełniać, żeby móc taki projekt zgłosić?
9: W zasadzie jedynym warunkiem jest to, że trzeba mieszkać w obszarze rewitalizacji. Na naszej stronie w zakładce więzi sąsiedzkiej jest tam również link do mapy, gdzie sobie można sprawdzić, czy się mieszka w takim obszarze. Ten obszar obejmuje praktycznie mniej więcej połowę miasta, więc to jest jedne mimo wszystko całkiem spory zasięg. No i sama inicjatywa, tak, sam projekt, realizacja też musi się odbyć w tym obszarze.
7: To już trzecia edycja. Czy z tych dwóch poprzednich pamiętacie jakieś realizacje, jakieś projekty, które może najbardziej zapadły w pamięć?
9: Pewnie, że tak. Dwa świetne pikniki odbyły się, między innymi jeden na widoku. Klubokawiarnia Akwarium robiła świetne spotkania przedświąteczne. Było też bardzo ciekawe szkolenie dla seniorów z pierwszej pomocy. Było żonglowanie, było tańczenie. No, całe mnóstwo projektów powstało w tych dwóch poprzednich edycjach. Jeśli dobrze liczę, to łącznie było ich chyba 16 albo 17. Teraz dojdą kolejne.
7: Też oprócz Towarzystwa Przyjaciół Bielska Biała i Podbeskidzia działasz tutaj w MyBB. Jestem pierwszy raz w waszej nowej siedzibie. Też chciałem o ten temat zahaczyć, zapytać, no jak sobie radzicie tutaj na Cieszyńskiej, odkąd, no trochę też pozmieniała się wasza działalność, jak to wszystko wygląda od tych paru tygodni, czy już nawet miesięcy?
9: Otworzyliśmy się tutaj bodajże w marcu. Więc no już są dnie, tak? 3 miesiące, no dwa z kawałkiem. Jak sobie radzimy? No naszym zdaniem świetnie. Jest jeszcze sporo do zrobienia i też pracujemy nad widocznością i nad tym, żeby bardziej zaistnieć tutaj w okolicy. Mamy już kilka takich inicjatyw, które niedługo ruszą, między innymi jedna skierowana do seniorów. Mamy dzieciaki, mamy młodzież, jest psycholog. No powolutku się to zaczyna rozwijać. No i kurczę, tutaj też jest pewien specyficzny klimat. W poprzedniej siedzibie mieliśmy co prawda więcej miejsca, ale jednak urok tutaj tej starej kamienicy robi swoje i mam wrażenie, że tutaj jest tak przyjemniej.
0: Moim gościem był Błażej Olma z Centrum Aktywności Społecznej w Bielsku Białej, MyBB.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Brynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Teen Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
6: Jonasz Cezerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn. Zajrzymy dzisiaj do Pszczyny, gdzie powstały dwa zbiorniki do nurkowania. Magdalena Poddańczyk rozmawia z Dariuszem Skrobolem, który oprócz pełnienia funkcji burmistrza Pszczyny zajmuje się również nurkowaniem. O zbiornikach opowie również nurek Przemysław Czyszczon.
7: Mamy faktycznie dwa zbiorniki, które kiedyś dawno, dawno temu w latach 70. i 80. zostały przygotowane do tego, aby zaopatrzyć wodę największe osiedle, osiedle Piastów. One nigdy nie zostały zalane i do roku 2017 16 zdecydowałem, żeby te zbiorniki uruchomić ponownie, bo była opcja albo je rozebrać, albo je uruchomić. I tak naprawdę po analizie rozbiórki stwierdziliśmy, że rozbiórka jest tak droga, że lepiej je uruchomić ponownie, ponieważ mieliśmy w 2010 roku bardzo trudny moment, kiedy podczas przewrócenia się dwóch transformatorów przy zbiorniku goczałkowickim wysiadła stacja uzdatniania wody. I wtedy całe osiedle Piastów w Pszczynie zostało bez wody i bez możliwości wody sanitarnej, bez możliwości wody pitnej. Dowoziliśmy wodę beczkowozami i tak powiązałem te fakty jednocześnie już wtedy, wiedząc, że obrona cywilna i ochrona ludności jest istotna, stąd wyremontowaliśmy te zbiorniki i zalaliśmy je wodą. Przy okazji stwierdziłem, bo jestem nurkiem, że dobrze by było, to zbiorniki są na tyle fajne, że można by je też wykorzystać w innych celach i po analizie stwierdziłem, że te zbiorniki są idealne do tego, żeby je połączyć pod ziemią korytarzem i zrobić z nich miejsce do nurkowania. I tak powstało Centrum Szkolenia Nurków w Pszczynie, które jest dodatkiem do zbiorników wody rezerwowej, ale przede wszystkim podstawowym elementem tego zbiorniku to jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, ponieważ w każdym momencie straż pożarowa może podjechać i zatankować dowolną ilość wozów, tak naprawdę ogromną ilość wody, ponieważ zbiorniki mają szerokość 11 metrów, głębokość 6 metrów, czyli jest to gigantyczna ilość kubików, które mogą być wykorzystane zarówno do wody technicznej zasilając osiedla, do wody pitnej przy użyciu odpowiedniego systemu, który również posiadamy, uzdatniania wody. No i przede wszystkim są to zbiorniki, które zabezpieczają całą część Pszczyny w Peposzto, to powiedziałem, więc te elementy są istotne. No i ten element, który dodaliśmy, czyli możliwość nurkowania i tutaj również rozbudowanie tego aspektu nurkowego w zakresie nurkowania rekreacyjnego, czyli takiego, żeby się przygotować na przykład do wyjazdu w ciepłe, ładne morza, ale też specjalistycznego nurkowania jaskiniowego, nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. Ćwiczyła u nas stacja ratownictwa, a teraz dogadaliśmy się z panem Przemysławem i będziemy przygotowywać i robić szkolenia zawodowe, bardzo profesjonalne dla nurków, które robią pracę podwodne.
8: No i właśnie, skoro już pan Przemek został wywołany, czyli tutaj nasz specjalista od nurkowania, jak to wygląda, jeżeli ktoś by chciał ponurkować?
9: Burmistrz też szkoli właśnie nurków rekreacyjnych, ale również różne szkoły nurkowania przyjeżdżają i szkolą.
8: Jak wygląda cały proces od ubrania się w piankę do wypłynięcia?
7: Proces jest bardzo prosty. Najpierw trzeba przejść szkolenie teoretyczne, szereg wiadomości, które nurek musi posiąść, aby móc wejść do wody. Później oczywiście w asyście instruktora wchodzi do wody, zrobimy pierwsze zanurzenie i myślę, że to jest taki moment, kiedy każdy zapamięta ten pierwszy oddech pod wodą, bo to jest coś, czego normalnie nie ma. Przygotowujemy nurka do tego, jak ubrać maskę, jak tą maskę później pod wodą ściągnąć, przepłukać, później jak wykorzystać automat, który ma oddechowy do tego, żeby go również przepłukać, drugi automat oddechowy zapasowy, oczywiście skręcanie tego sprzętu. To jest cały proces szkolenia. Później jak kursant wchodzi pod wodę, to tak naprawdę musi się z tym innym środowiskiem oswoić. To jest całkowicie inne środowisko. Trzeba pamiętać, że woda ma ogromną wyporność, więc trzeba mu dać też trochę ołowiu do tego, żeby mógł się zanurzyć. No i cała procedura bezpieczeństwa, bo nurkowanie jest podyktowane przede wszystkim tym, aby było bezpiecznie i było, powiem to po młodzieżowo, aby był fan, bo po to się uczymy nurkować, żeby później wejść do jezior, do mórz, oglądać to, co one nam oferują, co dla ludzkiego oka bez uzbrojenia w maskę i bez uzbrojenia w akwalung jest niemożliwe.
8: To wracam do pana Przemysława. Są dwa zbiorniki i jeden jest przystosowany do takiego szkolenia nurkowania w jaskiniach i tam też są jakieś dodatkowe elementy, prawda? Jak wygląda ten zbiornik, jak tam się nurkuje, czego można się tam nauczyć?
10: No to już jest zbiornik bardzo ciekawy. Jest zamknięty przede wszystkim, jest połączony z drugim zbiornikiem tunelami. No i w takim zbiorniku można wiele rzeczy robić. No my akurat jako zawodowi ćwiczymy tam ciężkie warunki. Człowiek w zamknięciu, jak się ma zachowywać w razie potrzeby, jak ma pomóc drugiemu człowiekowi, jak ma współpracować z dronami podwodnymi, które razem z nim pływają. No i najważniejsze, co tam można ćwiczyć, wyciąganie poszkodowanego nurka. Jest to jedyne takie miejsce, gdzie to można w bezpiecznych warunkach poćwiczyć, nauczyć się, a przede wszystkim różne scenariusze wymyślać, no i wdrażać je w te życie. Tutaj jest bardzo ciekawie, bardzo zamknięty, jest ciekawy, ale jest wymagający.
8: Czy tam są jeszcze jakieś elementy, które utrudniają takie zwykłe, znaczy zwykłe w cudzysłowie, pływanie góra-dół? Czy tam są jakieś właśnie zakamarki? No bo podejrzewam, że w jaskiniach to nie jest taki prosty tunel, taki prosty basen.
10: Tam są dwa poziomy, Darku, zrobione takie specjalnie i tunele dookoła, którymi można pływać i one mają różne wysokości. Niektóre są takie dość duże, gdzie każdy przejdzie, ale niektóre są bardzo, bardzo wąskie, gdzie no niektórzy mają problem nawet wejść.
7: Zbiornik zamknięty jest tak zaprojektowany, aby sprawdzić nurka w każdych warunkach, które mogą go spotkać nurkując w jaskiniach czy nurkując w kopalniach. Tutaj wiele nurków z Polski nurkuje również w polskich kopalniach, ponieważ mamy fantastyczne miejsce do nurkowania w Kowarach, to jest Dolny Śląsk. W Konkordii to też jest Dolny Śląsk. Tam są zalane kopalnie, gdzie można wejść i penetrować różnego rodzaju poziomy na różnych głębokościach. Dla przeciętnego nurka rekreacyjnego głębokość 30 metrów do 40 to są już bardzo głębokie nurkowania. Natomiast dla nurków technicznych schodzimy powyżej 50 metrów i nawet do 100 i takie możliwości również w kopalniach są, ale na każdej głębokości mogą zdarzyć się nieprzewidywalne sytuacje, takie jak na przykład restrykcje, jak zaciski, jak miejsca, gdzie trzeba nagle schodzić bardzo pionowo głową na dół albo wręcz odwrotnie, płotwami na dół. I to wszystko na tych zbiornikach na bezpiecznej głębokości przy możliwości wyjścia na zewnątrz i asekuracji partnera, bo to jest warunek konieczny, że zawsze nurkowanie jest partnerskie. To szczególnie w nurkowaniu rekreacyjnym nie ma możliwości zejścia pod wodę bez partnera. Właśnie takie nurkowania na zbiornikach, które są przygotowane do tego, aby wszystkie te sytuacje przećwiczyć zarówno w zakresie rekreacyjnym, jak i w zakresie zawodowym, możemy robić. I wracając do tego zbiornika zamkniętego, bo ten zbiornik jest specyficzny. Tam nie wejdzie nurek, który ma uprawnienia tylko rekreacyjne. Musi mieć wyższe wyszkolenie. Może wejść tylko z instruktorem, który ma uprawnienia jaskiniowe, tak zwane overhead. To może wejść do tego zbiornika zamkniętego. Natomiast w zbiorniku otwartym tam są dwie platformy, także nurek, który zaczyna nurkować, bo to było pytanie pierwsze pani redaktor, staje na platformie, gdzie woda sięga mu mniej więcej do wysokości brzucha i powolutku zanurzając się najpierw głowę na tej platformie, schodzi coraz to głębiej, a znajdzie się na głębokości 6 metrów. I później takie fajne rzeczy mamy, jak na przykład mamy dwa lustra, gdzie może nurek się zobaczyć, jak ma skonfigurowany sprzęt, jak wygląda pod wodą, jak pracować płetwami, jak poruszać się tak, żeby było ergonomicznie i tak, żeby pływać w sposób perfekcyjny. I do tego potrzebny jest instruktor, który później wychodząc na powierzchnię oczywiście omawia się takie nurkowanie, a pod wodą jest system sygnałów, które przekazuje się oczywiście dłońmi po to, aby nurek zrozumiał, co drugi nurek do niego mówi.
8: I rozumiem, że w tych pszczyńskich zbiornikach 6 metrów to jest ten już najgłębszy punkt, czy można jeszcze trochę głębiej?
7: No musielibyśmy wziąć łopatę, żeby było głębiej. Jest 6 metrów, to jest najgłębiej, ale proszę mi wierzyć, dla nurkowania podstawowego jest to idealna głębokość, ponieważ nurek zaczyna odczuwać pierwsze oznaki ciśnienia w uszach, mniej więcej na, w zależności od tego, od organizmu, na 2 metrach zaczynamy odczuwać pierwsze uciski w uszach i też uczymy nurków, dlaczego są miękkie nosy w maskach, jak wydmuchać powietrze, jak to powietrze wyrównać, to ciśnienie, żeby nie było ucisku na uszach, żeby nie było barotraumy ucha, więc to wszystko uczymy i później spadając na kolejne metry, 4, 5 i 6, tak naprawdę tu odczuwamy już realnie ciśnienie na danej głębokości. Warto zaznaczyć dla tych, którzy nie byli nigdy pod wodą, że woda ma zdecydowaną większą gęstość niż powietrze, więc schodząc już na 10 metrów, mamy ciśnienie dwukrotnie wyższe niż na powierzchni wody. Na powierzchni wody mamy ciśnienie, zaokrąglając, jedną atmosferę, natomiast na głębokości 10 metrów mamy dwie atmosfery, więc zobaczcie Państwo, jaka to jest ogromna różnica dla organizmu, ile trzeba przejść szeregu ćwiczeń, żeby organizm przyzwyczaić do tego, żeby na takiej głębokości czuł się normalnie i swobodnie.
8: Do tej rekreacji chciałam wrócić, bo tak jak mówiliśmy na początku, sporo osób wybiera się w jakieś ciepłe kraje, tam są różne opcje właśnie nurkowania, już nie mówię o snurkowaniu, bo to dla każdego, ale właśnie nurkowania. Czy odczuwacie taki spory ruch, zainteresowanie przed wakacjami, bo ktoś chciałby, zanim ponurkuje w Egipcie, chciałby spróbować w bezpiecznej pszczynie?
7: Oczywiście, to jest przede wszystkim miejsce do tego, że jeżeli nurek jest nurkiem rekreacyjnym, a z reguły jest tak, że robimy uprawnienia, nurkujemy 2-3 razy w roku, warto sobie przed sezonem przyjechać, zanurzyć się w takich bezpiecznych zbiornikach po to, żeby sobie przypomnieć podstawowe zasady nurkowania, żeby znowu się oswoić z wodą, oswoić się z ciśnieniem. Często jest też tak, że przyjeżdżamy do centrum nurkowego gdzieś w krajach, które taką ofertę mają, gdzie są piękne nurkowiska i oni się pytają, kiedy Państwo ostatni raz nurkowaliście? Gdzie były Wasze ostatnie nurkowania? Z tego powodu, żeby sprawdzić, czy nurek faktycznie ma umiejętności, schodząc na 15-20 metrów, bo z reguły takie nurkowania do 20 metrów w tym trybie rekreacyjnym się odbywają. Więc zapraszam serdecznie. To jest właśnie takie miejsce, aby bezpiecznie przypomnieć sobie o nurkowaniu i zrobić to na wodach otwartych, ponieważ te baseny są otwarte. Te warunki mamy basenowe, natomiast mamy tak naprawdę wody otwarte, bo ten basen rekreacyjny nie jest przykryty żadną czapą, tak jak w przypadku tego drugiego zbiornika, ale tak jak powiedziałem, drugi jest stricte techniczny i tam wpuszczamy tylko nurków, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.
8: Mówiąc wprost, jak spojrzymy do góry, to widać słońce.
7: Jeżeli ono jest, to widać słońce dokładnie, natomiast w drugim zbiorniku, tu Przemek to podkreślił, to jest zbiornik trudny, zbiornik wymagający, zbiornik, który pokazuje też umiejętność bycia w przestrzeni zamkniętej. Jeżeli ktoś chce kiedykolwiek spróbować nurkować w jaskiniach czy nurkować w kopalniach, dobrze jest przyjechać do nas, zobaczyć, czy ten proces klaustrofobii się nie pojawi, ponieważ to jest jedna z takich elementów, z których sobie nie do końca zdajemy sprawę. Wchodząc do windy, odczuwamy pewnie niepokój, natomiast wchodząc do zalanej windy, myślę, że to całkowicie inaczej każdy odbiera, więc to jest mniej więcej taka realia. Ja często też mówię, jak wygląda nurkowanie w overhead. Tak komuś, kto nie zna tego typu nurkowań, my tak, czy byłeś kiedyś pod stołem? My tak, mnie próbowałeś się wydostać na górę, to wiesz, że nie wydostaniesz się. My teraz zalej to pomieszczenie wodą. To jest tak mniej więcej, jak to jest nurkowanie w przestrzeniach zamkniętych i wtedy od razu będziemy wiedzieć, czy ktoś ma klaustrofobię i ktoś się odczuwa strach.

0: Dużo jest osób, które mówią bez problemu, wchodząc do tego zbiornika, wychodzą i już więcej nie chcą wejść. Ale są też tacy, którzy wchodzą i już nie chcą wyjść. To wszystko zależy od człowieka i od jego wyuczenia.
1: A szkolą się u Państwa konkretne służby?
0: Straż pożarna się szkoli. Różnego rodzaju służby. Prowadzimy szkolenia ratownicze, podwodne. No a przede wszystkim szkolimy nurków do prac podwodnych, czyli ludzi, którzy wykonują te prace. Ciężkie prace, łatwiejsze prace, ale jednak pod wodą. No i muszą się tego nauczyć. Muszą się nauczyć nowego sprzętu, bo sprzęt do pracy pod wodą, do nurkowania zawodowego, bardzo różni się od sprzętu do nurkowania takiego zwykłego. Tutaj właśnie dzięki tym basenom jesteśmy w stanie nauczyć prawie każdego. I to są bezpieczne dla nas warunki, a przede wszystkim możliwości, które możemy tam mieć. Możemy różnego rodzaju przeszkody robić, możemy różnego rodzaju rurociągi tam składać, bo też tam składamy. No olbrzymia możliwość sprzętu, no i olbrzymia możliwość nauki.
1: To na koniec chciałam zapytać, czy z okazji zbliżających się wakacji są tam organizowane jakieś specjalne akcje, czy to raczej tylko i wyłącznie takie pojedyncze szkolenia, jak to wygląda?
2: Zbiorniki otwarte są w zasadzie całodobowo, ponieważ również centra nurkowe przyjeżdżają na nurkowania nocne, więc o każdej porze dnia i nocy zbiorniki są na zasadach rezerwacyjnych, nie ma tam tak, że się wchodzi na zasadzie biletu, trzeba sobie zarezerwować wejście i wtedy dany zbiornik jest zarezerwowany na 4 godziny z wyłącznością tylko dla danego szkolenia, więc tak naprawdę one są bardzo indywidualne, więc nie ma jakiegoś wielkiego hura, że przyszło 100 osób, bo zbiornik...
1: I wszystkie pod wodę.
2: Wszystkie pod wodę, ponieważ zbiornik ma 11 metrów szerokości i 6 głębokości, więc ma też ograniczoną ilość, ile nurków może ćwiczyć w danym momencie, w danym zbiorniku, stąd zbiorniki są bardziej dedykowane pod kątem indywidualnych szkoleń. I tak jak mówiliśmy, w okresie wiosennym i letnim zdecydowanie zwiększa się ilość osób, które przyjeżdżają, więc rezerwacje trzeba robić troszkę wcześniej. Natomiast mamy też okres zimowy, ponieważ w tym roku zbiorniki zamarzły i również ćwiczyliśmy nurkowanie pod lodem, ale co ciekawostka, od kilku lat przyjeżdżają oraz morsi, którzy morsują na naszych zbiornikach. Oczywiście z odpowiednim zabezpieczeniem, mając świadomość tego, że pod spodem, poza wyjściem z platformy, mamy 6 metrów głębokości, więc ćwiczą na tej wysokości tylko i tych platformy, nie zanurzają się i również mają z tego fan. Więc zbiorniki są całoroczne i dają ogromną satysfakcję, naprawdę ogromną satysfakcję, bo mieszczą się w centrum osiedla, ze względu na to, co powiedziałem na początku, bo są wodą rezerwową, więc tak naprawdę drukujecie Państwo patrząc na największe osiedle Piastów w Pszczynie i myślę, że to jest dodatkowy taki dosyć ciekawy element.
1: Czyli mówiąc wprost, jeżeli chcecie Państwo zanurkować w Pszczynie, to można i to w dwóch zbiornikach, a czy w jednym rekreacyjnie, a w drugim jakbyście chcieli być zawodowymi nurkami.
0: Ale wtrąca się, że będą też dni otwarte. Każdy będzie mógł sobie przyjść i zobaczyć i takiego nurkowania, i zwykłego, i zawodowego.
2: Przygotowujemy dni otwarte, na razie jeszcze nie mamy daty, będzie to prawdopodobnie początkiem wakacji. I jeszcze takie uzupełnienie, ponieważ mówiliśmy o tym, jak się nurkuje, jakie są procedury, natomiast troszkę na temat tego, jaka jest różnica, bo Przemek tutaj wspomniał, pomiędzy nurkiem zawodowym i nurkiem rekreacyjnym i jeszcze mamy pośrednio nurka technicznego, ponieważ są nurkowie, którzy właśnie nurkują z nieco inną konfiguracją sprzętu niż sprzęt rekreacyjny. Najprościej, gdybyście Państwo popatrzyli na naszych stronach na zdjęcia, tam są nurkowie rekreacyjni, którzy wychodzą w piankach lub w suchych skafandrach, mają na plecach jedną lub dwie butle, natomiast jak zobaczycie Państwo ufolutka albo kosmonautę, to jest nurek zawodowy, ponieważ on wchodzi w potężnym hełmie, jest do tego podpięty kabloliną, w której ma pełną komunikację z systemem zabezpieczającym na górze, gdzie tam są odpowiednie osoby, które podają mu mieszankę powietrzną, do tego podają mu oczywiście informacje. On jest w pełnym kontakcie z osobami, które go asekurują z góry i dodatkowo ma jeszcze nurka, który wygląda jak nurek rekreacyjny, który go z boku asekuruje w tych swoich pracach podwodnych. Ja miałem przyjemność spróbować skręcania kawałka rurociągu. Nie wiem, Przemek, jak mi poszło, ale próbowałem.
3: Z burmistrzem Pszczyny i przy okazji nurkiem Dariuszem Skrobolem oraz nurkiem Przemysławem Czyszczonym rozmawiała Magdalena Poddańczyk.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Ceterski z tej strony, zapraszam serdecznie na magazyn. Kto mieszka w Bielsku, temu na pewno zdarzyło się przejść nieraz po górach, albo może nawet przebiec się jakimś szlakiem górskim. Organizowany w sierpniu tego roku bieg z buja to dobra okazja, żeby podjąć właśnie tego typu wyzwanie. Rozmawiam dzisiaj z organizatorem letniej edycji biegu z buja.
5: Artur Starosiek, organizator biegu z buja.
3: W tym roku mieliśmy już jedną edycję zimową biegu z buja. Proszę powiedzieć, jak tamto wydarzenie się udało?
5: Myślę, że wydarzenie udało się perfekcyjnie. Na starcie zimowej edycji stanęło ponad 800 uczestników z całej Polski. Zima dała w kość, ale tak naprawdę wszyscy szczęśliwie dobiegli do mety bez żadnych większych przygód, mimo że warunki na trasie były naprawdę, myślę, że ekstremalne, szczególnie

0: u góry, bo jednak było mroźno, ale wszystko przebiegło w porządku, najlepszym.
1: Jakie to były warunki? No bo to było wszystko jeszcze w lutym.
0: Tak, było to w lutym. Na dole pogoda była w porządku, ale jednak jak wybiegliśmy pod kolejką na Szyndzielnię, na samą górę, na Klimczok, jednak były przymrozki, było wiecznie. No i jednak ta temperatura poniżej zera dawała w kość uczestnikom.
1: Proszę powiedzieć, może jeszcze przypomnimy na początku, albo powiemy tym słuchaczom, którzy jeszcze nie wiedzą, na czym bieg Zbuja polega, czym to się różni od innych biegów, nawet górskich.
0: Więc bieg Zbuja przede wszystkim wyróżnia atmosfera tego wydarzenia. Sami biegacze czują tą atmosferę na starcie, na mecie, jak są witani przez wszystkich wolontariuszy. Organizacją przede wszystkim punkty ożywcze nasze są, że tak powiem, wypasione, gdzie znajdziemy wiele, wiele rzeczy na nich. Począwszy od żelków na herbatnikach z bananami, z Nutellą, przez kole, wodę, izo i pełno różnych napoi. Świetnych wolontariuszy, którzy zawsze z uśmiechem podchodzą do biegaczy. No i przede wszystkim mamy trasy wyznaczone tak, żeby dawały w kość, a jednocześnie przebiegały w 99% szlakami górskimi, żeby było przede wszystkim bezpiecznie, a na bezpieczeństwo także bardzo mocno stawiamy, gdyż nad bezpieczeństwem czuwa profesjonalna kadra ratowników medycznych, którzy znają się na swojej robocie.
1: Ile takich edycji udało się już zorganizować?
0: Działamy od 2019 roku. W 2019 roku zorganizowaliśmy pierwszy letni bieg Zbuja. Potem zorganizowaliśmy w 2020 roku zimową edycję, jak również następnie w listopadzie zorganizowaliśmy Górski Bieg Niepodległości, który odbywa się w Jaworzu na Mężu. No i tak co roku organizujemy trzy edycje biegu Zbuja. Edycję zimową, letnią, no i jak mówiłem, Górski Bieg Niepodległości.
1: Zainteresowanie jest spore na ten bieg letni, o którym za chwilę więcej powiemy. Jest już sporo uczestników zapisanych.
0: Tak, tak. Na bieg tutaj już letni 8-9 sierpnia mamy zapisanych już, myślę, że nawet ponad 2000 uczestników. Około 1600 uczestników z opłaconym startem, więc oni na pewno wszyscy wystartują. Limit miejsc to około 2500. No i myślę, że do miesiąca przed zamknięciem zapisów oficjalnych ten limit się zapełni. No i będzie koniec zapisów, więc polecamy się śpieszyć, jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił w biegu Zbuja.
1: To są biegacze spod Beskidzia czy z całej Polski?
0: To też jest rzecz, która nas przede wszystkim wyróżnia tutaj z pośród okolicznych biegów. U nas w biegu Zbuja, można powiedzieć, od samego początku startuje około 60-50% nie z Bieska-Białej, tylko jednak z dalszych części Polski. Bardzo dużo osób startuje z okolic Warszawy, Łodzi, no i wiele także z nadmorza, co nas bardzo cieszy. No i to nas wyróżnia, że stawiamy na uczestników z całej Polski, nie tylko tutaj z okolic. No i dzięki temu jednak reklamujemy Bielsko-Białą, no i nasze piękne góry.
1: No tak, nie każdy ma takie góry pod domem. Cały bieg też będzie podzielony na różne etapy, różne kategorie.
0: Tak, jest impreza, trwa 2 dni, w sobotę i w niedzielę. W sobotę startują dystanse dłuższe, dystans 42 km, 34 km, nasz nowy dystans, 25 km, najbardziej popularny dystans, a w niedzielę startują krótsze dystanse, 7 km dla początkujących, no i taka szybka trasa 11 km.
1: 34, pierwszy raz taki dystans.
0: Tak, tak, zdecydowaliśmy się na dystans 34 km, ze względu na bardzo, bardzo duże zainteresowanie dystansem 25 km. No i zdajemy sobie sprawę, że każdy chce podnosić swoją poprzeczkę z roku na rok. Wcześniej była różnica między 25 a 42 km dosyć spora, więc dodaliśmy dystans 34, żeby jednak spróbować się przed tym koronnym dystansem, maratonem górskim.
1: Ale jak to wygląda? Wszyscy startują w tym samym momencie, tylko po prostu niektórzy zawodnicy biegną te dodatkowe kilometry?
0: Nie. Każdy dystans startuje o innej godzinie. 25 o innej godzinie, najwcześniej startuje 40 32, no i pomiędzy startuje 34 km. Więc startujemy w jednej grupie, ale każdy dystans o innej godzinie.
1: Przypomnijmy jeszcze raz, kiedy, gdzie to wszystko się odbywa, no i jak można się zapisać.
0: Bieg startuje 8-9 sierpnia. Zapisy trwają przez naszą stronę internetową www.biegzboja.pl. Startujemy z Bielska-Białej, z terenów rekreacyjnych Błonia, no i stamtąd gniemy przez nasze góry, więc na biegzbuja.pl zapraszamy do zapisu, gdyż miejsca, jak mówiłem wcześniej, bardzo szybko się rozchodzą.
1: Bieg Zbuja dopiero w sierpniu, ale teraz trwa też akcja, takie wyzwanie, które również organizujecie.
0: Oprócz organizacji biegów Zbuja organizujemy także biegowe wyzwania, które polegają na pokonaniu danej odległości w danym czasie, w danym przedziale czasu, i te swoje aktywności wpisujemy do swojego dziennika aktywności na swoim koncie zawodnika, no i rywalizujemy z uczestnikami z całej Polski, dzięki czemu zdobywamy medal, certyfikat, no i tą rywalizację dodatkową z innymi uczestnikami z całej Polski.
1: 1 czerwca mieliśmy Dzień Dziecka i ten Dzień Dziecka, można powiedzieć, został przedłużony na cały miesiąc.
0: Tak, na naszej stronie biegowewyzwanie.pl prowadzimy też taką specjalną akcję z okazji Dnia Dziecka. Dzięki tej akcji pomagamy dzieciakom z domów dziecka, żeby spełnić ich troszeczkę ich małe, a zarazem wielkie marzenia. Mamy takie wydarzenie Biegamy dla Dzieciaków na naszej stronie internetowej, gdzie do pokonania jest dystans 5 km. Gdy pokonamy taki dystans 5 km, otrzymujemy oczywiście medal i certyfikat ukończenia, ale to nie jest najważniejsze w tej akcji. Z każdego pakietu przeznaczamy 5 zł na pomoc domowi dziecka w Bielsku-Białej i te 5 zł z każdego pakietu przeznaczamy na zakup potrzebnych rzeczy dla dzieciaków. W biegu startuje już ponad 2600 uczestników, dzięki czemu mamy już łatwo policzyć 13 tysięcy złotych. Dostaliśmy informację z domu dziecka w Bielsku-Białej, co dzieciaki potrzebują. Potrzebują Xboxa, rowery, hulajnogi, trzykołowe rowery, telewizor, jakieś hamaki. Wszystko to będzie zakupionych z tych pieniążków. Więc jeżeli macie ochotę wystartować w biegu, a zarazem pomóc dzieciakom z okazji Dnia Dziecka, który przedłużamy do końca czerwca, zapraszamy do zapisów na biegowewyzwanie.pl. Wydarzenie Biegamy dla Dzieciaków. Im więcej nas będzie, tym więcej pomożemy, tym więcej zakupów zrobimy i przekażemy dzieciakom z domu dziecka w Bielsku-Białej.
1: Mówił Artur Sarosiek, organizator biegu Zbuja i twórca strony Biegowe Wyzwanie. Letnia edycja biegu Zbuja 8 i 9 sierpnia. Pozostajemy w temacie wydarzeń w Bielsku-Białej. 13 i 14 czerwca trzeci raz w mieście odbędą się Dni Zdrowia. To dobry moment, by zbadać się profilaktycznie, nawet gdy wydaje się, że nic nam nie jest.
2: Ewa Swatek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
1: Przed nami już trzecie Dni Zdrowia w Bielsku-Białej. Proszę powiedzieć, co czeka nas w tym roku w hali pod Dębowcem.
2: W tym roku, 13-14 czerwca, te Dni Zdrowia będą naprawdę bardzo atrakcyjne. Dużo więcej podmiotów leczniczych jest zaangażowanych w świadczenie usług i medycznych, jakichś konsultacji, porad, badań w różnego rodzaju boksach, które będą się znajdować w hali, ale będą też busy, które będą znajdować się wokół hali. Dodatkowo będą liczne atrakcje, animacje dla dzieci, młodzieży, ale też zajęcia ruchowe dla dorosłych, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. 13 czerwca jeszcze za halą dodatkowo będzie strefa bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdzie zarówno Komenda Miejska Policji, Państwowa Straż Pożarna razem z Kajetanem Kajetanowiczem i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego zaproponują dla mieszkańców szereg atrakcji.
1: Czyli dużo nowości w tym roku.
2: Dużo nowości. No, trzeba pamiętać, że Dni Zdrowia zostały wpisane do oficjalnego programu Polskiej Stolicy Kultury, więc będzie dużo takich dodatkowych atrakcji, ale też będzie wystawa towarzysząca temu wydarzeniu, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i mile spędzi ten weekend razem z nami.
1: A co znajduje się w busach?
2: W busach będzie m.in. krwiodawstwo, będzie możliwość wykonania mamografii, cytologii z HPV. To są busy, które będą na zewnątrz.
1: Też podczas Dni Zdrowia mają pojawić się goście specjalni.
2: Tak, w pierwszy dzień 13 czerwca od godziny 11 do 17, przede wszystkim w strefie bezpieczeństwa, ale również po godzinie, około godziny 12:15 swoją prelekcję wygłosi pan Kajetan Kajetanowicz, a 14 czerwca o godzinie 14 gościem specjalnym będzie pan Kacper Tomasiak.
1: Czy pojawiły się jakieś takie rzeczy, o które mieszkańcy na przykład prosili w porównaniu do zeszłej edycji, że czegoś brakowało, czy chcieli, żeby czegoś było więcej podczas Dni Zdrowia?
2: Znaczy, rozmawiając z mieszkańcami, to jaką dużym zainteresowaniem się cieszy na przykład dermatoskop, czyli badanie znamion, więc tych miejsc będzie więcej w tym roku. Będą dodatkowe, nie, na przykład USG płuc, czego nie było w latach poprzednich. Będzie więcej spirometrii. To są takie badania, które trwają dłużej, tam były największe kolejki. Oczywiście, no, jak zawsze co roku duże kolejki są też przy wykonaniu echo serca, EKG i to też się oczywiście znajduje w programie Dni Zdrowia.
1: Czy kogoś chcielibyście najbardziej zachęcić do udziału w Dniach Zdrowia?
2: Chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców regionu. To wyjątkowa okazja naprawdę, żeby porozmawiać ze specjalistami, z którymi mamy ograniczone możliwość kontaktu w życiu codziennym. Wszystkich niezależnie od wieku, ponieważ znajdą się zarówno animacje, ale też badania specjalnie dla dzieci, ale też dla dorosłych, osoby w wieku aktywności zawodowej i oczywiście seniorów.
1: A jeżeli chodzi o ludzi młodych, czy też młodych dorosłych, wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym dużo osób gdzieś może zapomina o tym dbaniu o zdrowie, bo wydaje się, że nie ma takiej potrzeby i biorą się za to, gdy jest już za późno.
2: Tak, no osoby w wieku aktywności zawodowej nigdy nie mają też czasu, żeby skorzystać z profilaktyki, a myślę, że to jest taki dobry moment, żeby taki sobie przegląd wykonać, ponieważ im wcześniej zdiagnozowany problem, tym lepiej. No, na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy przypadki osoby, której na przykład jakiś problem z sercem został zdiagnozowany, co spowodowało, że osoba już teraz jest w ciągłej opiece u specjalisty. Więc tak, nie czekajmy, aż będzie coś bolało. Spróbujmy wykonać te badania właśnie podczas Dni Zdrowia.
1: Sporo jest w tym programie. Gdzie można znaleźć wszystkie szczegóły, całą rozpiskę?
2: Całą rozpiskę można znaleźć oczywiście na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej, specjalna zakładka Dni Zdrowia, ale również na profilu oficjalnym Bielsku Biała na Facebooku, gdzie jest specjalne wydarzenie stworzone, gdzie każdego dnia pojawiają się informacje, jaki podmiot, jaką ofertę proponuje. Tutaj podczas krótkiej rozmowy trudno nam powiedzieć o całej ofercie, a tam Państwo znajdziecie szczegółowe informacje na temat tego programu.
3: Mówiła Ewa Swatek, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej. Zawsze warto zadbać o zdrowie, nieważne w jakim wieku jesteśmy, jak dobrze się czujemy. Dni Zdrowia po raz trzeci w Bielsku Białej w hali pod Dębowcem 13 i 14 czerwca.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Przy mikrofonie Jonasz Cesarski, zapraszam na magazyn. W 2018 roku, kiedy obecny prezydent miasta Jarosław kandydował na objęcie urzędu, mówił m.in. o darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów i studentów z Bielska Białej do 26 roku życia. Dzisiaj miejskie autobusy nadal są płatne, a młodzi mieszkańcy postanowili coś z tym faktem zrobić.
5: Oliwier Wiśniewski, członek Stowarzyszenia Młodzi Razem i członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Młodzi Razem.
3: Rozmawialiśmy te kilka tygodni czy miesięcy temu, kiedy jeszcze zbieraliście podpisy pod petycją, pod pismem, które udało się już złożyć do Urzędu Miejskiego. W skrócie chodzi o darmową komunikację miejską dla uczniów i studentów w Bielsku Białej. Jakbyś mógł rozwinąć temat.
5: Jest to petycja, która ma na celu, by Rada Miasta podjęła działania w celu wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów i studentów do 26 roku życia, tych, którzy mieszkają na terenie Bielska-Białej oraz tych, którzy przyjeżdżają i uczęszczają do tutejszych placówek.
3: Czemu akurat tym tematem się zajmujecie?
5: Problem wykluczenia komunikacyjnego w naszym regionie jest ogromny i ceny biletów są również teraz jego częścią, bo ta finansowa przestrzeń często o niej zapominamy. Jednak ceny biletów też stają się problemem, jeśli chodzi o całą tematykę wykluczenia komunikacyjnego. Dlatego było to dla nas ważne i też szczególnie dlatego, że w regionie mamy wielu lokalnych przewoźników, którzy też sobie liczą pieniądze za przewożenie młodych osób do Bielska-Białej, więc te osoby często wydają podwójnie tą kwotę i na lokalnego przewoźnika, i tutaj w Bielsku-Białej na Miejski Zakład Komunikacyjny. Dodatkowo była to niespełniona obietnica prezydenta aktualnego miasta Bielska-Białej, już złożona 8 lat temu, dlatego też podjęliśmy taką tematykę dokładnie w Bielsku-Białej.
3: 8 lat temu, czyli pierwszy raz, kiedy obecny prezydent miasta Jarosław Klimaszewski startował do swojej pierwszej kadencji prezydenckiej podczas kampanii wyborczej. Faktycznie takie obietnice padły.
5: Tak, w 2018 roku i zapowiedział wtedy, że będzie to spełnione już za rok.
3: No tak, ale wszystko potoczyło się inaczej. Czy ta strona urzędowa jakoś uzasadniła swoje decyzje? Udało się jakoś podać im powód, dla którego ta obietnica nie została spełniona? Czemu nie ma tej darmowej komunikacji dla uczniów i studentów?
5: Głównie ratusz i sam prezydent całą winę, że nie udało się tego wprowadzić, zrzucają na argumenty finansowe, co nie jest do końca prawdą i o tym też piszemy w petycji. Pieniądze są, tylko trzeba je zacząć wydawać rozsądnie i na takie rzeczy, które rzeczywiście mają jakiś cel. Świetnym przykładem tutaj jest fundowanie Fundacji Cavatina, która tak naprawdę nie wpływa w żaden sposób na mieszkańców, a odbiera jednak pieniądze z portfela miasta, bo to jest ponad 6 milionów rocznie.
3: Petycję złożyliście w poniedziałek, czy oprócz samego sporządzenia, złożenia dokumentu były jakieś rozmowy z Urzędem Miasta, z radnymi, z prezydentem czy zastępcami?
5: Niestety nie udało się porozmawiać z żadnym radnym, też jakoś o to za bardzo nie zabiegaliśmy, aczkolwiek petycję wysłałem do Młodzieżowej Rady Miasta i mam ją przedstawiać na kolejnej sesji, dokładnie 17 czerwca. Mam nadzieję, że Młodzieżowa Rada Miasta się przychyli do naszej petycji i ją poprze oficjalnie.
3: No tak, no bo jest to temat młodzieżowy, tak jak mówisz o studentach, o uczniach do 26 roku życia. A powiedz mi, jak długo zbieraliście te podpisy?
5: Podpisy zbieraliśmy od 31 marca do końca maja. Zebraliśmy ponad 1500 podpisów, dokładnie to jest około 1660, ale nie chcę skłamać, bo było też dużo online, które wydrukowaliśmy w ostatni dzień, żeby jak najdłużej tą zbiórkę utrzymać w internecie. Więc jest to naprawdę sporo. Spotkaliśmy na swojej drodze dużo ludzi, którzy nam pomogło osiągnąć taki wynik podpisów i było to naprawdę bardzo budujące, bo wielu ludzi na ulicach zwracało uwagę, że no, ta władza tego nie zrobi, że prezydent tego nie zmieni, ale jednak mieli tą nadzieję i podpisali się pod naszą petycją, za co bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.
3: Jak wyglądało złożenie petycji, bo to nie było takie po cichu?
5: Była to konferencja prasowa, gdzie poinformowaliśmy o tym właśnie, że składamy naszą petycję do Urzędu Podawczego Rady Miasta. No i właśnie teraz jest ona głównie w rękach Rady Miasta i to, co oni z nią zrobią, to już tak w zasadzie zależy od nich, jednak my będziemy się starali, żeby Rada Miasta przyjęła naszą petycję i na pewno będziemy występowali na sesjach i komisjach, jeśli będzie taka tylko opcja.
3: I jakie teraz procedury nas czekają? Jakie są zasady przyjmowania petycji przez ratusz?
5: Petycję teraz musi rozpatrzyć Komisja Skarg i Wniosków i później ona będzie głosowana na sesji Rady Miasta przez ogół Rady. No, jeśli nie zostanie przyjęta, no to petycja zostaje, że tak powiem, wrzucona do kosza, a jeśli zostanie jednak przyjęta, to nasza petycja jest intencyjna, mówi o podjęciu działań, czyli wtedy Rada Miasta musi podjąć debatę, dyskusję na ten temat i rozpatrzyć naszą petycję tak, żeby doprowadzić do stworzenia tej bezpłatnej komunikacji miejskiej.
3: Tak, okej, okay. Czyli teraz czekamy na decyzję miasta, będziemy informować, jak dowiemy się czegoś nowego, no i mam nadzieję, że uda nam się znowu porozmawiać, gdy usłyszymy decyzję ratusza. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
5: Tak, bardzo dziękuję.
3: Mówił Oliwier Wiśniewski, uczeń z Bielska-Białej i członek Stowarzyszenia Młodzi Razem. Autobusami można ruszać nie tylko do szkoły czy na studia, ale również do miejsc kultury, takich jak oddział Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej Stara Fabryka. Tam możemy poznać historię bielskiego przemysłu, a już niedługo właśnie w tym miejscu zainaugurowana zostanie tegoroczna industriada.
6: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Bielesz, jestem historykiem i pracownikiem oddziału Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej Stara Fabryka.
3: Stara Fabryka znajduje się na szlaku zabytków techniki z województwa śląskiego, no i też jest jednym z punktów industriady. Jakbyśmy może mogli wprowadzić na początku, czym w ogóle jest to wydarzenie, industriada.
6: W takim największym skrócie to święto szlaku zabytków techniki. Na tym szlaku znajdują się po prostu muzea związane z techniką, z dziedzictwem takim przemysłowym. W tym oczywiście jest nasza bielska stara fabryka, gdzie tutaj pokazujemy to przemysłowe dziedzictwo miasta.
3: I chyba najbardziej widoczny jest ten przemysł włókienniczy w tym oddziale muzeum.
6: Dokładnie, ponieważ on trwa tutaj setki lat i tak naprawdę to on przyczynił się do rozwoju miasta, do tego jak ono wygląda, jaki jest jego pejzaż i krajobraz kulturowy. I dlatego muzeum opowiada w sposób szczególny właśnie o historii sukiennictwa, tkactwa i włókniarzy.
3: A na czas industriady jakie wydarzenia są przewidziane?
6: Przede wszystkim w naszym muzeum będzie otwarcie wojewódzkiej industriady w tym roku, będzie wielkie otwarcie, a jako że hasłem tegorocznej industriady są twarze przemysłu, to my chcemy się skupić przede wszystkim właśnie na włókniarzach, bo w Bielsku tymi twarzami są przede wszystkim właśnie włókniarze, o których wspomniałem i wokół tego budujemy cały program tego wydarzenia. Otwarcie jest w sobotę 13 czerwca i praktycznie przez cały dzień mamy mnóstwo atrakcji przewidzianych dla każdej grupy wiekowej, jeżeli można tak powiedzieć.
3: Czyli większe skupienie na ludziach, a nie na maszynach.
6: Dokładnie. Maszyny są u nas w muzeum i są świadectwem czasu, tak? Z tego jesteśmy dumni, po prostu, że udało się ich zachować aż tyle. Natomiast chcemy trochę odwrócić stronę tego przemysłu, faktycznie pokazać twarz człowieka, może anonimowego, ponieważ nie mówimy o założycielach, wielkich fabrykantach, ale będziemy starać się opowiadać o tych, którzy po prostu w tym przemyśle w okresie PRL-u pracowali.
3: Czyli będą tu pokazani robotnicy, pracownicy fabryk?
6: Przygotowujemy właśnie, aranżujemy muzeum pod tym kątem, żeby przedstawić historię włókniarzy pod tym kątem, jak państwo komunistyczne wplatało ich w swoją ideologię, rytuały, ale też co z tego dziedzictwa zostało nam dzisiaj. Takim też jednym z ważniejszych dla nas jako muzealników elementów tego wydarzenia są rozmowy, będą rozmowy z zaproszonymi włókniarzami, tych, którzy jeszcze mogą podzielić się z nami swoją historią pracy tutaj w bielskich zakładach. Będziemy ich portretować, będziemy przeprowadzać z nimi rozmowy i je nagrywać.
3: No właśnie, o to też chciałem pytać, bo to nie są aż tak zamierzchłe czasy, więc są jeszcze osoby, które to wszystko pamiętają, więc przyjdą, podzielą się swoimi doświadczeniami i to wszystko w samej starej fabryce, ale też będą wydarzenia na placu Wielkiej Figury.
6: Tak, dokładnie. Stworzymy taką strefę plenerową, gdzie będzie można coś zjeść. Dla dzieci będą przewidziane animacje. Pokażemy bajki z Bielskiego Studia Filmów Rysunkowych. Natomiast wieczorem zapraszamy na główne wydarzenie, czyli koncert Śląskiej Orkiestry Kameralnej. Będzie to transmisja koncertu, który odbędzie się w samym budynku starej fabryki, ale dla tych, którzy się nie dostaną do środka, jest właśnie przewidziana ta strefa na zewnątrz, będzie oczywiście ekran. No a na zakończenie kino plenerowe, projekcja filmu Ziemia Obiecana. Myślę, że też to będzie zupełnie inny odbiór tego filmu, gdzie mówi o przemyśle, o włókiennictwie i będzie on pokazany w przestrzeni właśnie takiej fabryki włókienniczej.
3: I to wszystko 13 czerwca, czy później w kolejnych dniach industriada nadal trwa? Jak to wygląda?
6: W całym województwie Industriada trwa od 13 do 14 czerwca, natomiast u nas wydarzenia będą wyłącznie w sobotę.
3: Mówił Mateusz Bielesz, historyk i pracownik Starej Fabryki, czyli oddziału Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Zostajemy przy temacie ciekawych wystaw, bo w podobnym czasie rusza Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych. Jednym z punktów, gdzie będą odbywać się wydarzenia w ramach festiwalu, jest Galeria B&B. Galeria od kilku miesięcy ma nową siedzibę przy ulicy Kościelnej, tuż koło rynku.
7: Ines Baturo, Galeria Fotografii B&B.
3: Proszę powiedzieć, jakie wydarzenie przed nami tutaj w galerii już 12 czerwca, wernisaż?
7: Tak, 12 czerwca o godzinie 20.30 otwieramy bardzo ważną wystawę, która jest częścią Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych. To jest festiwal, który się odbywa w kilku częściach miasta. Natomiast u nas, no, z racji tego, że mamy galerię fotografii, będzie można było obejrzeć wszystkie te prace wykonane metodą fotograficzną.
3: Czy to już kolejny raz, kiedy bierzecie udział w festiwalu? Od początku jesteście jego częścią?
7: Tak, jesteśmy od pierwszej edycji częścią tego festiwalu.
3: Jesteście częścią festiwalu, czyli tych wydarzeń związanych z festiwalem jest kilka, ale skupiając się tutaj na galerii, skupiając się na fotografii, co będziemy mogli obejrzeć?
7: Zobaczymy pracę 23 artystów, którzy posługują się fotografią jako medium, jako przekazem. I to będzie bardzo różna tematyka, od takiej fotografii wprost, fotografii dokumentalnej, po fotografię kreacyjną. Oczywiście będzie i fotografia czarno-biała i barwna. Będą również montaże, będą również instalacje oparte o fotografię. Nie chcę mówić dokładnie, na czym one będą polegały, żeby to jednak była pewnego rodzaju zagadka i niespodzianka, ale na pewno będzie to bardzo, bardzo ciekawe. No i jest to takie silne uderzenie tutaj w środowiska fotograficznego z regionu.
3: Czy jest coś zaplanowane na sam wernisaż?
7: Wernisaż będzie bardzo uroczysty, wyjątkowo o 20.30, ponieważ normalnie mamy wernisaże o 18.00. Natomiast po wernisażu odbędzie się w naszej galerii improwizowany koncert Ghostmana. Będzie to bardzo ciekawe wydarzenie, bardzo nastrojowe, na które zresztą już zapraszam.
3: Jesteście od kilku miesięcy w nowej lokalizacji, przy Kościelnej 1, tuż przy rynku. Jak się tutaj odnajdujecie?
7: Jest to absolutnie cudowne miejsce. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzięki życzliwości władz miasta mogliśmy otrzymać taką piękną nową lokalizację, która bardzo, no, jest bardzo prestiżowa i dzięki tej lokalizacji już zauważamy, że bardzo wzrosła nam ilość odwiedzających osób, które trafiają do naszej galerii. Także no, jest to bardzo piękne miejsce i na pewno warte odwiedzenia.
3: Mówiła Ines Baturo z Galerii Fotografii B&B w Bielsku-Białej. 6. Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych rozpocznie się 12 czerwca i potrwa aż do 2 sierpnia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Cesarski, zapraszam na magazyn. Dzisiaj ponownie o 28. edycji Bielskiej Zadymki Jazzowej. Tym razem o wydarzeniach, które czekają na nas w czerwcu.
8: Jerzy Batycki, dyrektor Orlen Jazz Festiwalu 28. Bielskiej Zadymki Jazzowej.
3: Za nami już te wydarzenia marcowe. Jak wspominacie to, co się działo te 3 miesiące temu?
8: No, to było wielkie wydarzenie. Szczególnie przejdzie do historii nie tylko Zadymki, nie tylko polskiego jazzu, ale myślę, mamy szansę zapisać się w historii światowego jazzu, ponieważ podczas marcowego festiwalu doszło do spektakularnego wydarzenia, do prapremier kompozycji Wayne'a Shortera, jakie w latach 60. napisał dla Milesa Davisa i Lee Morgana. Wielkie wydarzenie w Cavatina Hall przy komplecie widowni. No, fantastyczne wydarzenie i jesteśmy z tego dumni, że to właśnie w Bielsku-Białej z orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Clarka Randella i z Ambrose'em Akinmuzirem jako solistą odbyły się te prapremiery.
3: Wydarzenia były nie tylko w Bielsku.
8: Tak, po raz pierwszy zabraliśmy naszą publiczność pociągiem do jazzu do Czechowic-Dziedzic, do starej kablowni, a w zasadzie do browarii Dziedzice, do klubu. I ta impreza bardzo spodobała się publiczności. Tam poszliśmy dosyć, zaproponowaliśmy taką dosyć ryzykowną formułę. Mianowicie zabieramy publiczność do pociągu naszego, wyczarterowanego dla nas specjalnie przez Koleje Śląskie, za co bardzo dziękujemy. I jedziemy tym pociągiem do Czechowic, później wracamy po koncertach również z powrotem. Także publiczność, nasza publiczność z Bielska-Białej no, czuła się bardzo komfortowo. Zapewniliśmy transport tam i z powrotem, a tam no, dwa fantastyczne koncerty. Pierwszy to grupa Skalpel powiększona o jazzowe combo. Fantastyczny koncert z fantastycznymi wizualizacjami. No i na deser wisienka na torcie po raz pierwszy podczas zadymki można było wysłuchać muzyki techno graną na żywo w wykonaniu duetu Bratrzy z Pragi. Świetny zespół, fantastyczna atmosfera i ten koncert bardzo się spodobał naszej publiczności, no i zamierzamy go na stałe wprowadzić do oferty zadymkowej.
1: Przed nami druga część zadymki letnia, czerwcowa. Trochę to będzie krótsze, tak? Mniej będzie tych dni koncertowych.
8: Ta część letnia w ogóle powstała z powodu pandemii i część naszej publiczności się zakochała w tym terminie letnim, wakacyjnym, kiedy po prostu jest ciepło, kiedy można wyjść na ulicę, kiedy ta muzyka może wyjść również na ulicę i spotkać się z publicznością. I postanowiliśmy kontynuować i zadymka od tego czasu ma swoje dwie odsłony. Odsłonę zimową, tę właściwą i letnią. Letnią traktujemy w sposób taki specyficzny. Oczywiście no, w zeszłym roku mieliśmy wielkie wydarzenie, bo odwiedził nas Herbie Hancock i tutaj rozpoczął swoje tournée europejskie u nas w Bielsku-Białej. Ale w tym roku, z racji tego, że Bielsko-Biała jest Polską Stolicą Kultury 2026, dzieje się w tym naszym mieście tak dużo. Jest tyle imprez, no, wielkie nagromadzenie, szczególnie w tym okresie czerwcowym. Więc doszliśmy do wniosku wspólnie z miastem i z innymi organizatorami imprez, że postaramy się nie rywalizować ze sobą, nie zabiegać o tego samego klienta, tę samą publiczność i staramy się uzupełniać tę ofertę, a nie organizować, nie dublować jakby oferty w tym samym czasie. W związku z tym nasz letni koncert jest nieco skromniejszy i nastawiony na takie dwa założenia mamy programowe. Łączenie tradycji z nowoczesnością i drugie założenie to pokazywanie muzyki, zapraszanie publiczności w nasz przepiękny pejzaż miejski, tak bym to nazwał, czyli w architekturę Bielska-Białej. I stąd no, po prostu wychodzimy na ulicę, kiedy się da i zapraszamy naszą publiczność do wspólnej zabawy. Czerwiec, początek wakacji sprzyja właśnie takiej luźniejszej atmosferze związanej z rozrywką, z wakacjami i równocześnie z tańcem. I postanowiliśmy już od kilku lat, jakby realizujemy ten taki pomysł pokazywania w lecie tego takiego radosnego oblicza jazzu, jazzu jako muzyki tanecznej. I w tym roku dwa takie nawiązania do tego tańca. To wspomniany już wcześniej pociąg pojedzie do Czechowic-Dziedzic. Tym razem nazwaliśmy go pociągiem do hip-hop jazzu, ponieważ troszeczkę zmienił nam się program. Zapraszamy do wspólnej zabawy i jak mówiłem, rozpisanie pomiędzy tradycją a współczesnością, to zespół, który wystąpi właśnie w Czechowicach-Dziedzicach, jest idealnym przykładem na to, bo tak, z jednej strony jest to typowy skład orkiestry brasowej, dętej, ulicznej, a z drugiej strony ten zespół sięga po elementy współczesnej muzyki, takie jak rap, właśnie hip-hop, jak groove, jak beat. Więc do tego jeszcze no, współczesna, nowoczesna edycja tego wszystkiego i powstaje zupełnie nowa jakość, ale równocześnie jest to muzyka taneczna i postanowiliśmy to udowodnić i zaprosić zespół taneczny, który zespół Klika. Mikołaj Strzyż tutaj prowadzi taką fantastyczną formację w Bielsku Białej i będziemy pokazywać, że tę muzykę można świetnie tańczyć i świetnie się przy niej bawić i równocześnie będzie to też taka zabawa, takie zaproszenie do zabawy dla publiczności podczas tego wieczoru w Browarii Dziedzice. Wystąpi też dwóch DJ-ów z naszym bielskim Michosem między innymi, więc będzie to takie zaproszenie radosne, żywiołowe, spontaniczne zaproszenie do zabawy.
1: Mówił pan też o zaproszeniu publiki do tych przestrzeni miejskich, do architektury Bielska-Białej. Gdzie w takim razie zapraszacie słuchaczy?
8: No, zapraszamy przede wszystkim na Paradę Nowoorlańską. No, to już jest po raz czwarty, to już jest taka impreza, bez której część mieszkańców Bielska-Białej sobie nie wyobraża w początku lata. Tradycyjnie o godzinie 15 startujemy spod bielskiego ratusza i o ile parad nowoorlańskich tego typu w naszym kraju odbywa się kilka, to nasza jest unikalna poprzez pewien element, który wprowadziliśmy innowatorski, zupełnie nie ma czegoś takiego. Mianowicie jest to konkurs zespołów ulicznych, ale specyficzny konkurs, bo zapraszamy publiczność do współuczestniczenia w tym wydarzeniu i równocześnie do takiej wspólnej zabawy. To publiczność zdecyduje o wysokości honorariów dla poszczególnych zespołów, które będą występowały w tym konkursie. A będzie to wyglądało w ten sposób, że mamy przygotowanych 4000 jazzówek. Jedna jazzówka, to jest nasza festiwalowa, zadymkowa waluta, jedna jazzówka to jest 5 złotych polskich. Czyli no, kurs jest wyższy od dolara i euro. I rozdajemy 4000 takich banknotów publiczności. I to publiczność właśnie zadecyduje, będzie głosowała w ten sposób tymi banknotami, będzie wrzucała do kapeluszy, bądź też do futerałów poszczególnych zespołów, które jej się najbardziej spodobają. I później te zespoły przychodzą do nas z tą walutą, my to przeliczamy i wypłacamy im honorarium zgodnie z tym, ile oni nazbierają naszych jazzówek. A zespół, który uzyska największą kwotę, dodatkowo jeszcze otrzyma nagrodę, taką specjalną premię od prezydenta miasta Bielska-Białej, pana Jarosława Klimaszewskiego, dodatkowo jeszcze 1000 złotych, także będzie to dodatek do honorarium dla zwycięskiego zespołu. No i wielki finał podczas parady na Placu Wojska Polskiego o godzinie 16:30 wystąpi no, jedna z najlepszych na świecie formacji orkiestr grających muzykę synkopową. To jest oryginalna praska orkiestra synkopowa. No, znakomici czescy muzycy, zresztą uznawani za, jak mówiłem, no, jeden z najlepszych aktualnie grających zespołów, grających muzykę swingową lat 20-30. Także będzie to troszeczkę takie muzeum, ale traktowane w sposób również nowoczesny. No i zaprosiliśmy tradycyjnie przedstawicieli szkół swingowych, którzy będą uczyli publiczność podstawowych kroków. No i wszystkich razem zapraszamy na parkiet przed scenę na Placu Wojska Polskiego na wielki finał 28. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Ale zanim się to zacznie, to właśnie w niedzielę 21 czerwca spotykamy się po nocy z hip-hop jazzem. O 11 spotykamy się w schronisku, teraz to się nazywa Gospoda 520 na Dębowcu, na śniadaniu. I tym razem będzie to góralskie śniadanie z kapelą góralską Straconka, dobrze znani nam muzycy, którzy współpracują z Bielską Zadymką Jazzową od samego początku. No i co jeszcze? Bardzo piękny koncert i serdecznie zapraszam do nietypowego, cudownego miejsca w naszym mieście, bardzo unikalnego. To jest sala ceremonii przy cmentarzu żydowskim w Bielsku Białej na koncert Michał Barański No Return, No Karma. To piękny projekt łączący różne kultury, metrum muzyczne, indyjskie, matematyczne niemalże, do tego wrażliwość jazzu europejskiego i w to wszystko wpleciona jeszcze muzyka polska ludowa. Niebywałe przedsięwzięcie, fantastyczna muzyka. Michał Barański już otrzymał za jeden projekt Fryderyka, za pierwszą płytę. Ta druga płyta również była nominowana do Nagrody Fryderyka w tym roku i udało nam się zaprosić też wielkiego, wspaniałego trębacza. Piotr Wojtasik wystąpi jako gość, więc fantastyczny skład, fantastyczna muzyka w niezwykłym miejscu, jakim jest sala ceremonii przy cmentarzu żydowskim. Zadymka zaczęła się od współpracy z bielskim środowiskiem muzycznym, a bielskie środowisko muzyczne to Bielski Muzyk, czyli Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku Białej, który w tym roku obchodzi 80-lecie swojego istnienia i w marcu już właśnie przyznaliśmy dla nich w dowód uznania naszą nagrodę artystyczną Anioła Jazzu podczas koncertu w sali koncertowej w Bielskim Muzyku, a w tym roku wspólnie podjęliśmy się takiego wyzwania. Otóż powołaliśmy do życia Big Band All Stars Bielskiego Muzyka. To jest orkiestra wielopokoleniowa prowadzona przez trzech dyrygentów, ale ten najważniejszy to profesor Andrzej Zubek, od którego w ogóle rozpoczął się jazz w Bielsku Białej. Czyli zaczynamy w czwartek 18 o godzinie 18 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku Białej.
3: Moim gościem był Jerzy Batycki, dyrektor festiwalu Bielskiej Zadymki Jazzowej. Wszystkie szczegóły na temat czerwcowych wydarzeń na stronie internetowej zadymka.pl.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteria paliwabak.pl.
7: A cappuccino też za siódemkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Po reklamie.

No, dzień dobry, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas oczywiście najbardziej rozkręcająca muzyka, która przypomni, że niedziela to też weekend. Yearbooks, Graceland, pierwsze. To weekendowe melo, poka, siema.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

Alok Kali z numerem Dive Into Me. Tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radio. Niedziela jest, jakby ktoś nie wiedział. To tak tylko nieśmiało przypominam. Do środy taka pogoda jak jeszcze teraz. 15-20 stopni max. Przelotne opady w niektórych miejscach. Momentami mogą pojawić się również ulewne deszcze, ale od środy ma się zmieniać pogoda na taką bardziej letnią, bo przecież do lata się powoli zbliżamy. Do tego czasu to my będziemy waszym słońcem. Get This Party Started i West End przed wami, a potem daje Albi z numerem Good Boys w Melo.

0: How does it feel? Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Takie numery gramy wam o poranku, bo 10 w niedzielę to przecież poranek. David Guetta już za chwilę przejmuje stery.
1: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio!
3: Niemożliwe, nie wierzę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Jedź na Tomorrow Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
4: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo, co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

Stary, sprawdzony numer. Sorry, zapomniałem portfela z domu. Możesz dzisiaj ty zapłacić? No money, Galantis w Meloradiu. To trochę o tym. A jeżeli brakuje w portfelu pieniędzy, to sięgajcie po szybką kasę do Meloradia. Mamy dla was hajsiwo. Jeżeli macie ochotę, wbijcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, na co byście wydali parę stówek, gdyby do was trafiły, bo my chętnie się tymi pieniędzmi podzielimy. Szybka kasa w Meloradiu. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl. A teraz śle do was szybki numer od Feliksa, Jaena i Kaskady. Boy, you turn me. Róbcie głośniej. Stosik.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Nie czekamy, tylko lecimy dalej, bo za chwilę kolejna godzina weekendowego Melo, a w niej między innymi takie wyjątkowe propozycje jak Talk to You, Another i Five for Ultra, ale to trochę później niż o 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Pierwsze będzie Turn the Lights Off.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Meloradio. Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Siemanko Polska, siemanko zagranica. Gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie? Dajcie znać, czekam na głosówki, na wiadomości, na zdjęcia, filmy. Wszystko, na wszystko czekam. Przy naszym WhatsAppie, wysyłajcie, wysyłajcie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Jak sobie wbije, czy na smartfonach. Pierwszy numer zapowiadany, Turn the Lights Off, Just TJ Style, Opoka, siema.

Christian Dior i MK Crystal w Melo Radio. Takie numery mamy dla was w weekendowym Melo, w którym teraz Thomas Gray z kolejnym gorącym numerem na niedzielne przedpołudnie.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, kolejną ogłoszoną gwiazdą tegorocznej edycji Sunrise Festival. Wspaniale, bo będziemy bawić się przy ich muzyce razem z wami. Już w ramach Sunrise Festival On Air możecie sięgnąć po zaproszenia, szczegóły na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
18: Barbara, kupiłem taniej.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
20: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
21: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.

0: Polskie duo producenckie Alchemist Project z numerem Tell Me Numer z 2007 roku. Ponoć ludzie już listów nie piszą, a jednak...
1: Hello, hello. Ja aktualnie w drodze na Słowenię z zostawą poczty na rano. Pozdrawiam wszystkich, co za sterami. Aktualnie jestem w okolice Brna. Niestety pogoda butelkowa. Pozdrawiam.
0: Paweł, pozdrawiamy serdecznie, jedź ostrożnie, szerokiej drogi ci życzymy, no i co? Jak macie ochotę dać znać, co u was, czy też tak jak Paweł w drodze, czy może jednak gdzieś stacjonarnie się bawicie, spędzacie miłą niedzielę, dajcie znać, czekam na głosówki. To jest ten czas, to jest czas na weekendowe tyry ty. David Guetta i Milki dla was.

0: Jonas Blue otwierał w 2019 roku finał Ligi Europy UEFA w Baku tym właśnie numerem, śpiewając Perfect Strangers. U nas zaśpiewał przed momentem w Meloradiu w weekendowym Melo. Śledzicie Mistrzostwa Świata? Kanada, Meksyk, USA? Macie swoich faworytów? No, na pewno to nie Polska, wiadomix. Dajcie znać, komu kibicujecie, za kogo trzymacie kciuki.
1: A już o 12 zagramy.
0: Oni grają i my też gramy. Fast Cars and Superstars.

Inni gadają, a my już wam gramy taką gorącą muzykę. Fast Cars and Superstar, Christian Marcia, potem Swedish House Mafia. Dwie trzecie z nich pojawią się w tym roku na Sunrise Festival.

Holy Priest w Ataku James Hype nieco dalej. Sprawdźcie całą jedenastkę, którą przygotował Sunrise Festival w swoich social mediach. Jedenastkę najlepszych DJ-ów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji. Tak ułożoną trochę pod te mistrzostwa świata, które trwają w Ameryce Północnej. No swoją drogą ciekawe, czy uda wam się sięgnąć po wejściówki od nas, czy może już sobie je skołowaliście. Dajcie znać, czy jedziecie na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na naszym WhatsAppie. James Hype, który przed chwilą grał, oczywiście jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Cieszymy się, że będziemy tam z wami. A teraz dla was Filipa Kinel z numerem Będzie Jaśniej.

Mam nadzieję, że u was jak w tym tytule Beautiful, wszystko dookoła i wszyscy dookoła. Anima, Joji, piękni ludzie pojawią się w tym roku oczywiście nad Bałtykiem 31 lipca. Wtedy zaczyna się Sunrise Festival 2026. No ciekawe, kto z was będzie spał na polu namiotowym w Sun City, a kto w kamperze na przykład. Dajcie znać.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wiem.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltaren!
6: Kto?
7: Woltaren! Woltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
11: Na kanapie komplet.
10: Miski wypełnione po brzegi.
11: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Czekamy na pierwszy gwizdek.
11: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
12: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj.

Duże oczy, smolasty trips w Melo Radio, a my zapraszamy was bardzo, bardzo, bardzo gorąco na player meloradio.pl. Odnajdźcie 30 Melo Radia i głosujcie na numery, które są waszymi numerami najbardziej ulubionymi, tymi numerami, przy których nawet jak za oknami jest pochmurno i pada, tak jak ma być do środy, to wy stajecie się ludźmi radosnymi, pogodnymi i szczęśliwymi. Wbijajcie na playermeloradio.pl, tam 30 numerów plus propozycje, czy Kygo i Khalid z numerem Save My Love radzą sobie dobrze, a może już sobie nie radzą. Proszę sprawdzić samemu playermeloradio.pl.

0: takie idealne na niedzielę, co? Jakby człowiek w hamaczku sobie leżał. Pitbull, Neo, Time of Our Lives w Melo Radio, prawie 13:00, a my sobie płyniemy przez to piękne popołudnie. Wiem, za oknami mogłoby być lepiej, ale nie marudzimy, nie dramatyzujemy. Od połowy przyszłego tygodnia podobno lato i wysokie temperatury.
1: A już od 13:00 zagramy.
0: A u nas już za chwilę gorąco, bo Justin Bieber się pojawi. Beauty and the Beat. Nicki Minaj razem z nim. Zaczynamy za chwilę.
1: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na American Cars Mania.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Po reklamie.

Dzień dobry, cześć, siemanko. Justin Bieber wjeżdża do Meloradia. Nicki Minaj razem z nim na tym rumaku. Beauty and the Beat, róbcie głośniej, bo to jest fajny numer. Opoka, siema, to weekendowe Melo.

Mówcie co chcecie, ale palmy by się przydały do tego numeru, co? Jak się zamknie oczy, to nawet można sobie je w pokoju ustawić. Bob Sinclair i Kieza z numerem I Can't Wait w Meloradiu. Jagoda i Dominika jadą na Tomorrowland razem z nami. Jak Jagoda zareaguje, kiedy stanie przed main stage? No właśnie. Jak? Jeszcze raz? Ja myślę, że co drugi z nas by tak zareagował, bo to naprawdę jest niesamowite przeżycie zobaczyć to na własne oczy. No w zeszłym roku tyle się działo, tak bardzo dużo było emocji skrajnych, oczywiście związanych z main stage, że mamy nadzieję, że wszystkie te negatywne zostały wyczerpane i tylko to, co dobre w tym roku i konsciencja po prostu zachwyci wszystkich, nie możemy się doczekać. Wy też możecie pojechać z nami na Tomorrowland, wbijacie na meloradio.pl, wysyłacie zdjęcie albo filmik ze swoim, no właśnie, partnerem, partnerką, kimś, z kim chcecie przeżyć Tomorrowland. Piszecie, dlaczego właśnie on, ona, a reszta dzieje się sama.

Tak, tak, król takiego właśnie elektronicznego brzmienia latino będzie w tym roku nad Bałtykiem przyjeżdża, przylatuje do Kołobrzegu i będzie grał dla was na Sunrise Festival 2026. Hugel z numerem Better już teraz pojawił się w Melo Radio.

By Your Side, Jonas Blue, brytyjski producent w Melo Radio, i Ray, która wspaniale wspierała go swoim cudownym głosem. Świetny numer na te najświetniejsze z najświetniejszych. To głosować możecie cały czas. Player meloradio.pl. Hugel z Moving to the Sun na miejscu pierwszym i nie ma się co dziwić, bo to jest numer, który podbija listy przebojów, który wiralem rozchodzi się po internecie, który gra na każdym dużym wydarzeniu muzycznym. Po prostu jest świetny. A my go mamy i z wielką dumą oczywiście po niego sięgamy. Ale teraz sięgniemy sobie po Johna Samita. All the Time już u nas. Zróbcie głośniej. The Chainsmokers z nim.

0: Changes w Melo Radio, 14 prawie. Zaraz zmieniamy godziny na zegarkach. Zmieni nam się lada moment również pora roku, bo to parę dni do lata zostało. Sezon truskawkowy trwa. A ja chciałbym spytać, w jakiej postaci truskawy lubicie najbardziej? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: A już o 14 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jaen.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
0: O reklamie.
5: Dzień dobry, siemanko. Jak ktoś ma ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to podaj mi wyzwanie niebawem. 321-321-37, proszę dzwonić. Felix Jan teraz.

0: Daj mi wyzwanie.
1: Dobra. Razem ze mną jest Krzysiek, jego radosna ekipa. Siemano, Krzychu.
2: Cześć, Siemano, hej.
1: Dojechałeś do mety, odebrałeś. Kogo ty tam odebrałeś?
2: Słuchaj, odebrałem mojego szwagra, moją siostrę, czym jest mój siostrzeniec. Dawid.
1: Cała ekipa.
2: Tak jest.
1: Bardzo dobrze. I popołudnie przed wami. Dobra, Krzysiu, to jest Podejmij Wyzwanie, więc ty nie wiesz, co za chwilkę będziesz musiał zrobić. Ja ci to zaraz powiem do telefonu, ale będziesz musiał w takim razie zaangażować w to swoją ekipę. Chciałbym, żebyście wszyscy razem, jak jeden mąż, poczuli, że jesteście teraz na jakimś fajnym, niezwykłym wydarzeniu muzycznym. Wyobraź sobie, że to Tomorrowland albo Sunrise Festival, wszystko jedno. Ty jesteś na scenie, masz mikrofon, masz ich zmobilizować do tego, żeby weszli z tobą w interakcję. Ty krzyczysz Melo, oni krzyczą radio. Ty krzyczysz Melo, oni radio. I tak trzy razy. Jak im to wszystko wytłumaczysz i zmobilizujesz, to nasz Melo Merch leci do ciebie. Start!
2: Melo, radio. Trzy razy.
3: Dobra.
2: Melo!
3: Radio!
2: Melo!
1: Jesteście tam, miało być trzy razy, ale dobra, rozumiem, że coś przerwało. Rozumiem, było głośno i wyraźnie, słyszeliśmy. Tak, ekipa została wciągnięta do naszej zabawy. Skoty pakuję, wysyłam do ciebie. Mam nadzieję, że ta trema, nieśmiałość za chwilę znikną. Nie wiem, z kim ja rozmawiam już teraz. Już teraz nie mam pojęcia, ktoś tam się odzywa. Dobra, Krzychu, pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że Meloradio oczywiście podkręca tempo wszędzie, gdzie jesteście. A teraz podkręcamy numerem od Klingande, posłuchajcie tego sztosa.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Magnetic Bossa, ależ tego się słucha. Piękny numer, który niesie się wiralem przez świat i bardzo dobrze, niech takie numery zdobywają jak największą rzeszę miłośników, zwolenników, docierają do jak największej liczby ludzi. A jeżeli mowa o tych, którzy dotarli do szalenie ogromnej ilości fanów Calvin Harris, Dua Lipa, no chyba top, nie? To oni za chwilę u nas.
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
3: Niemożliwe, nie wierzę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
15: fresh. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy ekspres los!
18: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Pitbull, Back in Time w Melo Radio. Podobno każdy z nas ma swoją bucket list, taką listę rzeczy, które przynajmniej raz w życiu musi zrobić. Ma taką listę również Litka, nasza słuchaczka.
1: Sunrise już od lat jest na top liście moich marzeń do spełnienia i w sierpniu skończę 30 urodziny, więc gdzieś tam po cichu liczę, że może uda mi się ten fart i wygram te bilety.
0: Kto by nie chciał pojechać na Sunrise Festival. Zabieramy was tam oczywiście i dajemy szansę, żebyście sięgnęli po wejściówy. Słuchajcie, Sunrise Festival on air w każdy piątek wieczorem, to jeszcze przed dobrym Melo. Olek Pych, zapraszam w jego imieniu. Tam możecie oczywiście po wejściówki sięgnąć, bo warto, po prostu warto tam być, zobaczyć to na własne oczy, bawić się i żyć po prostu. Griffin, Julia Church przed wami.

0: Zmokłeś czy zdążyłeś?
1: Jak widzisz, niestety trochę tak.
0: Kapało na głowę. Tak, uwaga, uwaga, zaczyna padać. Więc jak możecie się gdzieś schować, to się schowajcie, tylko nie pod drzewa, bo tam jest niebezpiecznie. My oczywiście będziemy dzisiaj waszym słoneczkiem. Ja już się chowam na chwilę za horyzontem, ale wychodzi kolejne słońce w postaci oczywiście Konrada, który przejmuje antenę i za chwilę rozgrzewa was dalej w to niedzielne popołudnie. Piękne popołudnie mimo wszystko.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Zokaria.

To już 15 na zegarkach, a oczywiście w Melo jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Zocharia na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Hertz się pojawi. Konrad Traczyk, witajcie!

Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio na 15 minut po 15. To się nazywa kradzież. Policja w Żerardowie zatrzymała ostatnio, słuchajcie, typa, który ukradł sprzed sklepu w nocy blisko 1800 rolek papieru toaletowego. No stały wziął, a teraz będzie miał problemy. No ale w sumie to dobrze, że chłop sobie zrobił duży zapas papieru, bo trochę teraz może posiedzieć nawet 5 lat w pace.

0: I tak sobie chillujemy przy niedzieli i przy numerze Talk to You, 27 minut po 15. To Melo Radio, a my nieustająco podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby podczas tych wakacji przeżyć coś, czego nie zapomnicie nigdy. Sam Say to też już za moment u nas, także nie odchodźcie za daleko.
1: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Melo Radiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu razem z numerem Kisses. To tempo podkręcone też będzie nieźle na Tomorrowland w Belgii. Wy tam możecie pojechać razem z Melo, tak jak na przykład Jagoda. Co jest takim trzema must have?
1: Bez bidona musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: A wy już teraz napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland na meloradio.pl.

0: Wally Lopez w Melo Radio jeszcze przed 16, a kto ma niedosyt, to tak tylko przypomnę, że 1 sierpnia na Sunrise Festiwalu w Kołobrzegu do posłuchania na żywo. Ten startuje już 31 lipca. No już niedługo, już niedługo.
1: A już o 16 zagramy
0: Hey Son. Sunfelt i Wise punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście nie przegapili ani jednego dźwięku.
1: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
12: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
13: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
14: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
13: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: No aż sam się jaram na to, co przygotowałem w playce na tę godzinę. Sam Felt na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Ariana Grande, będzie też Two Colors, modelki włodarskie, a ja to Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Modelki Włodarski, lubię cię jak lato w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 15 minut po 16. A propos lata, to okazuje się, że to będzie w tym roku bardzo, bardzo gorące, bo słuchajcie, idą do nas jakieś ciepłe fronty atmosferyczne, no i w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się naprawdę mega, mega upałów. Także szykujcie się, no ale ma to i swoje plusy, bo w takim razie w wakacje nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę i bulić hajsu w euro, tylko wystarczy sobie po prostu kupić kiełbę, bułki, węgiel, no i będzie grill na RODOS w Polsce.

0: James Hype podkręca tempo w Meloradio 27 minut po 16. To tempo podkręci też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia odliczamy, bo to będzie bardzo gorąca impreza. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby już jutro zgarnąć niezłą kasę. Zagra nam też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
4: Niemożliwe, nie wierzę.
5: Dziękujemy bardzo.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, w cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren! Voltaren!
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na

Jane w Melo Radio tak nam podkręca tempo. Upały się do Polski zbliżają, czyli idealna pogoda, żeby już niebawem wyjść na rower. Może jakiś fajny uchwyt byście na rower potrzebowali, a może chcielibyście na jakiś fajny piknik rowerowy pojechać i potrzebujecie siana. No to nic prostszego. Wchodźcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy od Melo Radia. Już jutro szansa na 200 dla kogoś z was. Wystarczy, że teraz się zgłosicie. meloradio.pl, tam piszcie, na co potrzebujecie kasy. A my dalej podkręcamy tempo, to Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.

jedna noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: David Guetta w Melo, ale da czadu na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to napiszcie i pokażcie nam z kim i dlaczego. Możecie to zrobić na meloradio.pl. Zaglądajcie, a za chwilę o nas oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 17:00 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno podkręcimy tempo. John Summit, The Chainsmokers to punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo jeszcze przed nami.
1: Melo Radio Bielsko-Biała na 87,9.

autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie.

0: день. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
16: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz. We'll be right back.

Skoro stajemy z weekendu, póki jeszcze trwa, no i grajmy najlepszą muzę. John Summit, The Chainsmokers na dobre wejście w 17, za chwilę też Yours and Yours. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Bob Sinclair to Melo Radio, to 14 minut po 17, a w internetach, słuchajcie, tak gorąco, że ja już zupełnie tego wszystkiego nie ogarniam. Jakiś czas temu w internetach pojawiła się informacja, że Jakob Kosel i ciocia Lifestyle się rozstali. No i tak sobie to trwało, a Kosel dzisiaj, słuchajcie, wrzucił relację na Insta, że ona go zaobserwowała na Instagramie, no i że aż musiał to pójść rozbiegać. No i ja już nic z tego nie rozumiem, nie wiem jak wy, czy oni wrócili, czy nie wrócili. Trudne sprawy, przy tym to nic. Oczywiście niezależnie życzymy im szczęścia. Dick DeMont, Jack Jones to już teraz przed nami, za chwilę też Bebe Rexha i Faithless, jeszcze przed 18 też między innymi Anima.

Tak, podkręcamy tempo w Melu Radio. Anima u nas 26 minut po 17. Za chwilę też Alan Walker jeszcze przed 18, także ostro podkręcimy tempo, nigdzie się nie ruszajcie.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
15: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
16: O reklamie.
17: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
18: bakłażan.

Tripsy Kubańczyk w Melo na 20 minut przed 18. Im młodziej wyglądamy, tym dłużej będziemy żyć. Takie rzeczy czytam w internetach. Ostatnio takie badania zrobili, z których okazało się właśnie, że osoby, które wyglądają młodziej, mają często lepsze zdrowie, dłużej żyją, no i też dłużej zachowują sprawność umysłową. No to biorąc pod uwagę, że większość dziewczyn zawsze wygląda, jakby miały 18 lat, no to przed nimi znakomite życie. A to już świeżynka w naszej playce. David Guetta, Alok i Run, Run, River.

0: Ray Dalton, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to niedziela, no i korzystamy z tych ostatnich godzin wypoczywania, bo jutro poniedziałek, ale o nim na razie starajmy się nie myśleć, tym bardziej, że w kolejnej godzinie sporo dobrego.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Loco Loco. I tak punktualnie wejdziemy w 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: Select. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Po reklamie.
6: Nie ma na co czekać, trzeba grać najlepszą muzę Loco Loco na dobre wejście w 18. Za chwilę też między innymi Lily Wood. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradio na 14 minut po 18. Gips za nami. Co zrobić, żeby wybić się w internetach? No okazuje się, że wystarczy wstawić zdjęcie jajka, bo przeglądam taki ranking, jeśli chodzi o posty na Insta, które mają największą liczbę polubień. Pierwsze i trzecie miejsce zajmują zdjęcia Leo Messiego, natomiast na drugim jest zdjęcie jajka, które polubiło ponad 60 milionów osób. Cóż to by było, jakby ktoś wstawił zdjęcie dwóch jajek w takim razie? Właśnie ogarnąłem, jak to zabrzmiało. Rihanna przed nami.

Ależ to jest dobry i mocny numer. Moonlight w Meloradiu, 26 minut po 18. Tak podkręcamy tempo. Czy chcemy, czy nie, jutro poniedziałek, przed nami niedziela powoli zmierza do końca, a bez czego tego poniedziałku sobie nie wyobrażacie? Co trzeba jeszcze w niedzielę na poniedziałek przygotować? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia w głosówce albo wiadomości odnośnik na meloradio.pl.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary! Fundary!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën.
14: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Ten numer chyba nigdy się nie zestarzeje. Aaron Chupa, Little Sisnora, I'm an Albatross. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 19 i przed poniedziałkiem. Pytałem was, jakie są wasze patenty na ten poniedziałek, co koniecznie trzeba przygotować. Grzesiek się nagrał na WhatsAppie.
1: Żeby przetrwać poniedziałek, trzeba koniecznie sprawdzić, czy ma się odpowiedni zapas kawy. Pozdrawiam, Grzesiek.
0: Wiola z kolei pochwaliła się, że właśnie piecze w kuchni babeczki dla swoich koleżanek z biura, żeby przyjemnie jutro zacząć dzień. Babeczki plus ta kawa od Grześka, połączenie idealne, tak jak i połączenie muzyczne w Melo już teraz. Rehab, If I Could Stop Time, to świeżynka w naszej plejce. My zadbamy o muzę jutro także.

0: Można sobie ponucić w furce. No tytuł padł wiele razy tego numeru, Dudu, Bartcode Brothers, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Meloradiu, no ale oczywiście po 19 też to zrobimy, bo spać bynajmniej nie idziemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Mówiłem, że podkręcimy tempo też po 19, a dokładniej to punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Po reklamie.

97.9 FM. Jakiś dobry napój macie pod ręką? No to świetnie się składa. Zokaria na początek 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie, zapraszam. Ruszamy, za chwilę też Friday się muzycznie pojawi.

Hell does it feel w Melo Radio. Taka pora, że niektórzy teraz pewnie będą za chwilę brali prysznic, ale właśnie pytanie, czy brać prysznic rano, czy wieczorem? No, eksperci w tej sprawie są podzieleni, ale większość twierdzi, że jednak najlepiej to rano, no bo później człowiek przez cały dzień jest świeży. To tak w internetach napisali. Tylko panowie, jak wasze kobiety po całym dniu będą się wam kazały wykąpać wieczorem, to nie mówcie tylko proszę potem, że słyszeliście w Melo, że lepiej się myć rano, bo ja potem telefonów z pretensjami odbierał nie będę.

Ależ to dobrze brzmi. Jugel w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo 25 minut po 19. Jugel też na tegorocznym Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia. Nie zabraknie znakomitych artystów. Będzie Sigala, będzie Sony Fodera, będzie Wally Lopez, Afrojack i długo bym tak mógł wymieniać. A ciekawostki o Sunrise Festival w Sunrise On Air w Meloradiu w piątki o 21. Słuchajcie, żeby niczego nie przegapić. A u nas za chwilę Calvi Remy.

Clean Bandit i Zara Larsson w Melo Radio jeszcze przed 20. Czy ktoś wam kiedyś zapłacił 200 zł za wejście na stronę internetową, a później za odebranie telefonu? No, w Melo to możliwe, bo już jutro 200 zł będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, po co takiego siana potrzebujecie, a jutro miejcie telefon pod ręką i odbierzcie połączenie od nas. Wtedy 200 zł do wydania, na co tylko potrzebujecie.

Carla Fernandez w Meloradiu jeszcze przed 20. Wy bądźcie z nami także po 20, bo przez cały czas podkręcamy tempo. Ja wracam do was w sobotę po 15. Życzę wam dobrego tygodnia. Bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
6: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
7: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. Odwiedzimy dzisiaj Fundację FREE. FREE to skrót od Fundacja Rozwoju, Edukacji i Ekologii. Już po raz drugi fundacja organizuje wystawę dzieł upcyclingowych stworzonych przez swoich podopiecznych.
8: Marcin Kogut, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Ekologii FREE. Fundacja FREE zajmuje się popularyzacją upcyclingu, popularyzacją idei zero waste'owej. Działamy w sposób taki edukacyjny w szkołach i praktyczny na warsztatach. Prowadzimy warsztat stacjonarny w Bielsku, gdzie zapraszamy młodzież z różnych partnerskich placówek. Tutaj majsterkują wykorzystując najczęściej materiały z odzysku. I właśnie takie produkty, które uda im się wytworzyć, staramy się co jakiś czas pokazywać. A pokażemy je między innymi już wkrótce na wernisażu, na wystawie upcyclingu i trash artu, który rozpocznie się dnia 2 czerwca i będzie trwał do 16 czerwca. Tutaj zaraz pod naszym warsztatem stacjonarnym w kawiarni Nowa Patria i w przestrzeni właśnie tej, w której już rok temu odbywała się nasza wystawa, teraz w przygotowanej, odrestaurowanej, na nowo odkrytej przestrzeni postaramy się wyeksponować pracę młodzieży, która uwrażliwiła się na to, że rzeczywiście problem odpadów jest coraz większy, że należy je w różny sposób wykorzystywać, ograniczać i dbać o przede wszystkim o nasze otoczenie w ten sposób.
9: No właśnie macie taką fajną tutaj lokalizację, na dole jest Patria, też po sąsiedzku macie ulicę Kreatywną, z którą chyba też często współpracujecie.
8: Tak, od wielu lat jesteśmy partnerami w wielu działaniach. Nasze działania też są kierowane do młodzieży z ulicy Kreatywnej, czyli młodzieży i z placówek, z wsparcia i innych instytucji i działań, które ulica Kreatywna, tak naprawdę Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, realizuje.
9: Upcycling, na czym on tak naprawdę polega? Bo myślę, że to pojęcie recyklingu każdy z nas słyszał. Czym to się różni od upcyclingu?
8: Tak, recykling jest już dosyć dobrze poznany. Każdy z nas spotyka się z nim na samym początku, kiedy musimy posegregować wszystkie nasze odpady na odpowiednie frakcje i te frakcje później w sposób bardzo technologiczny, energochłonny są przetwarzane po to, aby te odpady nie trafiły na wysypisko, aby cykl ich życia przedłużyć, aby mogły nam służyć drugi i trzeci raz, ale cały czas potrzebujemy olbrzymiej ilości energii, wiedzy, świadomości i później też swoich wyborów na samym końcu, aby wybierać rzeczy zrobione z recyklingu. I no jak widzimy, no, ilość, pomimo że żyjemy w pięknym miejscu na Ziemi, zielonym miejscu na Ziemi, to i tak ciągle zaczynamy się borykać z ilością odpadów, które generujemy. Więc recykling jest jest nie wyborem, jest koniecznością. I również jego pokrewne dziedziny, takie jak upcycling, zaczynają być niezmiernie konieczne. Upcycling jest kreatywny. Upcycling jest tu i teraz. Upcycling nie wykorzystuje tak olbrzymiej energii do przetworzenia surowców. W upcyclingu bierzemy puszkę i za chwilkę przerabiamy ją na lampę. Bierzemy stary płaszcz i przerobimy go na pufę. Bierzemy książki i również przerabimy je na coś kreatywnego. To jest właśnie upcycling. I upcycling w takiej edukacji ekologicznej, której prowadzimy, jest jednym z naszych najważniejszych narzędzi, bo w sposób pracy, w sposób partnerski, w sposób działania ramię w ramię możemy namacalnie zmieniać otaczające nas środowisko, wykorzystując odpady w trakcie warsztatów, tworząc rzeczy wartościowe, tworząc rzeczy użyteczne, tworząc rzeczy często piękne, tworzymy zmianę świadomości, zmianę w podejściu do naszych zasobów, a w konsekwencji podejściu do naszej planety.
9: Myślę, że to jest trochę powrót do tego, co było kiedyś, bo mam wrażenie, że pokolenie chociażby moich rodziców czy dziadków było bardziej nastawione na naprawianie rzeczy, a niekoniecznie kupowanie nowych. Dzisiaj jest ten dostęp do nowych produktów cały czas. Myślisz, że tutaj można wziąć jakiś wzór z tych poprzednich pokoleń?
8: Może więcej. Nie bierzemy jakby wzoru, tylko staramy się kontynuować to, co było zawsze. Bo pomimo, że samo pojęcie upcyclingu było w kontekście takiej debaty o recyklingu i w momencie, kiedy recykling powodował downcycling, czyli obniżenie wartości surowca, to upcycling podnosił wartość tego surowca w danym momencie. I to jest taka retoryka na temat pewnych zmian w rozumieniu recyklingu. Natomiast sama idea, wiadomo, jest stara jak świat. I tutaj nie odkrywamy absolutnie nic na nowo. Staramy się tylko w pewien sposób poukładać sobie w głowie własne działania, to co robimy, aby w umiejętny sposób przekazywać tę wiedzę. Tak, cały czas korzystamy z tego, co było wcześniej. Naprawiamy rzeczy, staramy się odmawiać sobie niepotrzebnego i wykorzystywać to, co już mamy. Bo jeżeli już raz wydarliśmy z planety jakiś surowiec, powinniśmy go w sposób odpowiedzialny wykorzystywać maksymalnie, nie w sposób nieodpowiedzialny, wykorzystać tylko raz w imię Black Friday, Black Friday Week, wielkiej wyprzedaży przedświątecznej, poświątecznej, wietrzenia magazynów i tak dalej, gdzie tworzymy przestrzeń do generowania kolejnej ilości odpadów, produktów, w konsekwencji produktów jednorazowych i odpadów, gdzie ilość wysypisk zaczyna na świecie nas przytłaczać, bo wysypiska to nie tylko potężne składowiska odpadów, to też wyspy śmieci, to odpady na najwyższych szczytach świata, w najgłębszych miejscach na świecie, w przestrzeni kosmicznej i nie trzeba może tak dalekiej odległości, bo spojrzymy na nasze otoczenie i choćby przypomnieć sobie co roku odbywający się festiwal Czyste Beskidy, który obecnie jest realizowany przez Fundację Górą, gdzie wolontariusze z naszych szlaków tutaj znoszą co roku 3 tony śmieci, a nie mówiąc o tym, co się dzieje często na ulicach, co się dzieje wzdłuż rzek, co się dzieje w jeziorach i na ich wybrzeżach.
7: Rozmawiam z Marcinem Kogutem z Fundacji Free z Bielska-Białej. Fundacja przygotowuje wystawę upcyclingu i trash artu. Przechodzimy do kolejnego tematu, również związanego ze sztuką. Teatr Bez Granic to teatr amatorski działający przy Miejskim Domu Kultury w Łuchniarze. Już wkrótce kolejna premiera teatru, tym razem spektaklu zatytułowanego Porządek Rzeczy.
10: Dzień dobry, z tej strony Rafał Sawicki, na co dzień aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Ale poza teatrem również działam artystycznie i w kontekście projektu, o którym będziemy mówić, pełnię funkcję reżysera spektaklu.
7: Tym projektem jest Teatr Bez Granic. Jak długo już funkcjonuje ta inicjatywa?
10: O, teatr. I tutaj mogę się mylić, niestety. Funkcjonuje ponad 10 lat na pewno. od trzech lat zmieniło się osoby, które pracują z tą wspaniałą grupą. Przez ostatnie dwa lata grupę prowadziła i przygotowywała spektakle moja żona, Marta Gzowska-Sawicka. Tak się poskładało, że w tym sezonie teatralnym w październiku mnie przypadł w udziale, ku mojej wielkiej radości. No właśnie kolejny projekt, którego premiera już niebawem.
7: W poniedziałek będzie znowu w takiej unikalnej lokacji odgrywany spektakl. Może zanim zdradzimy, co to będzie za miejsce, to powiedzmy trochę więcej o spektaklu, bo to jest oryginalna produkcja.
10: Tak, oryginalna produkcja i to w paru wymiarach, tak sobie myślę, ponieważ cały scenariusz napisany przez Martę został oparty na faktach. Tutaj wielkie ukłony w stronę historyka naszego przyjaciela Jacka Proszyka, dzięki któremu trafiliśmy na akta sądowe sprawy, która wydarzyła się 100 lat temu, dokładnie 100 lat temu, bo w 1926 roku została znaleziona młoda dziewczyna, okazało się, że była w ciąży na torach. Co było powodem tej tragedii, jakie okoliczności temu towarzyszyły, o tym wszystkim opowiada spektakl, więc za dużo nie chcę Państwu zdradzać, ale no, z tego co mówię, wynika, że będzie to thriller kryminalny. No i taką atmosferę w spektaklu staramy się zbudować i no, ten wątek naprawdę ma taki wymiar i sensacyjny, dużo w tym wszystkim tajemnicy, no ale to wszystko będzie zawierał właśnie spektakl.
7: Gdzie to wszystko się odbędzie? Gdzie będzie można oglądać spektakl?
10: Tak, wspomniał Pan tutaj o tym, że te miejsca są takie nieoczywiste, jeśli chodzi o te ostatnie premiery Teatru Bez Granic. W zeszłym roku była to Patria. I no, to wejście teatru tego projektu organizowanego przez Miejski Dom Kultury Włókniarz, no, spowodowało w ogóle powrót do zainteresowania po wielu latach tą przestrzenią. Wspominam o tym dlatego, że pewne zdarzenia potoczyły się w ten sposób, że dzisiaj możemy pójść już tam na kawę. Nowa Patria. Natasza Pawluczenko, wspaniała osoba, szalona w jak najlepszym tego słowa znaczeniu, zorganizowała tam właśnie przestrzeń twórczą, ale rok temu startowała tam premiera Czarnej Ręki Teatru Bez Granic i po wielu, wielu latach właśnie był to pierwszy taki moment, kiedy ta przestrzeń ożyła. W tym roku zostaliśmy przytuleni, że tak powiem, bo naprawdę czujemy się i zaopiekowani, i wspaniale ta współpraca przebiega przez Muzeum Historyczne Zamku Sułkowski w Bielsku-Białej, w ramach którego również działa właśnie stara fabryka. Jest cała część ekspozycyjna. My znaleźliśmy swoje miejsce na ostatnim piętrze. Wspaniałe naprawdę przestrzenie, które uważam bardzo nadają się do różnego rodzaju kreacji artystycznych. I właśnie tam 15 czerwca, czyli w najbliższy poniedziałek o godzinie 20, odbędzie się premiera naszego spektaklu, czyli Muzeum Historyczne Bielska-Białej, stara fabryka, godzina 20 w poniedziałek. Wtedy będzie premiera.
7: Czyli zapraszacie na plac Żwirki i Wigury i też Teatr Bez Granic to jest teatr amatorski, chociaż słyszałem opinię, że nawet tego nie widać, że grają amatorzy, a nie zawodowi aktorzy.
10: No powiem tak, staramy się tutaj dotknąć naprawdę wartości aktorskich na najwyższym poziomie i bez kokieterii żadnej, powiem szczerze, że to jest dla mnie ogromna radość, że to się udaje i że ten projekt, który cały czas jeszcze jest w procesie i do samej premiery, a nawet później, myślę, że ten spektakl będzie, że tak powiem, nabierał wartości. Jak ktoś powiedział kiedyś, premiera wcale nie jest końcem, tylko etapem pracy i tak do tego podchodzimy. A faktycznie, no, mówimy, że to teatr amatorski, ale proszę traktować tutaj ten zwrot amatorski jako coś pięknego, szlachetnego. To są amatorzy teatru, czyli pasjonaci teatru, czyli ludzie, którzy poświęcają swój wolny czas, bo chcą to robić, mają do tego pasję, I to wszystko przekłada się, myślę, na wysoką jakość tego, co będziemy Państwu prezentować w ramach już konkretnego przedstawienia.
7: To jeszcze tylko zapytam o wejściówki na spektakl.
10: I tutaj jedna uwaga odnośnie adresu. Faktycznie główne wejście do Starej Fabryki znajduje się od strony Placu Żwirki i Wigury, ale na sam spektakl zapraszamy naszych widzów od strony ulicy Sukienniczej. Tam będą znaki szczególne, nazwijmy to, wskazywać miejsce. Tam jest po prostu wejście boczne, którym bezpośrednio znajdziemy się już na najwyższej kondygnacji i wejdziemy od razu w przestrzeń właśnie tej sali, w której odbędzie się spektakl. Więc taka ważna uwaga, nie od strony Żwirki i Wigury, tylko od strony Sukienniczej. O godzinie 20 w poniedziałek premiera. Biletów na ten premierowy spektakl już nie ma, ale dobra wiadomość jest taka, że w dwa dni następne, czyli 16 i 17, we wtorek i środę gramy kolejne spektakle o 17 i 20. Czyli i wtorek i środa, 17-20 kolejne spektakle Teatru Bez Granic.
7: Rozmawiałem z Rafałem Sawickim, reżyserem Teatru Bez Granic i aktorem Teatru Polskiego. Bilety na spektakl Porządek Rzeczy dostępne za pośrednictwem Miejskiego Domu Kultury Włókniarzy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
7: Żyjemy w takich czasach, w takim kraju, gdzie nawet deser może okazać się kontrowersyjny. W Pszczynie to lody wywołały oburzenie. Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Może nie chodzi o lody same w sobie, bo one są dosyć neutralne, lubiane przez mieszkańców Pszczyny, zwłaszcza tych najmłodszych. No i właśnie, to o nich chodzi, o najmłodszych mieszkańców, uczniów szkół podstawowych, którzy pod koniec roku szkolnego za świadectwo z czerwonym paskiem mogli dostać darmową porcję lodów. Dla lokalnej lodziarni i okolicznych mieszkańców była to miła tradycja, kultywowana przez ostatnie 25 lat. Ta praktyka jednak nie spodobała się rzecznikowi praw dziecka. Rzeczniczka Monika Horna-Cieślak wysłała pismo do właścicielki lodziarni, w którym tłumaczy, dlaczego takie działania mogą być szkodliwe. Według pisma tego typu inicjatywy mogą wywoływać nadmierną presję psychiczną, czy promować niezdrową rywalizację oraz prowadzić do wykluczenia dzieci, które z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników w nauce. Intencje może były dobre, pytanie, czy powinniśmy zajmować się problemem od tej strony. Radni i mieszkańcy Pszczyny byli oburzeni pismem. Była to ważna tradycja dla pszczyńskich dzieci. Niektóre mówiły, że właścicielka lodziarni była dla nich jak taka druga mama, która chwali za dobre postępy w nauce. Opinia publiczna zauważa, że problemem być może nie jest rozdawanie lodów za czerwone paski na świadectwie, a może cały system szkolny, który nagradza nie zawsze adekwatnie. Mi osobiście udało się tylko raz zdobyć czerwony pasek na świadectwie, a było to jeszcze w czwartej klasie podstawówki. Wybieram się dzisiaj do Pszczyny, by porozmawiać z właścicielką lodziarni. Chciałem wziąć swoje świadectwo z czerwonym paskiem, ale jak łatwo sobie wyobrazić, nie wiem, gdzie jest moje świadectwo ukończenia czwartej klasy, ale wiem, kto może wiedzieć.
11: Tak, Januszu?
7: Halo, mamo?
11: Halo, synu?
7: Ty masz gdzieś moje świadectwo z czwartej klasy?
11: A z czwartej klasy podstawówki?
7: Tak.

0: szkoły podstawowej. Na nim piękny biało-czerwony pasek, który być może zapewni mi darmową porcję lodów. Jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Kierunek Pszczyna.
1: Blisko mieszkańców.
2: Dzień dobry. Ja dzwoniłem wczoraj.
3: Tak, tak.
2: Przejdź tędy.
3: Pan do mnie dzwonił?
2: Tak, tak, tak, to ja dzwoniłem. Dzień
3: to
2: dobry.
3: Może pan wyjdzie do środka?
2: Do środka, dobrze.
3: Nie ma za dużo miejsca, ale...
2: No, zmieścimy się.
3: Tak. Zmieścimy się, jasne.
2: Super.
3: Dzień dobry, Jolanta Hałas, właścicielka lodziarni.
0: Jak długo już działa lodziarnia?
3: W tym miejscu 8 lat, ale tak w ogóle 30 parę lat, 35 może już.
0: Pani jest tutaj od samego początku?
3: Tak, tak, od samego początku jestem tutaj.
0: Czy to jest trudna branża?
3: Nie, no oczywiście, że nie. To nie jest tylko sprzedaż lodów. Trzeba się tym wszystkim zająć, zamówienia, wszystko, przygotowania, wszystko mieć pod kontrolą, ale jeśli są klienci, to jest bardzo łatwe i bezproblemowe.
0: Ten pomysł, by nagradzać uczniów z czerwonym paskiem, to był pomysł pani męża?
3: Mojego męża to był pomysł. To był przed laty. Wtedy też to były takie bardzo, bardzo pojedyncze osoby. Wręcz on zachęcał. Kiedy był koniec roku szkolnego, to on przyciągał te dzieci. A macie czerwony pasek, zapraszam na ludzika, coś. No i tak to... Był moment taki, że rzeczywiście było bardzo mało uczniów, ale w ostatnich latach to się tak bardzo powiększyło. To jest po prostu cały dzień przychodzą dzieci. Już tu stoją o 10:00 pod bramą, aż się otworzy, zadowolone, szczęśliwe. No taki fajny dzień to jest, taki miły. Każdy się raz pobiorę do ręki, oglądam, gratuluję indywidualnie każdemu dziecku i, no i zapraszam na następne rogi. Tu się zaczął problem, no.
0: Czyli to się stało taką tradycją w Pszczynie?
3: No, tradycją? No trudno powiedzieć. Moją tradycją.
0: Byli pewnie uczniowie, którzy przychodzili co roku?
3: Tak, tak, dokładnie tak.
0: No i właśnie, co się stało? Pismo od Rzeczniczki Praw Dziecka. Proszę mi powiedzieć, jak to wyglądało bezpośrednio tutaj z panią? Był jakiś kontakt?
3: Na początku lipca ubiegłego roku otrzymałam pismo od pani rzecznik, no, abym zaprzestała tej działalności. Nie wiedziałam właściwie, o co chodzi, więc od razu po przeczytaniu listu znalazłam numer telefonu, przedzwoniłam do Warszawy, przedstawiłam całą taką, tak jak każdemu teraz osobno to mówię, że no nie widzę w tym nic złego. No i prosiłam o kontakt z panią rzecznik, bo rozmawiałam z jakąś sekretarką, czy z kimś tam rozmawiałam. No i obiecano mi, że pani rzecznik na pewno do mnie oddzwoni. No był już koniec wakacji, wiedziałam, że jeśli to nie zrobiła do tej pory, na pewno już nie oddzwoni, bo to już prawie 2 miesiące. Napisałam do pani rzecznik pismo, otrzymałam odpowiedź wiosną w marcu, że mam zaprzestać kontynuowania rozdawania, bo to źle wpływa na dzieci, że niektóre dzieci nie mogą otrzymać tego czerwonego paska. No, ze wszystkim się zgadzam, tylko no tak to jest, ta rywalizacja wszędzie, prawda? Nie każdy dostanie pierwsze miejsce.
0: Czyli ta sprawa się ciągnie już od prawie roku?
3: Tak, kilka miesięcy się ciągnie.
0: Ale jaki jest odzew mieszkańców? Bo też no, widziałem takie głosy, takie argumenty, że przecież czerwony pasek sam w sobie jest trochę taką nagrodą, zachętą, że są też przecież stypendia dla uczniów. Jak mieszkańcy tutaj zareagowali?
3: A ja myślę, że my, mieszkańcy pozytywnie, praktycznie cała nasza Polska zwraca się do mnie pozytywnie, odwiedzają mnie tutaj, teraz gdy się tak głośno zrobiło. No, jest wszystko, nikt negatywnie do mnie nie ma niczego, żadnych odczuć takich negatywnych, ale co zrobić dalej, no to pani rzecznik tutaj była w Pszczynie na siłę, tak, aby porozmawiać. Pani rzecznik planuje jakąś tam z okazji zakończenia roku taki event dla dzieci, no.
0: Przed nami jeszcze zakończenie roku, czy ta tradycja będzie kontynuowana?
3: Ja myślę, że zobaczymy.
0: Zobaczymy, dobrze. Ja w swojej karierze edukacyjnej tylko raz udało mi się zdobyć świadectwo z czerwonym paskiem. Mam je ze sobą, nie wiem, czy chciałaby pani zobaczyć?
3: Tak, proszę. Bardzo się cieszyłam zawsze. Wie pan, to wzruszający moment. Jakie piękne. I tak to wyglądało. Ja wyjęłam. O, jakie ładne imię ma pan Jonasz.
0: Tak, to jest świadectwo z 4. klasy, tylko wtedy mi się udało ten czerwony pasek dostać, no ale kończyłem szkołę w Bielsku, a tam takich akcji żadna lodziarnia nie robiła, więc niestety się nie załapałem.
3: Dzisiaj pana poczęstujemy, aby panu nie było smutno tym lodem.
0: Dziękuję.

0: Dziękuję bardzo.
1: Tak, proszę pana, wyglądało. Pooglądałam, pogratulowałam dzieciom. Dzieci w Pszczynie mają piękne świadectwa. Niejednokrotne widziałam świadectwo celujące u niejednego dziecka. Piękne świadectwo.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to zobaczymy w takim razie, jak będzie wyglądać to zakończenie roku w Pszczynie.
1: Jeszcze parę dni zostało i zobaczymy, co będzie dalej. I oby ucichła ta jakaś taka afera, która się z tego wytworzyła.
0: Chociaż chyba PR dla was całkiem dobry.
1: No tak, tak, tak. Ja nie mówię, że nie. Ja mam dla dzieci zawsze przygotowane mały lód z polewą. Dzieci wybierają sobie polewę.
0: No właśnie, chciałem zapytać, jaki smak najczęściej ci laureaci wybierają?
1: Najczęściej waniliowy smak, czyli to są białe lody i jakakolwiek polewa. No to dzieci mają swoje ulubione. Bo proszę pana, to najczęściej są moi klienci, którzy na co dzień mnie odwiedzają. W większości. A reszta również, inne dzieci. Cały dzień dzieci przychodzą.
0: To ja w takim razie też wybiorę waniliowego. A jaka polewa, to nie będę zdradzał. To już zostanie między nami. Misja wykonana. Po 12 latach od otrzymania czerwonego paska dostałem swoją darmową porcję lodów. Nie wiemy jeszcze, co stanie się z tradycją nagradzania paskowiczów w pszczyńskiej lodziarni. Właścicielka zastanawia się nad zakończeniem tradycji po otrzymaniu pisma od rzeczniczki praw dziecka. Jednego może być pewna, ma poparcie mieszkańców Pszczyny. Wyszedłem na ulicę, by zapytać kilku z nich, co sądzą o całej sytuacji.
2: No, jesteśmy mieszkańcami i jesteśmy za tym, żeby tak dalej po prostu te lody były fundowane dla tych dzieciaków. Pszczyny jest, to nie jest żadna jakaś po prostu, że się kogoś dyskryminacji nie ma żadnej. Dzieci będą miały właśnie jakiś bodziec, o, będę się uczył lepiej, bo potem dostanę lody. Przecież to jest, takie jest moje zdanie. Takie było, jestem już z tej starej daty, ale po prostu tak uważam.
0: Bo kiedyś tych czerwonych pasków nie było.
2: Oj, właśnie były. Jak ja chodziłam do szkoły, to były. Były, tak, wtedy właśnie na 1 maja, wtedy jak były te, no, te pochody były, to my miałyśmy jeszcze piątki, nie było może, tylko piątka była, że jesteśmy piątkarze. Ładnie ubrane, no bo nas niestety musiałyśmy iść na te pochody. Teraz już tego nie ma i bardzo dobrze, że nie ma. Kto chce, niech sobie tam świętuje, co chce, prawda?
3: Trud dziecka, nauka, staranie się należy się dzieciom. Takie moje zdanie.
0: Nawet przecież ten sam czerwony pasek może być taką no, nagrodą.
3: Może być grunt, że się, bo pasek czerwony bardzo dobrze się uczy, lody się należy. Robił nawet dwa lody takim dzieciom, no niestety, no. To jest tylko dziecka, on się uczy, staro się, nie? Żeby jakoś ten pasek, to świadectwo było dobre i należy się, bardzo słusznie. A ci, co to tak twierdzą, że się nie należy, to znaczy, że się źle uczyli i się im nie należy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Czy słyszała może pani o tej sprawie lodziarni pod dębem i o liście od rzeczniczki prasowej?
4: Słyszałam.
0: Tak, co pani sądzi
4: o tym? Totalna głupota. To po prostu jest inicjatywa prywatna, prywatnej osoby, która chciałaby wynagrodzić jakoś dzieci i nie widzę w tym żadnego problemu i uważam, że niepotrzebnie zrobiono takie halo i tyle.
0: Czyli żeby tę faworyzację jakoś wyeliminować, trzeba by zająć się może, nie wiem, z innej strony?
4: Jaką faworyzację? Tego, że dzieci mają czerwony pasek, dostają to za ciężką pracę. To w takim razie zlikwidujmy czerwone paski, zlikwidujmy wszystko w ogóle, oceny i nie będzie nic już, prawda? No niestety, no za pracę się płaci. Tak samo pan zarabia więcej, robiąc lepiej swoją robotę, a gdyby pan nic nie robił, to pan nie zarobi. To uczniowie chodząc do szkoły, chodzą tak jak do pracy. I tyle.
0: Dziękuję bardzo. Pytałem mieszkańców Pszczyny o sprawę lokalnej lodziarni. Lokal od 25 lat na zakończenie roku szkolnego rozdawał tym dzieciom, które uzyskały czerwony pasek na świadectwie, darmową porcję lodów. Właścicielka lodziarni dostała bezpośrednie pismo od rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak o tym, by zaprzestać tej praktyki. Wiele osób słusznie zauważa, że sam w sobie czerwony pasek jest pewnego rodzaju nagrodą, której inni uczniowie nie mogą dostać. Również w wielu miastach, m.in. w Pszczynie, uczniowie z najwyższą średnią są nagradzani za swoje wyniki w nauce.
5: Piotr Łapa, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
0: Jak Urząd Miejski nagradza uczniów z Pszczyny?
5: No, co roku staramy się nagradzać najlepszych uczniów. Powstał, czy został uchwalony lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Najlepsi uczniowie otrzymują rokrocznie stypendium burmistrza. Stypendium burmistrza, które przysługuje laureatom lub finalistom olimpiad, zarówno organizowanych przez Ministerstwo Edukacji, jak również Kuratorium Oświaty, lub stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy ze wszystkich przedmiotów egzaminie ósmoklasisty uzyskali średni wynik powyżej 90%.
6: I z tym nie było nigdy żadnych kontrowersji?
5: Nie, absolutnie. Dotychczas nie było takiej kontrowersji. Jeszcze mamy tytuł honorowy, czyli złotego absolwenta, który otrzymują dwaj najlepsi uczniowie z każdej szkoły podstawowej. I jest to nagroda w formie statuetki, która przyznawana jest dla uczniów, którzy w ciągu swojej edukacji w szkole podstawowej osiągnęli najwyższą średnią.
0: O stypendiach dla pszczyńskich uczniów mówił rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Piotr Łapa. Sprawa pszczyńskiej lodziarni i pisma, które lokal otrzymał od rzecznika praw dziecka, rozniosła się po całym kraju i wywołała dyskusję na temat słuszności naszego systemu oceniania czerwonych pasków, stypendiów, nagród i ocen samych w sobie. Czy los jednej lodziarni odmieni oblicze polskiej oświaty? Nie wiem. Całą sytuację zostawiam do waszego osądu i lecę dokończyć swoją porcję lodów, którą dostałem za uczciwie zdobyty czerwony pasek.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cecerski z tej strony, witam i zapraszam na magazyn. Stowarzyszenie Motocyklowe Bielscy działa w Bielsku Białej i okolicach od ponad 10 lat. Formalnie grupa została zarejestrowana dokładnie 10 lat temu i to właśnie ten jubileusz będą już niedługo świętować. Porozmawiamy dzisiaj o wydarzeniu, które ma nie tylko przyciągnąć pasjonatów motocykli z całego regionu, ale również nieść pomoc charytatywną.
8: Angelika Jachym-Kącka, prezes zarządu w Stowarzyszeniu Motocyklowym Bielscy.
9: Damian Jaworski, polski wiceprezes.
0: Powiedzcie mi, w tym roku 2026 jako stowarzyszenie świętujecie ważną rocznicę, bo to jubileusz dziesięciolecia.
8: Tak jest. Na drogach Bielska-Białej i tutaj okolicznych tak naprawdę jako stowarzyszenie działamy, takie zarejestrowane stowarzyszenie, działamy od 10 lat. Teraz już obchodzimy właśnie nasze dziesięciolecie. Natomiast nasza historia sięga już tak naprawdę kilkunastu lat, bo takie rozpoczęcia sezonów, zakończenia sezonów, które się odbywały, ale też mniejsze wydarzenia, które miały na celu połączenie jakiejś grupy motocyklistów, to one się tak naprawdę odbywały już zdecydowanie wcześniej. Więc oficjalnie w KRS-ie jako zarejestrowane stowarzyszenie rzeczywiście jesteśmy 10 lat.
0: Czyli najpierw była grupa pasjonatów, dopiero później się to sformalizowało.
8: Tak, zgadza się. Z tego względu też, że chcieliśmy prowadzić akcje charytatywne, to po pierwsze. Po drugie, zauważyliśmy, że jest sporo osób, którym się podoba to, co robimy, chcieli się z nami utożsamiać, wobec czego postanowiliśmy pójść w sprzedaż ubrań, sprzedaż gadżetów, więc na skutek tego jakby łatwiej nam było mieć zarejestrowany podmiot, który pewne rzeczy nam upraszczał.
0: To dziesięciolecie to jest kolejna okazja do kolejnych działań charytatywnych. Powiedzcie mi, jakie świętowanie jest zaplanowane z okazji tego jubileuszu?
9: Dziesięciolecie będziemy świętować kolejnym cyklem imprezy Motopałac Weekend, który się odbędzie na terenie Pałacu Laryszów w Bulowicach. Impreza będzie połączona z akcją charytatywną, którą rozpoczynamy, inaugurujemy na tym wydarzeniu, gdzie będziemy robić zbiórkę również charytatywną dla Filipa Łukaszka. Zbiórka będzie również rozpoczynać akcję charytatywną i akcję tą charytatywną będziemy kończyć kalendarzem, który będzie oficjalnie przedstawiony na wernisażu końcem roku i wszystkie środki będą wpłacone na zbiórkę, na fundację dla leczenia tego chłopaka.
0: Co jeszcze podczas imprezy? Są już zaplanowane te punkty?
9: Mamy dużo fajnych, ciekawych punktów, między innymi koncerty, konkursy z fajnymi nagrodami, gastronomia, strefa dla dzieci, Myślę, że każdy coś znajdzie fajnego dla siebie. Warto zobaczyć i wesprzeć taką akcję.
6: To wszystko dzieje się w Bólowicach. To jest 27-28 czerwca. Ilu osób się spodziewacie? Myślicie, że całe stowarzyszenie tam się zjedzie?
8: No my jako zarejestrowane stowarzyszenie, czyli te osoby, które organizują to wydarzenie, no to nas jest w tej chwili ponad 50. Natomiast tych osób, które są zrzeszone i utożsamiają się z bielskimi, no to mamy tak naprawdę kilka tysięcy. Spodziewamy się dużej frekwencji, natomiast to nie będą tylko i wyłącznie motocykliści, no bo też osoby, które mieliśmy okazję poznać podczas naszych różnych wydarzeń, ale też rodziny z dziećmi, wobec czego zachęcamy do odwiedzania nas nie tylko właśnie motocyklistów, ale również szczególnie mieszkańców okolicznych gmin, ponieważ no taka ilość motocykli pewnie jak będzie na naszym wydarzeniu, w ciągu jednego momentu, w ciągu tych dwóch dni będzie trudna do zobaczenia tak standardowo. Co jeszcze? Pałac jest w ogóle standardowo niedostępny do zwiedzania, to znaczy, że nie możemy go porównać do zamku na przykład w Pszczynie czy do zamku Sułkowskich w Bielsku, gdzie można po pierwsze go zobaczyć z zewnątrz na co dzień, a po drugie można go odwiedzić. Tutaj pałac jest po pierwsze w takiej urokliwej lokalizacji, bo jest w, no można powiedzieć, takim parku pałacowym, wobec czego nie ma możliwości, żeby go zobaczyć z drogi. No a po drugie, bramy tego pałacu cały czas są zamknięte, więc przez te dwa dni pałac po pierwsze rezerwujemy, więc będzie tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji, no a po drugie zmieni się tak naprawdę takie stricte środowisko motocyklistów, więc będzie fajnie.
6: Wracając jeszcze do akcji charytatywnej, jak można w tym wziąć udział, jak można wesprzeć to działanie?
9: No przede wszystkim to będzie zbiórka do puszki środków. Będą na terenie wolontariusze, którzy będą zbierać te pieniądze podczas imprezy. Później w zasadzie myślimy o takim rozwiązaniu, żeby właśnie na każdym wydarzeniu jakimś organizowanym przez nas, czy to Moto Piątek, czy jakiś, mieć taką puszkę też dodatkowo i dla chętnych, kto ma tam ochotę wrzucić każdy grosz, to zbierać. A przede wszystkim to będzie sprzedaż kalendarza, nie? Dystrybucja i jakieś licytacje podczas wernisażu.
6: Ten kalendarz to jest coś, co już robicie od iluś lat?
9: Tak, kalendarz już robimy też od wielu lat. Mamy już w tym coraz lepsze doświadczenie. Ostatnie parę lat robimy to jakby własnymi siłami. Mamy tutaj w stowarzyszeniu od tego roku członkinię, która się zajmuje fotografią. Wspaniale jej to wychodzi. Poprzednia edycja kalendarza jest całkowicie wykonana przez nią. Więc naprawdę świetna robota z jej strony.
6: A do puszek tylko gotówka, czy też jakieś elektroniczne płatności są możliwe?
9: Do puszek gotówka, natomiast jest możliwość bezpośrednich przelewów na konto fundacji.
8: A propos atrakcji, zapraszamy na wydarzenie od soboty od godziny 14 do niedzieli do godziny 15. I to nie tylko o godzinie stricte 15, 16, 17, kiedy będą trwały koncerty na żywo muzyczne, ale oprócz tego w godzinach wieczornych, kiedy pałac naprawdę zamieni się w takie bardzo klimatyczne miejsce. Wtedy też będziemy mieli możliwość zaprezentować swoje umiejętności wokalne, ponieważ to standardowo nie jest kojarzone z motocyklistami, ale bardzo się podoba, więc chcemy to zastosować już kolejny raz, czyli wieczorne karaoke, a po karaoke impreza z DJ-em. Także tutaj buty motocyklowe możemy odłożyć na bok, kaski możemy odłożyć na bok i wspólnie się pobawić, więc zapraszamy.
6: Jeszcze chciałem dopytać o koncerty. Jak będą wyglądać? Kto wystąpi?
8: Będzie można posłuchać lokalnych artystów. Są to przede wszystkim zespoły, które są powiązane z rockiem, ale też z delikatną nutką bluesa, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
6: A bilety na imprezę?
8: W tej chwili prowadzimy przedsprzedaż biletów, wobec czego do 21 czerwca można je kupić w obniżonej cenie na naszej stronie. Później będą dostępne już podczas wydarzenia w kasach. Mamy 3 rodzaje biletów. 2 rodzaje to są bilety dwudniowe i 1 rodzaj to jest bilet jednodniowy. Co do biletów dwudniowych, dwudniowych macie możliwość po pierwsze nocować pod namiotem, jeżeli macie ochotę budzić się w fantastycznym miejscu, patrząc na pałac, to zachęcamy bardzo mocno, a jeżeli wolicie jednak patrzeć na pałac od środka, to zachęcamy do wykupienia drugiej opcji, czyli biletu i spania w pałacu.
0: Rozmawiałem z Angeliką Jachym-Kącką i Danielem Jaworskim ze Stowarzyszenia Motocyklowego Bielscy. W ostatni weekend czerwca, 27 i 28, stowarzyszenie organizuje swoje dziesięciolecie. Teraz o wydarzeniu, które miało już miejsce i zapoczątkowało nową działalność w Bielsku Białej. Z okazji inauguracji Centrum Wolontariatu w mieście odbyło się wydarzenie Moc Wolontariatu przy Teatrze Grodzkim.
10: Dzień dobry, Magdalena Wojczak, prezeska Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku Białej.
0: Jesteśmy właśnie w Teatrze Grodzkim. Proszę powiedzieć, z jakiej okazji się tutaj spotykamy?
10: Stowarzyszenie Teatr Grodzki we współpracy z Centrum Wolontariatu przy Urzędzie Miejskim w Bielsku Białej organizuje inaugurację, rozpoczęcie działania tego centrum, galę Moc Wolontariatu. Dzisiaj rozpoczęcie, impreza plenerowa. Chcemy zarazić ludzi, nie tylko młodych ludzi, ideą, że wolontariat jest czymś fajnym i może być początkiem nawet kariery zawodowej.
0: Tutaj w Teatrze Grodzkim też działają wolontariusze.
10: Tak, Teatr Grodzki od ponad 25 lat wspiera osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, osoby potrzebujące wsparcia, nie tylko fizycznie, materialnie, ale również za pomocą naszych wolontariuszy dajemy wsparcie. Czasami zwykła rozmowa potrafi zdziałać więcej niż inne gesty.
0: Tutaj ze swoich doświadczeń w teatrze, czy ogólnie w mieście, jak może Pani ocenić, jak ważna jest ta praca wolontariuszy?
10: Wolontariusze są nieprzecenieni i nieocenieni. Wszelkie organizacje pozarządowe opierają się na idei i pracy wolontarystycznej. Dla młodego człowieka jest to okazja, żeby kształtować sobie taką swoją wrażliwość, świadomość, otwarcie na drugiego człowieka, bez krytykowania. Nawet jak nam coś nie wyjdzie, to zawsze jest druga osoba, która wesprze, pomoże, pokaże, co zrobiliśmy źle i w jakim kierunku możemy podążać.
0: Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję serdecznie.
0: Mówiła Magdalena Wojczak, prezeska Beskidzkiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku Białej. Wydarzenie przy Teatrze Grodzkim było inauguracją działalności Centrum Wolontariatu.
11: Magdalena Chodyniecka, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Spotkaliśmy się tutaj, ponieważ od jakiegoś czasu utworzyliśmy Centrum Wolontariatu i sieciujemy wolontariat w całym Bielsku. Czyli łączymy i wolontariuszy, i osoby, które potrzebują takiej pomocy, ale też również instytucje i organizacje pozarządowe, które skupiają wolontariuszy wewnątrz swojej działalności.
0: Są dzisiaj z nami przedstawiciele różnych NGO-sów z miasta?
11: Tak, oczywiście, że są. Zaprosiliśmy tych, którzy naprawdę działają tutaj bardzo prężnie, czyli Caritas, Brat Albert, Teatr Grodzki. Wiele, musiałabym to bardzo długo wymieniać, bo jest tutaj naprawdę dużo organizacji, ale przede wszystkim te organizacje, które chcą z nami to tworzyć, prawda? I te, które rozwijają w swojej działalności ten wolontariat. Także zapraszamy wszystkich. To jest oczywiście coś, od czego zaczynamy. Natomiast, tak jak powiedział pan prezydent, ponad 700 organizacji zarejestrowanych w Bielsku Białej, więc będziemy się starać objąć coraz więcej tych partnerów i mieć coraz więcej partnerów. Jest również MOPS, który również ma swój wolontariat. Seniorzy, którzy bardzo prężnie też działają w różnych organizacjach. No i ludzie młodzi, no to wiadomo, że to są szkoły i taka własna inicjatywa. Ale będziemy też myśleć jeszcze o wolontariacie na przykład szpitalnym, pracowniczym, bo to są też takie nisze, gdzie jeszcze chcielibyśmy to uruchomić.
0: Czy może Pani coś doradzić osobom, które na przykład zastanawiają się nad wolontariatem, nie są jeszcze zdecydowane?
11: Co mogę doradzić? No słuchajcie, wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że jak człowiek odda drugiemu swój czas, to tak jak powiedziałam, sam się zmienia i zmienia życie tej drugiej osoby. To jest ogromna satysfakcja. No nie mówię już jeszcze o takim wątku, który dotyczy tego, że się rozwijamy, zwiększamy swoje kompetencje, czyli coś, co mówił pan prezydent. To też jest ważne, ale wydaje mi się, że najważniejsza jest ta satysfakcja, że komuś pomogłem.
0: Czyli trzeba po prostu zacząć.
11: Tak, po prostu zacząć.
0: Mówiła Magdalena Chodyniecka, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej. Na wydarzeniu Moc Wolontariatu swoje stanowiska miały różne organizacje pozarządowe z Bielska Białej.
12: My jesteśmy wolontariuszkami z Bielskiego Schroniska dla Zwierząt. I jesteśmy też reprezentantkami naszych mediów społecznościowych Bielskie Łapki, więc też zachęcamy. Tam promujemy zwierzaki i schronisko i wolontariat ogólnie. Wszystko związane z naszym bielskim schroniskiem.
13: No. Tak, odpowiedzialne adopcje, zwierzęta, które są aktualnie do adopcji, psy i koty. I wszystko tak naprawdę o nich i pokazujemy to albo w taki emocjonalny sposób, albo humorystyczny.
0: Jak ważny jest wolontariat w schronisku?
13: Myślę, że bardzo ważny, bo nie tylko warto poświęcać swój czas, żeby pracować ze zwierzęciem, które może mieć jakieś traumy, może mieć swoje przejścia, ale też żeby angażować się w spacery dla zwierząt, angażować się w ich adopcję i po prostu być tam dla nich, żeby socjalizować je i przyzwyczajać do kontaktu z ludźmi.
0: Też chyba uświadamiacie, bo widzę tutaj słoik wiedzy o zwierzakach. Może wylosuję jedną kartkę, zobaczymy, co się stanie. Okej. Okay. Co to jest dom tymczasowy?
13: Zapraszamy do odpowiedzi.
0: Okej, trudno się wylosowało. Podejrzewam, że to jest coś takiego, że zwierzę gdzieś przebywa, zanim trafi do jakiegoś ostatecznego domu, tak, rodziny?
13: Tak, to może być albo dom dla zwierzęcia, które jest już stare, schorowane i potrzebuje jakieś inne miejsce niż schronisko, żeby czekać na tą swoją adopcję, albo to może być chociażby ostatnio miał misję, szuka teraz domu tymczasowego dla kociąt, żeby je socjalizować, bo znalezione zostały kocięta, które nie są przyzwyczajone do kontaktu z człowiekiem, więc potrzebują domu tymczasowego, żeby się po prostu socjalizować, przyzwyczaić do ludzi. My reprezentujemy tutaj Bielskie Łapki, jesteśmy wolontariuszkami ze schroniska.
12: Tak, trzecie składu, dzisiaj jedna niestety nie dała rady, ale jako wolontariuszki właśnie w trzy reprezentujemy Bielskie Łapki i zachęcamy, żeby nas tam odwiedzać i wspierać nasze zwierzaczki.
0: Odwiedziliśmy wydarzenie Moc Wolontariatu, które zainaugurowało działalność Centrum Wolontariatu w Bielsku Białej.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cecerski z tej strony. Zapraszam serdecznie na magazyn. Jeżeli ktoś jeździ komunikacją miejską w Bielsku-Białej, to co jakiś czas może trafić na bardzo ciekawy autobus. W grudniu mieliśmy Śnieżkobus świąteczny. To była już kolejna edycja takiej odsłony pojazdu komunikacji zbiorowej. Niedawno autobus ozdobiony dziełami Beaty Bojdy pod nazwą Kierunek Sztuka. A teraz nowy kierunek. Kierunek Wyobraźnia. Nowy wygląd pojazdu, nowy artysta również lokalny.
14: Cześć, ja nazywam się Mateusz Kołek. Jestem rysownikiem, ilustratorem, artystą z Krakowa, ale wychowywałem się w Bielsku Białej. To miasto nadal ma szczególne miejsce w moim sercu, często je odwiedzam. I właśnie w Bielsku wystartował autobus o nazwie Kierunek Wyobraźnia. Na tym autobusie prezentujemy kilka z moich prac, którymi chciałbym Was przenieść z kolei do dwóch innych miast, które są dla mnie szczególnie ważne. Chodzi tutaj o Hongkong i o Tokio. W tych rysunkach portretując te miasta, tak samo jak Kraków, często inspiruję się rzeczywistością, która mnie otacza, takimi chwilami, które czasami przemykają niezauważone. Ja staram się znaleźć w nich jakąś metaforę naszych czasów, naszych emocji i podzielić się z odbiorcami. Jest to akcja, którą przygotowaliśmy z punktem 11 oraz Bielskim Centrum Kultury. I mamy nadzieję, że być może zainspiruje Was ona do takiej praktyki, czyli do zwolnienia, spojrzenia wokół siebie i być może wyłapania czegoś inspirującego, zrobienia z tym coś twórczego. To jak ja robię swoje rysunki i teraz się nimi z Wami dzielę. Pozdrawiam Was serdecznie.
0: Mówił Mateusz Kołek, którego pracę możemy oglądać na jednym z miejskich autobusów. Więcej informacji o Latarnawa z punktu 11, organizatora akcji.
15: I po raz kolejny sztuka wyrusza w miasto. Zapraszamy Was w podróż miejskim autobusem. Tym razem kierunek Wyobraźnia. To już kolejna odsłona projektu, który współtworzymy razem z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku Białej. I po raz kolejny autobus miejski zamienia się w mobilną galerię sztuki. Na zewnątrz będziecie mogli zobaczyć imponujące, przepiękne ilustracje Mateusza Kołka. To artysta, który na co dzień mieszka i tworzy w Krakowie. Jego inspiracje związane są nie tylko właśnie z tym miejscem, również czerpie swoje inspiracje z Azji, Japonia, Hongkong, ale także z Bielska-Białej, bo stąd pochodzi. I zaprasza pasażerów w taką podróż trochę senną, trochę tętniącą neonami Temple Street przez nostalgiczne wnętrza tokijskich sklepów z zabawkami, aż po widok Tokyo Tower. A tak naprawdę zabiera nas w podróż w świat. Właśnie świat wyobraźni. A to, co się dzieje w środku, to jest odpowiedź na to zaproszenie, na które w tym przypadku odpowiedziały dzieci i młodzież, które w ramach warsztatów poprowadzonych przez Ale Jakimów stworzyły ilustracje inspirowane właśnie twórczością Mateusza Kołka. To ich własne prace, to ich własne inspiracje. I tutaj mamy zderzenie dwóch światów. Artysty, który już jest artystą rozpoznawalnym i kolejne pokolenie, które wkracza w ten świat i otwiera się na niego z pełną świadomością swoich umiejętności. I myślę, że to jest właśnie to, co chcemy Wam przekazywać. Jak bardzo inspirująca podróż może być. Jak drogi przed nami mogą stać otworem, jeśli tylko na to pozwolimy. Także pozwólmy zawładnąć wyobraźnią sobie i przejedźmy się autobusem sztuki. Od 2 czerwca autobus wyrusza już linią numer 2 na normalną trasę. Normalną, a jednak bardzo wyjątkową. I rozkład jazdy na kolejne dni będzie uaktualniany na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Kuratorką projektu jest Anna Kroczek.
0: Mówiła Ola Tarnawa z punktu 11 Bielskie Centrum Kultury. Punkt jest organizatorem akcji Kierunek Wyobraźnia. Zajrzymy teraz w przyszłość Bielska-Białej, o której zadecydować mogą mieszkańcy, jak co roku biorąc udział w budżecie obywatelskim. Ruszyła kolejna odsłona budżetu na rok 2027. Nabór na projekty już trwa.
16: Janusz Kaps, dyrektor Biura Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.
0: Trwa nabór wniosków na budżet obywatelski na przyszły rok, na 2027. Czy ta edycja będzie się czymś różnić od poprzednich?
16: To jest 13. edycja i rzeczywiście rok poprzedzający to jest rok działania w tym obszarze, żeby w 2027 była możliwa realizacja. W tym roku trochę zmian. Rzeczywiście pojawia się ponownie podział na projekty ogólnomiejskie i projekty osiedlowe i pojawia się specyfika wzorem poprzedniego roku, kiedy kultura dominowała w projektach, tym razem infrastruktura rowerowa, ale bardzo szeroko rozumiana i na te projekty przeznaczona jest duża część budżetu. Przypomnę, że to jest ponad 10 milionów, z czego 6 milionów 200 to są właśnie te projekty ogólnomiejskie. Wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać połowy środków, ale ponadto jest także w ramach projektu ogólnomiejskiego możliwość wykorzystania miliona na dowolny już cel, który mieszkańcy wskażą. I pozostałe 3 miliony, tak jak zawsze, podział na osiedla. 30 osiedli w naszym mieście, w związku z tym podział równy, prosty po 100 tysięcy do wykorzystania na dowolny cel. Procedura rozpoczęła się od 8 czerwca. Zapraszamy do składania projektów. Jest nowa strona całego projektu obywatelski.bb.pl. Tam są wszystkie informacje. Jest nowa strona, nowa konstrukcja. Można składać projekty tak jak poprzednio w wersji papierowej, albo przesłać listownie, albo dostarczyć do Biura Rady Miejskiej, ale można też skorzystać z formularza elektronicznego, który krok po kroku pokazuje, jak można te projekty złożyć. Każdy mieszkaniec może złożyć dowolną ilość projektów, no tylko z zachowaniem tego, że jeżeli dotyczy osiedla, no to musi być mieszkańcem tej części miasta. Jeśli dotyczy części ogólnomiejskiej, no to ten wymóg zamieszkania na terenie miasta Bielska-Białej. Potem po procedurze przyjmowania wniosków będzie procedura weryfikacji formalnej i weryfikacji merytorycznej, która będzie trwała aż do początku października i wtedy te zweryfikowane projekty będą poddane pod głosowanie, tak żeby jak co roku na koniec października można było ogłosić, co będzie realizowane w 2027 roku.
0: Czy przez te pierwsze kilka dni wpadły do skrzynki już jakieś wnioski?
16: Fizycznie przyszło parę osób z tych, które wcześniej składały wnioski, tak pytając o tą procedurę, o formułę, więc to zainteresowanie powoli narasta. Z doświadczenia naszego wynika, że ci mieszkańcy, którzy planowali wcześniej tak różne pomysły, są gotowi jak gdyby, no tylko ćwiczą teraz tą formułę i procedurę. Natomiast ci, którzy się dopiero zbierają do złożenia wniosku, najczęściej najczęściej to jest ostatni tydzień, kiedy wpływają w różnej formie elektronicznej, papierowej, listowej te wszystkie projekty. Tak jakby w ostatnim możliwym terminie to nastawienie następuje.
6: Tak wszystko na ostatnią chwilę. A czy przez ostatnie lata widzimy wzrost zainteresowania budżetem obywatelskim, czy może spadek?
16: To jest bardzo trudne pytanie. Właściwie pytanie jest bardzo proste. Odpowiedź na nie jest trudniejsza, dlatego że te preferencje wynikają jakby z działań miasta generalnie, tak? Bo projekt obywatelski to jest tylko niewielki wycinek budżetu, tak? On jest duży, ponieważ obywatele mogą z niego korzystać, ale wiele tych działań już w osiedlach zostało zrobionych, tak? Place zabaw, siłownie, zalesienia, także jakby przestrzeń do realizacji kolejnych działań jest trochę mniejsza i pomysłowość jak gdyby trochę się wyczerpuje, stąd takie wskazanie tego obszaru, który wydaje się po przykładzie kultury z zeszłego roku, czy właściwie z tego roku, tak, bo w 2026 to realizujemy, ale budżet był formalnie realizowany rok wcześniej, że to zainteresowanie ukierunkowane troszeczkę pozwoli otworzyć może większe perspektywy dla mieszkańców.
6: To przypomnijmy jeszcze, do kiedy można składać swoje wnioski.
16: Projekty do 29 czerwca. Oczywiście w sytuacji, kiedy projekt nie będzie jakichś tam formalnych spełniał aspektów, każdy projektodawca dostanie jeszcze termin na uzupełnienie. Projekt zawiera miejsca na pewne deklaracje, tak? Jeżeli teren, na którym planowana jest jakaś działalność czy inna, nie jest terenem miejskim, musi być deklaracja tego, który nim zarządza, że się na to godzi, więc jest trochę takich formularzy do wypełnienia. Czasem może się zdarzyć, że mieszkaniec nie do końca będzie świadomy tego, jak ważny jest to załącznik. My na stronie internetowej przypominamy to co krok, ale czasem jest taka sytuacja, więc to będzie na uzupełnienie, a potem te projekty, które przejdą procedurę formalną przez wakacje, będą procedowane w ramach wydziałów urzędu, tak? Czy kwota przeznaczona na ten projekt, czy możliwości techniczne są rzeczywiście realne i wtedy my nazywamy te komórki wydziałami wiodącymi, będą konsultować się także z projektodawcą, bo może po niewielkiej korekcie będzie można projekt jakby zaakceptować, ale to już jest jakby też na etapie dopracowywania, czyli pierwsza faza, która zakończy się na końcu czerwca, będzie wskazywała tylko, czy projekt zawiera formalne dane. Nie czy jest możliwy do wykonania technicznie, czy nie jest możliwy do wykonania finansowo. Dopiero po wakacjach, kiedy merytoryczne wydziały się do tego odniosą, będzie można próbować korygować, tak? Że albo że wskazana kwota na realizację jest za niska, albo że warunki techniczne w tym miejscu, gdzie jest wskazany projekt, są z jakichś powodów geologicznych, technicznych niemożliwe do realizacji.
6: Mówił Janusz Kaps, Biuro Rady Miejskiej Bielska-Białej. Trwa już nabór na projekty do budżetu obywatelskiego 2027. Swoje pomysły można zgłaszać do 29 czerwca. Więcej informacji na stronie internetowej urzędu. A wsparcie dla swojego budżetu otrzymało BTS Rekord Bielsko-Biała. Dzięki pieniądzom z Ministerstwa Sportu i Turystyki po wielu latach oczekiwań klub będzie mógł zmodernizować swoje boisko treningowe.
17: Dzień dobry, Janusz Szymura, prezes Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego Rekord Bielsko-Biała.
6: Klub ostatnio otrzymał wsparcie, dofinansowanie od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Proszę powiedzieć, jaka jest to kwota i jakie jest to wsparcie?
17: Wsparcie otrzymaliśmy na taką gruntowną modernizację boiska sportowego. To jest nasze główne boisko treningowe. Dla nas niezwykle istotne, bo tam przebiega ten podstawowy proces treningowy naszych dzieci i młodzieży, jak również zajęcia szkolne. Kwota całkowita tego projektu to jest blisko 3 800 000 zł. Z tego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu dokładnie 1 535 000 zł. Także pokrywa nam połowę kosztów netto, natomiast my tą pozostałą kwotę, czyli kwotę 2 242 tysiące, to będą fundusze klubu sportowego i podobnie jak w latach ubiegłych, te fundusze zapewni nam główny sponsor, czyli firma Rekord Systemy Informatyczne.
6: Czyli rozumiem, że chodzi tutaj o modernizację boiska, wymianę nawierzchni?
17: Tak, dokładnie. Wymianę nawierzchni, no szereg. Trzeba powiedzieć, że przy tak intensywnej eksploatacji tego boiska, no to ono no, ulega no takiej, tak chciałem powiedzieć, dewastacji. Przesadziłbym, bo wszystkie mecze, czy sporo meczy na nich jest, na tym boisku ma miejsce. Natomiast może wrócę do przeszłości. Boisko zostało wyposażone w sztuczną nawierzchnię w 2008 roku, czyli to jest 18 lat temu. Wówczas była to budowa zupełnie nowego boiska i bardzo duży koszt to była podbudowa pod to boisko, zrobienie odwodnienia, oświetlenia. Natomiast szacuję gdzieś koło 10 lat temu nastąpiła już pierwsza wymiana jednej nawierzchni syntetycznej na drugą. Trzeba też wiedzieć, że w międzyczasie są zmiany technologiczne w zakresie tych nawierzchni. Chcemy, aby to boisko dysponowało w tej chwili najnowszym takim rozwiązaniem technicznym, przede wszystkim z dbałością o zdrowie zawodników, tak żeby przechodzenie z nawierzchni naturalnych na sztuczną w zasadzie odbywało się w sposób, można powiedzieć, niezauważalny. No, mam nadzieję, że uda się to osiągnąć.
6: Rozmawiałem z Januszem Szymurą, prezesem BTS Rekord Bielsko-Biała.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Słuchaj na 87,9 FM. Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle Cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na American Cars Mania.pl.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Z tej strony Jonasz Tecerski. Zapraszam serdecznie na magazyn. Wybierzemy się dzisiaj do domu handlowego Klimczok, ale w innym celu niż moglibyście się spodziewać, ponieważ obecnie można oglądać tam wystawę zatytułowaną Cyrkularność. Przejdziemy się dzisiaj z moim dzisiejszym gościem po całej ekspozycji.
2: Rafał Sakowski, Fundacja PASMO, Instytut Odporności Społecznej.
1: Jesteśmy teraz w Klimczoku, ale nie przyszliśmy na ciuchy ani do papierniczego, tylko odbywa się tutaj wystawa. Powiedz mi, jaki jest temat tej wystawy, jaki jest jej cel?
2: A to jest wystawa cyrkularna i opowiada nie tyle o odpadach, co o naszych decyzjach i jakie one mają skutki dla nas, dla środowiska, dla społeczeństwa. A jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić.
1: Na początku jak wchodzimy, no to widzimy dużo tutaj śmieci, tych odpadów. Trochę jest to zilustrowane, jakby były tak zakopane gdzieś pod ziemią.
2: Tak, ponieważ śmieci to jest temat nie tylko, który jest bieżący, tylko my gromadzimy te śmieci już od kilku pokoleń. Dziedziczymy i nie chcemy zostawiać tego następnym pokoleniom. Naszą myślą jest cytat z Saint-Exupéry, że ziemia nie jest nam dana od przodków, tylko pożyczona od przyszłych pokoleń. I właśnie z tą myślą tutaj zaczynamy w tym naszym umownym wysypisku śmieci, które jest takim jakby portalem przejścia z tej strefy handlowej. Właśnie chcieliśmy odciąć bardzo ludzi do już tej części merytorycznej, ale i tak tu się dowiadujemy, o czym jest ta wystawa i co chcemy najbardziej przekazać, czyli hierarchię postępowania z odpadami, czyli najlepiej nie produkować odpadów, czyli zredukować, nie kupować tego, czego nie potrzebujemy. Jeżeli już mamy coś, czego nie potrzebujemy, to spróbujmy nadać temu nowe życie albo oddajmy komuś, komu się to przyda, a jak już nie możemy ani jednego, ani drugiego, to przynajmniej odzyskajmy surowce, czyli recycle tego, i że każda nasza decyzja ma wpływ na nas samych, na naszą wygodę, na społeczeństwo, czyli nasze otoczenie i na środowisko.
1: I to są te trzy kroki, tak? Reduce, reuse, recycle.
2: Tak, to jest taka hierarchia, to są trzy najważniejsze, to zwane 3R, po polsku ogranicz, napraw albo użyj ponownie i w zasadzie rozbierz i użyj, znaczy i oddaj surowce z powrotem do użytku.
1: Oprócz 3R mamy też 3P.
2: Tak, czyli People, Planet, Profit, czyli profit to jest zysk, ale nie koniecznie w sensie materialnym. To też może chodzić o naszą wygodę, bo prościej jest coś wyrzucić niż właśnie rozłożyć na surowce, niż naprawić czy nadać nową funkcjonalność. Później mamy people, czyli społeczeństwo, bo każda decyzja wpływa nie tylko na nas indywidualnych, ale także na społeczeństwo i planet, to by środowisko. Wiemy, że śmieci i użycie materiałów bardzo negatywnie wpływa na środowisko.
1: No dobra, czyli na początku widzimy te śmieci, różne odpadki, jakieś puszki, butelki, ale też coś typu stary piekarnik i to jest pierwsze pomieszczenie. Co jest dalej?
2: Dalej wchodzimy do sklepu i tu już opowiadamy o reduce. Opowiadamy o reduce w dwóch kontekstach, czyli wielomateriałowości, ponieważ wiele z tych współczesnych rzeczy jest wykonywanych z wielu materiałów, które są bardzo trudne później do rozebrania i bardzo kosztowne i często właśnie nie trafiają przez to do recyklingu czy sortowni, ale także mamy tą część taką typowo sklepową, czyli mamy różnego rodzaju przedmioty, ubrania z metkami, tylko na metkach nie widzimy ceny, jaką płacimy, tylko prawdziwy koszt związany z wytworzeniem danego przedmiotu, czyli mówimy o wpływie na środowisko, na przykład jaki ślad CO2, ile zużycie wody, ale także mówimy o warunkach, w których to jest wytwarzane i też ile na przykład to się będzie rozkładać, ponieważ o tym, czy coś będzie odpadem, jakim będzie odpadem, tak de facto już powinniśmy myśleć na etapie projektowania. Oczywiście to nie jest w naszych rękach, ale my powinniśmy myśleć w momencie kupowania. I tutaj mamy właśnie kilka ciekawostek, ale też takich informacji, które powinny nas uświadamiać, że jak następnym razem będziemy coś kupować, to żeby mieć w głowie, że to nie jest tylko t-shirt za 4,99, tylko to się wiąże być może z pracą dzieci, być może z zatruciem wody lub innymi skutkami.
1: Czyli nie tylko sam środowisko, ale też są tematy takie społeczne tutaj poruszone w tym.
2: Tak, w końcu jednym z P jest społeczeństwo, więc staramy się tego tutaj nie omijać i wręcz pokazać. Oczywiście chcieliśmy dużo więcej, ale i tak wydaje mi się, że mamy tutaj sporo informacji. Będziemy zachęcać oczywiście, że każdy później po wystawie dowiedział się czegoś więcej i kupował bardziej świadomie i kupował wtedy, kiedy potrzebuje.
1: Ta przestrzeń klimczakowa tutaj pozwala na stworzenie takiego realistycznego sklepu.
2: Znaczy, sklep jest dosyć umowny. Staraliśmy się nawiązać do takiego sklepiku wakacyjnego, gdzie kupujemy impulsywnie na chwilę i to jest po jednej stronie, a po drugiej właśnie jest na ścianie przekrój krzesła i popularnego stolika, który pewnie w wielu domach jest z pewnego szwedzkiego producenta.
1: Tak, nie będziemy wymieniać oczywiście nazwy. I na tym krześle też widać dokładnie, ile jest tych materiałów w jednym krześle. Tu widzę raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć materiałów w jednym meblu.
2: To jest, a jakbyśmy popatrzyli się na meble naszych dziadków, to przeważnie był lakier i drewno. Było dużo, dużo mniej i te meble po prostu stały latami, się nic nie działo, ale teraz też jest ta tendencja do redukcji. Przygotowując wystawę na przykład, bo też w tej redukcji chodzi o zmniejszanie opakowań, zwróćmy uwagę, że często mamy opakowanie metalowe, na którym jest papierowa etykietka, ono jest jeszcze w tekturze i do tego zapakowane w folii. No, to też zupełnie niepotrzebnie, więc powinno się to odchudzać, a jak właśnie przygotowywaliśmy materiały i zastanawialiśmy się, co dać, to ja na przykład dowiedziałem się, że butelka do wina w latach 50. ważyła 500 gramów, a teraz niecałe 300. Więc to też jest to reduce, mniej materiału. Akurat jeżeli chodzi o szkło, to szkło się dobrze recykluje, tak samo jak aluminium, a więc tu warto sortować. I tutaj wchodzimy do warsztatu, tak jak my to nazywamy, jest to pomieszczenie poświęcone reuse, czyli użyj ponownie. A tutaj już nie mamy tylko teorii, ale zadania, bo przy wejściu pobiera grupa wchodząca sobie karty przedmiotów i będzie miała różnego rodzaju zadania do wykonania. I w tej sali mamy trzy zadania. Jedno jest związane z, powiedzmy, elektryką. Trzeba zamknąć obwód i wtedy można dostrzec nowe rzeczy. Drugie to jest poskładanie mebelków z drewnianych elementów, a trzecie to jest ubranie manekina. Poza tym mamy ekspozycję z naszych zaprzyjaźnionych innych stowarzyszeń i organizacji. Na przykład mamy fotele i krzesła zrecyklingowane przez majsterkownię, mamy lampy stworzone przez fundację Free i też mamy taką dodatkową grę równoważnie, też zrobioną z odpadów przez fundację Free. I jak wykonamy te zadania, to sobie zaznaczamy, że naprawiliśmy ten przedmiot i tą kartę zabieramy dalej ze sobą.
1: Akurat nam się wylosowała szafa, do której potrzeba dwa razy drewna i raz metalu.
2: To tak naprawdę jest surowiec, że dla uproszczenia powiedzieliśmy, że ta szafa jest zrobiona z drewna, bo to jest starego typu szafa i ma metalowe uchwyty, a to nam się przyda w dalszych pomieszczeniach.
1: I na ścianie są zdjęcia tego, jak tutaj Chris odnawiał fortepian. To jest chyba taki nazwany pomnikiem cyrkularności.
2: Tak, w zeszłym roku, to chyba tak było, w zeszłym roku Chris Kaczmar, z którym współpracujemy i który był Spiritus Movens za tą wystawą, dostał stary fortepian od MDK-u i przerobił go na tak naprawdę wymienialnik, czyli na półkę, gdzie można zostawiać rzeczy i sobie zabierać tego, co nie potrzebujemy, i to stoi w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku Białej na pierwszym piętrze, więc jak ktoś chce zobaczyć na żywo, to tam zapraszamy. Do tego też mamy przykład Kintsugi i Sashiko, bo oczywiście to są tylko dwa elementy, ale w świecie jest dużo tradycji w kulturze mówiącej, że naprawione rzeczy mają dodatkową wartość i większy sentyment. I kintsugi to jest taka japońska sztuka z naprawiania ceramiki rozbitej za pomocą, powiedzmy, złotego kleju, tak dla uproszczenia. I tu mamy przykłady. A sashiko to jest taka ozdobna metoda cerowania ubrań, ale podobno Anglicy też mieli swój sposób naprawiania ceramiki za pomocą takich spinek metalowych, ale nie chcieliśmy przeładować informacjami wystawy. W każdym razie w kulturze naszej, wielu, na wielu szerokościach geograficznych, był ten szacunek dla rzeczy, było naprawianie. Mamy tu też ukrytą, zacerowaną skarpetkę, co pewnie z naszymi dziadkami kiedyś jeszcze było robione, teraz już raczej się mało praktykuje. I to jest tyle w tym pomieszczeniu. I następne pomieszczenie jest poświęcone recyklingowi. I tu mamy dwie zabawy, śmieciówka, koszykówka, czyli mamy woreczki koloru frakcji i otwory w ścianie i musimy trafić.
1: Spróbuję, zobaczę, czy się uda. Mam zielony woreczek, czyli szkło. Po prawej na górze trzeba trafić, dobra. Zobaczymy, jak dzisiaj z moim celem. No nie udało się. Dobra, ostatnia próba, żeby nie przedłużać.
2: Nie jest takie łatwe.
1: Zmontujemy tak, żeby było, że trafiłem niby. O, no i proszę. Udało się. Podejrzewam, że tutaj jak goście przychodzą, to robi furorę, taka zabawa chyba zajmująca.
2: Znaczy tak, bo stwierdziliśmy, że musimy mieć tych zabaw manualnych dużo, ponieważ zwiedzanie wystawy dla grup z edukatorem to jest około godziny. Jeżeli byśmy przez godzinę tylko mówili o odpadach, to myślę, że każdy by miał dosyć, dlatego staramy się, żeby był ten element zabawy, trochę ruchowy, trochę od filtrowania, żeby można dotknąć, zobaczyć i też posłuchać, dowiedzieć się, a nie tylko gadanie. No i tutaj właśnie w tym recyklingu mamy przykład trzech różnych butelek. W zasadzie dwie butelki i puszka, i pokazujemy, że zwykła butelka plastikowa tak naprawdę ma dwa rodzaje plastiku, bo jeden to jest materiał samej butelki, drugi to jest materiał zakrętki i bardzo często ma jeszcze etykiety przeważnie plastikowe, czyli to można powiedzieć, że kolejny rodzaj plastiku. Butelka szklana to jest kapsel metalowy, etykieta papierowa i butelka, a puszka aluminiowa to jest, wiadomo, puszka z aluminium i etykiety są różnego rodzaju, czasami też jest tam drukowane. Z tym, że aluminium właśnie jest jeden z tych surowców, które można przetwarzać bez końca, a przetwarzanie aluminium zużywa 90% mniej energii niż wydobycie nowej, więc to jest istotne. I drugą grę to jest taka troszkę zabawa na cierpliwość, czyli mamy cztery przykładowe przedmioty, cztery koszyczki i musimy sobie posegregować surowcami do koszyczków, z jednego dużego koszyczka do trzech małych. Żeby pokazać, że jakby te wielomateriałowe rzeczy, no oczywiście tu nie rozmontowujemy, to już mamy jakby doprowadzone do tych surowców, z których to jest, ale pokazać, że to jest pracochłonne, jak jest pracochłonne, to jest kosztochłonne i nieraz okazuje się, że prościej jest wyrzucić.
1: Tak, tu są jakieś klocki, sprężynki, kołki, to trzeba tak posortować jak kopciuszek.
2: Tak, jak ziarna grochu i maku, tak?
1: Rozmawiam z Rafałem Sakowskim o wystawie Cyrkularność, którą Fundacja Pasmo zorganizowała w Klimczoku. Na drugim piętrze Domu Handlowego możemy oglądać wystawę o ekologii, wartości segregacji i recyklingu śmieci. Po przerwie wrócimy do tej rozmowy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Tecerski przy mikrofonie. Zapraszam serdecznie na magazyn i wracamy do rozmowy z Rafałem Sakowskim z Fundacji PASMO, Instytut Odporności Społecznej. Fundacja zorganizowała wystawę na drugim piętrze Klimczoka, która dotyczy segregacji śmieci, recyklingu i nosi tytuł Cyrkularność. W pierwszej części naszej rozmowy udało nam się przejść przez kilka pierwszych pomieszczeń wystawy. Była tam mowa o trzech krokach: Reduce, Reuse, Recycle, czyli ogranicz, użyj ponownie i oddaj do recyklingu. A co czeka nas na samym końcu wystawy?
2: Jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić. Wchodzimy do pomieszczenia naszego ćwiczenia opowiadającego o People Planet Profit. Na środku znajduje się wieża potrzeb, czyli mając te karty, które pobraliśmy dwa pomieszczenia wcześniej, możemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zaspokoić jakąś potrzebę. Przeważnie jest tak, że pojedyncza osoba nie będzie w stanie z jedną kartą zaspokoić, tylko trzeba się zebrać w grupie. I to nie jest tak, że przedmioty, które mamy w ręce, na pewno odpowiedzą całej potrzebie, bo zawsze to są trzy rzeczy, które potrzebujemy skolekcjonować, ale nie są to rzeczy, które możemy mieć. Czasami trzeba wykorzystać właśnie to, że szafa składa się z dwóch elementów drewna i metalu, podejść do stanowiska sortowni, pobrać sobie te surowce, później w drugim kącie znajduje się warsztat i złożyć dany surowiec w nowy przedmiot. Oczywiście jak jest grupa, to komuś może się nie chcieć naprawiać i zaspokajać potrzeb, więc może albo sprzedać dany przedmiot, albo wyrzucić. Ale każda akcja ma swoje punkty, czyli na przykład jeżeli byśmy w ramach realizacji potrzeby złożyli wyposażenie świetlicy środowiskowej, do której potrzebujemy szafę, krzesło i stół, to byśmy dostali dwa punkty społeczeństwa i jedna środowiska. Ale jeżeli byśmy

0: popkultury. Jedna mniej znana to jest Solar Punk, czyli to jest ta pozytywna, gdzie my jako mieszkańcy, jako społeczeństwo decydujemy się dbać o siebie i o planetę, a drugi to wizja to jest Cyberpunk, który nas, ta wizja jest zbudowana, że w zasadzie ziemią zarządzają korporacje i chodzi o zysk, nierówności społeczne są bardzo duże. I teraz jak grupa realizująca w poprzednim pomieszczeniu zadania wejdzie tu z punktami, to zobaczymy, w którą stronę ta grupa bardziej się przechyli. Czy to będzie ta przyszłość nastawiona na profit i wygodę i myślenie o siebie, czy na środowisko i społeczeństwo. I mamy nadzieję, że zostawimy odwiedzających z takim pytaniem, co mogę dzisiaj zrobić pojedynczego, żeby pójść w tą stronę, w którą chcę.
1: Jak długo będzie można tutaj wystawę oglądać w Klimczaku?
0: Do połowy lipca, a w zasadzie to nawet trochę dłużej, bo do 25 lipca proponujemy, znaczy rekomendujemy zapisywać się przez naszą stronę internetową pasmo.org.pl. Na plakatach też są kody QR. Z uwagi na to, że jak wejdzie jakaś grupa zorganizowana, to my w danym momencie przyblokowujemy możliwość wchodzenia. Także przepustowość w danym momencie to jest około 15 osób. Dużo, niedużo. Jeżeli byłoby więcej, to powoli zaczyna się to doświadczenie troszkę mniej korzystne, mniej fajne, ponieważ stanowiska by były zajęte i ponieważ pomieszczenia są relatywnie małe, to też byłoby tłoczno. Dlatego jakby gwarancja miejsca jest za rezerwacją, ale oczywiście szczególnie w pierwszych dniach można przyjść, bo jeszcze jest dużo przestrzeni.
1: Dzięki wielkie.
0: Dziękuję.
1: O wystawie Cyrkularność zorganizowanej przez Fundację PASMO rozmawiałem z Rafałem Sakowskim, jednym z członków fundacji. Wystawę można oglądać na drugim piętrze Klimczoka mniej więcej do połowy lipca. Również w lipcu ponownie będziemy mogli kibicować pod Beskidziu na Stadionie Miejskim. TSP zakończyło swój sezon bardzo pozytywnie, ponieważ udało im się awansować do pierwszej ligi. Po dwóch sezonach spędzonych w drugiej lidze Podbeskidzie dostało się do baraży i wygrało ich finał jako gospodarz przeciwko Sandecji Nowy Sącz. Gratuluję całemu zespołowi i oddaję głos Piotrowi Porębskiemu, rzecznikowi prasowemu Podbeskidzia Bielsko-Biała.
2: Dziękuję bardzo za gratulacje, no one należą się całemu zespołowi i w ogóle wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do tego sukcesu, bo przeszliśmy naprawdę długą drogę ku temu, żeby znaleźć się w tej BetClick pierwszej lidze i mieć okazję do świętowania, bo no, trzeba pamiętać, z jakiej pozycji choćby startowaliśmy do rundy wiosennej, czyli z ósmego miejsca ze stratami do top 6, a mimo tego byliśmy w stanie je zniwelować i nie dość, że awansować na czwarte miejsce, to jeszcze mieć możliwość rozegrania i półfinału, i finału barażu u siebie, no to był nasz ogromny handicap i tak licznie zgromadzona publiczność wczoraj na stadionie poniosła nas do zasłużonego zwycięstwa, no bo tak naprawdę no, wygrywamy z Sandecją 3-1 i od początku spotkania je kontrolowaliśmy, szybko strzelony gol z rzutu karnego tak naprawdę już trochę ten mecz ustawił, no i później mieliśmy serię naprawdę korzystnych sytuacji do tego, żeby to prowadzenie jeszcze podwyższyć. Później po zmianie stron bramki Kamila Sochania i piękny gol Dalibora Takacia, no to już tak naprawdę załatwiły sprawę. No jedynie trochę nerwówki się pojawiło w momencie, kiedy Sandecja strzeliła gola na 3-1. Się okazało tylko gola honorowego, to najważniejsze z naszej perspektywy, no i później no była okazja do wielkiego świętowania, była feta na stadionie, I cieszymy się, że mogliśmy w tym dniu liczyć na tak duże wsparcie kibiców i tak naprawdę wszyscy podążaliśmy jedną drogą, byliśmy jedną wielką drużyną, która wspólnie awansowała do BetClick pierwszej ligi, więc te gratulacje należą się całej drużynie, wszystkim pracownikom, wszystkim osobom, które no, przyczyniły się do tego awansu. Teraz czas na chwilę odpoczynku. Chwilę resetu. 22 czerwca piłkarze wracają do treningów po tej letniej przerwie. Natomiast no już oczywiście w gabinetach będą trwały rozmowy i finalizacja tematów dotyczących potencjalnych transferów czy przedłużeń kontraktów zawodnikom, które wygasają wraz z końcem tego sezonu, więc na pewno jakieś zmiany kadrowe w zespole będą, natomiast no oczywiście będziemy o tym w stosownym czasie informowali. Na razie jeszcze jest troszeczkę czasu na radość i święto.
1: Mówił Piotr Porębski, rzecznik prasowy Podbeskidzia Bielsko-Biała. Drużynie udało się awansować do pierwszej ligi. A teraz wybierzemy się do MyBB, czyli miejsca prowadzonego przez Towarzystwo

0: Po przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. Już po raz trzeci towarzystwo uruchamia projekt grantowy Więzi Sąsiedzkie. Bielszczanie, którzy mieszkają na obszarach rewitalizacji, mają szansę na zdobycie mini grantu do wysokości 5000 zł na realizację działań, które będą integrować mieszkańców.
1: Cześć, Błażej Olma, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.
2: Kolejny raz, bo to nie jest pierwszy raz, ale kolejny raz organizujecie program czy projekt Więzi Sąsiedzkie. Jakbyś mógł wyjaśnić, na czym to wszystko polega?
1: Tak, to już jest trzecia edycja i projekt organizujemy przy współpracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zresztą środki na ten projekt wygospodarował właśnie Urząd Miejski. W skrócie jest to projekt skierowany do mieszkańców obszarów rewitalizacji w Bielsku-Białej i celem projektu jest przede wszystkim integracja mieszkańców. W jakiej formie to się odbywa? To się odbywa w formie minigrantów. Minigrantów do wysokości 5000 zł. I taki minigrant można dostać na podstawie projektu, który się złoży u nas poprzez naszą stronę internetową. Także można sobie wymyślić dowolną inicjatywę, która będzie łączyć mieszkańców. Szczególnie zależy nam na takich grupach sąsiedzkich. No i taki projekt sobie napisać, to jest bardzo proste, nie ma z tym najmniejszego problemu, to jest tak intuicyjne, a formularz nie jest długi, więc wydaje mi się, że da się to spokojnie w maksymalnie godzinę zrobić. No i spróbować zawalczyć o te 5000. Na projekty czekamy do 28 czerwca. Projekty muszą się mieścić w czterech celach, w jednym z czterech celów. Ja sobie na wszelki wypadek tutaj wypisałem, bo nigdy ich nie pamiętam. To jest integracja mieszkańców, aktywizacja społeczna, wzmacnianie więzi sąsiedzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i rozwijanie lokalnej tożsamości. No to jest pięć.
2: Nawet pięć celów. One są takie dosyć chyba ogólne, więc wydaje mi się, że dużo działań się może wpisać w te cele.
1: Tak, no każdy wniosek będziemy oceniać indywidualnie i będziemy patrzeć na to, jak on naszym zdaniem będzie oddziaływał właśnie na lokalną społeczność. Dlatego też zależy nam na tym, żeby to w miarę możliwości były inicjatywy wspólnosąsiedzkie. Oczywiście wniosek formalnie musi złożyć jedna osoba, ale zależy nam na tym, żeby były w to zaangażowane osoby właśnie z okolicy tej osoby, która to zgłasza.
2: Czy trzeba jakieś specjalne warunki spełniać, żeby móc taki projekt zgłosić?
1: W zasadzie jedynym warunkiem jest to, że trzeba mieszkać w obszarze rewitalizacji. Na naszej stronie w zakładce Więzi Sąsiedzkie jest tam również link do mapy, gdzie sobie można sprawdzić, czy się mieszka w takim obszarze. Ten obszar obejmuje praktycznie mniej więcej połowę miasta, więc to jest jednak mimo wszystko całkiem spory zasięg. No i sama inicjatywa, tak, sam projekt, realizacja też musi się odbyć w tym obszarze.
2: To już trzecia edycja. Czy z tych dwóch poprzednich pamiętacie jakieś realizacje, jakieś projekty, które może najbardziej zapadły w pamięć?
1: Pewnie, że tak. Dwa świetne pikniki odbyły się, między innymi jeden na widoku. Klubokawiarnia Akwarium robiła świetne spotkania przedświąteczne. Było też bardzo ciekawe szkolenie dla seniorów z pierwszej pomocy. Było żonglowanie, było tańczenie, no całe mnóstwo projektów powstało w tych dwóch poprzednich edycjach. Jeśli dobrze liczę, to łącznie było ich chyba 16 albo 17. Teraz dojdą kolejne.
2: Też oprócz Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia działasz tutaj w MyVB. Jest tam pierwszy raz w waszej nowej siedzibie. Też chciałem o ten temat zahaczyć, zapytać, no jak sobie radzicie tutaj na Cieszyńskiej, odkąd, no trochę też pozmieniała się wasza działalność, jak to wszystko wygląda od tych paru tygodni, czy już nawet miesięcy?
1: Otworzyliśmy się tutaj bodajże w marcu więc no już są, nie, tak, 3 miesiące, no dwa z kawałkiem. Jak sobie radzimy? No naszym zdaniem świetnie. Jest jeszcze sporo do zrobienia i też pracujemy nad widocznością i nad tym, żeby bardziej zaistnieć tutaj w okolicy. Mamy już kilka takich inicjatyw, które niedługo ruszą, między innymi jedna skierowana do seniorów. Mamy dzieciaki, mamy młodzież, jest psycholog. No powolutku się to zaczyna rozwijać. No i kurczę, tutaj też jest pewien specyficzny klimat. W poprzedniej siedzibie mieliśmy co prawda więcej miejsca, ale jednak urok tutaj tej starej kamienicy robi swoje i mam wrażenie, że tutaj jest tak przyjemniej.
0: Moim gościem był Błażej Olma z Centrum Aktywności Społecznej w Bielsku Białej, MyBB.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cezerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn. Zajrzymy dzisiaj do Pszczyny, gdzie powstały dwa zbiorniki do nurkowania. Magdalena Poddańczyk rozmawia z Dariuszem Skrobolem, który oprócz pełnienia funkcji burmistrza Pszczyny zajmuje się również nurkowaniem. O zbiornikach opowie również nurek Przemysław Czyszczon.
4: Mamy faktycznie dwa zbiorniki, które kiedyś dawno, dawno temu w latach 70. i 80. zostały przygotowane do tego, aby zaopatrzyć wodę największe osiedle Piastów. One nigdy nie zostały zalane i w roku 2017-16 zdecydowałem, żeby te zbiorniki uruchomić ponownie, bo była opcja albo je rozebrać, albo je uruchomić. I tak naprawdę po analizie rozbiórki stwierdziliśmy, że rozbiórka jest tak droga, że lepiej je uruchomić ponownie, ponieważ mieliśmy w 2010 roku bardzo trudny moment, kiedy podczas przewrócenia się dwóch transformatorów przy zbiorniku goczałkowickim wysiadła stacja uzdatniania wody i wtedy całe osiedle Piastów w Pszczynie zostało bez wody i bez możliwości wody sanitarnej, bez możliwości wody pitnej. Dowoziliśmy wodę beczkowozami i tak powiązałem te fakty, jednocześnie już wtedy wiedząc, że obrona cywilna i ochrona ludności jest istotna, stąd wyremontowaliśmy te zbiorniki i zalaliśmy je wodą. Przy okazji stwierdziłem, bo jestem nurkiem, że dobrze by było, to zbiorniki są na tyle fajne, że można by je też wykorzystać w innych celach i po analizie stwierdziłem, że te zbiorniki są idealne do tego, żeby je połączyć pod ziemią korytarzem i zrobić z nich miejsce do nurkowania. I tak powstało Centrum Szkolenia Nurków w Pszczynie, które jest dodatkiem do zbiorników wody rezerwowej, ale przede wszystkim podstawowym elementem tego zbiorniku to jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, ponieważ w każdym momencie straż pożarna może podjechać i zatankować dowolną ilość wozów, tak naprawdę ogromną ilość wody, ponieważ zbiorniki mają szerokość 11 metrów, głębokość 6 metrów, czyli jest to gigantyczna ilość kubików, które mogą być wykorzystane zarówno do wody technicznej zasilając osiedla, do wody pitnej przy użyciu odpowiedniego systemu, który również posiadamy, uzdatniania wody. No i przede wszystkim są to zbiorniki, które zabezpieczają całą część Pszczyny w Peposzto, to powiedziałem, więc te elementy są istotne. No i ten element, który dodaliśmy, czyli możliwość nurkowania i tutaj również rozbudowanie tego aspektu nurkowego w zakresie nurkowania rekreacyjnego, czyli takiego, żeby się przygotować na przykład do wyjazdu w ciepłe, ładne morza, ale też specjalistycznego nurkowania jaskini, nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. Ćwiczyła u nas stacja ratownictwa, a teraz dogadaliśmy się z panem Przemysławem i będziemy przygotowywać i robić szkolenia zawodowe, bardzo profesjonalne dla nurków, które robią pracę podwodne.
5: No i właśnie, skoro już pan Przemek został wywołany, czyli tutaj nasz specjalista od nurkowania, jak to wygląda, jeżeli ktoś by chciał ponurkować?
6: Burmistrz też szkoli właśnie nurków rekreacyjnych, ale również różne szkoły nurkowania przyjeżdżają i szkolą.
5: Jak wygląda cały proces od ubrania się w piankę do wypłynięcia?
4: Proces jest bardzo prosty. Najpierw trzeba przejść szkolenie teoretyczne, szereg wiadomości, które nurek musi posiąść, aby móc wejść do wody. Później oczywiście w asyście instruktora wchodzi do wody, zrobimy pierwsze zanurzenie i myślę, że to jest taki moment, kiedy każdy zapamięta ten pierwszy oddech pod wodą, bo to jest coś, czego normalnie nie ma. Przygotowujemy nurka do tego, jak ubrać maskę, jak tą maskę później pod wodą ściągnąć, przepłukać. Później jak wykorzystać automat, który ma oddechowy do tego, żeby go również przepłukać. Drugi automat oddechowy zapasowy. Oczywiście skręcanie tego sprzętu. To jest cały proces szkolenia. Później jak kursant wchodzi pod wodę, to tak naprawdę musi się z tym innym środowiskiem oswoić. To jest całkowicie inne środowisko. Trzeba pamiętać, że woda ma ogromną wyporność, więc trzeba mu dać też trochę ołowiu do tego, żeby mógł się zanurzyć. No i cała procedura bezpieczeństwa, bo nurkowanie jest podyktowane przede wszystkim tym, aby było bezpiecznie i było, powiem to pomniejszowo, aby był fan, bo po to się uczymy nurkować, żeby później wejść do jezior, do mórz, oglądać to, co one nam oferują, co dla ludzkiego oka bez uzbrojenia w maskę i bez uzbrojenia w akwalung jest niemożliwe.
5: To wracam do pana Przemysława. są dwa zbiorniki i jeden jest przystosowany do takiego szkolenia nurkowania w jaskiniach i tam też są jakieś dodatkowe elementy, prawda? Jak wygląda ten zbiornik, jak tam się nurkuje, czego można się tam nauczyć?
6: No to już jest zbiornik bardzo ciekawy. Jest zamknięty przede wszystkim, jest połączony z drugim zbiornikiem tunelami. No i w takim zbiorniku można wiele rzeczy robić. No my akurat jako zawodowi ćwiczymy tam ciężkie warunki. Człowiek w zamknięciu, jak się ma zachowywać w razie potrzeby, jak ma pomóc drugiemu człowiekowi, jak ma współpracować z dronami podwodnymi, które razem z nim pływają. No i najważniejsze, co tam można ćwiczyć, wyciąganie poszkodowanego nurka. I jest to jedyne takie miejsce, gdzie to można w bezpiecznych warunkach poćwiczyć, nauczyć się, a przede wszystkim różne scenariusze wymyślać, no i wdrażać je w te życie. Tutaj jest bardzo ciekawie, bardzo zamknięty, jest ciekawy, ale jest wymagający.
5: Czy tam są jeszcze jakieś elementy, które utrudniają takie zwykłe, znaczy zwykłe w cudzysłowie, pływanie góra-dół? Czy tam są jakieś właśnie zakamarki? No bo podejrzewam, że w jaskiniach to nie jest taki prosty tunel, taki prosty basen.
6: Tam są dwa poziomy tarku zrobione takie specjalnie i tunele dookoła, którymi można pływać i one mają różne wysokości. Niektóre są takie dość duże, gdzie każdy przejdzie, ale niektóre są bardzo, bardzo wąskie, gdzie no niektórzy mają problem nawet wejść.
4: Zbiornik zamknięty jest tak zaprojektowany, aby sprawdzić nurka w każdych warunkach, które mogą go spotkać nurkując w jaskiniach czy nurkując w kopalniach. Tutaj wiele nurków z Polski nurkuje również w polskich kopalniach, ponieważ mamy fantastyczne miejsce do nurkowania w Kowarach, to jest Dolny Śląsk. W Konkordii to też jest Dolny Śląsk, tam są zalane kopalnie, gdzie można wejść i spenetrować różnego rodzaju poziomy na różnych głębokościach. Dla przeciętnego nurka rekreacyjnego głębokość 30 metrów do 40 to są już bardzo głębokie nurkowania, natomiast dla nurków technicznych schodzimy powyżej 50 metrów i nawet do 100 i takie możliwości również w kopalniach są, ale na każdej głębokości mogą zdarzyć się nieprzewidywalne sytuacje, takie jak na przykład restrykcje, jak zaciski, jak miejsca, gdzie trzeba nagle schodzić bardzo pionowo głową na dół albo wręcz odwrotnie, płotwami na dół. I to wszystko na tych zbiornikach na bezpiecznej głębokości, przy możliwości wyjścia na zewnątrz i asekuracji partnera, bo to jest warunek konieczny, że zawsze nurkowanie jest partnerskie. To szczególnie w nurkowaniu rekreacyjnym nie ma możliwości zejścia pod wodę bez partnera. Właśnie takie nurkowania na zbiornikach, które są przygotowane do tego, aby wszystkie te sytuacje przećwiczyć, zarówno w zakresie rekreacyjnym, jak i w zakresie zawodowym, możemy robić. I wracając do tego zbiornika zamkniętego, bo ten zbiornik jest specyficzny, tam nie wejdzie nurek, który ma uprawnienia tylko rekreacyjne. Musi mieć wyższe wyszkolenie, może wejść tylko z instruktorem, który ma uprawnienia jaskiniowe, tak zwany overhead, to może wejść do tego zbiornika zamkniętego. Natomiast w zbiorniku otwartym tam są dwie platformy, także nurek, który zaczyna nurkować, bo to było pytanie pierwsze pani redaktor, staje na platformie, gdzie woda sięga mu mniej więcej do wysokości brzucha i powolutku zanurzając się najpierw głowę na tej platformie, schodzi coraz to głębiej, a znajdzie się na głębokości 6 metrów. I później takie fajne rzeczy mamy, jak na przykład mamy dwa lustra, gdzie może nurek się zobaczyć, jak ma skonfigurowany sprzęt, jak wygląda pod wodą, jak pracować płetwami, jak poruszać się tak, żeby było ergonomicznie i tak, żeby pływać w sposób perfekcyjny. I do tego potrzebny jest instruktor, który później wychodząc na powierzchnię oczywiście omawia się takie nurkowanie, a pod wodą jest system sygnałów, które przekazuje się oczywiście dłońmi po to, aby nurek zrozumiał, co drugi nurek do niego mówi.
5: I rozumiem, że w tych pszczyńskich zbiornikach 6 metrów to jest ten już najgłębszy punkt, czy można jeszcze trochę głębiej?
4: No musielibyśmy wziąć łopatę, żeby było głębiej. Jest 6 metrów, to jest najgłębiej, ale proszę mi wierzyć, dla nurkowania podstawowego jest to idealna głębokość, ponieważ nurek zaczyna odczuwać pierwsze oznaki ciśnienia w uszach, mniej więcej na, w zależności od tego, od organizmu, na 2 metrach zaczynamy odczuwać pierwsze uciski w uszach i też uczymy nurków, dlaczego są miękkie nosy w maskach, jak wydmuchać powietrze, jak to powietrze wyrównać, to ciśnienie, żeby nie było ucisku na uszach, żeby nie było barotraumy ucha, więc to wszystko uczymy i później spadając na kolejne metry, 4, 5 i 6, tak naprawdę tu odczuwamy już realnie ciśnienie na danej głębokości. Warto zaznaczyć dla tych, którzy nie byli nigdy pod wodą, że woda ma zdecydowaną większą gęstość niż powietrze, więc schodząc już na 10 metrów mamy ciśnienie dwukrotnie wyższe niż na powierzchni wody. Na powierzchni wody mamy ciśnienie zaokrąglając 1 atmosferę, natomiast na głębokości 10 metrów mamy 2 atmosfery, więc zobaczcie Państwo, jaka to jest ogromna różnica dla organizmu, ile trzeba przejść szeregu ćwiczeń, żeby organizm przyzwyczaić do tego, żeby na takiej głębokości czuł się normalnie i swobodnie.
5: Do tej rekreacji chciałam wrócić, bo tak jak mówiliśmy na początku, sporo osób wybiera się w jakieś ciepłe kraje, tam są różne opcje właśnie nurkowania, już nie mówię o snurkowaniu, bo to dla każdego, ale właśnie nurkowania. Czy odczuwacie taki spory ruch, zainteresowanie przed wakacjami, bo ktoś chciałby, zanim ponurkuje w Egipcie, chciałby spróbować w bezpiecznej pszczynie?
4: Oczywiście, to jest przede wszystkim miejsce do tego, że jeżeli nurek jest nurkiem rekreacyjnym, a z reguły jest tak, że robimy uprawnienia, nurkujemy 2-3 razy w roku, warto sobie przed sezonem przyjechać, zanurzyć się w takich bezpiecznych zbiornikach po to, żeby sobie przypomnieć podstawowe zasady nurkowania, żeby znowu się oswoić z wodą, oswoić się z ciśnieniem. Często jest też tak, że przyjeżdżamy do centrum nurkowego gdzieś w krajach, które taką ofertę mają, gdzie są piękne nurkowiska i oni się pytają, kiedy Państwo ostatni raz nurkowaliście? Gdzie były Wasze ostatnie nurkowania? Z tego powodu, żeby sprawdzić, czy nurek faktycznie ma umiejętności, schodząc na 15-20 metrów, bo z tego były takie nurkowania do 20 metrów w tym trybie rekreacyjnym się odbywają, więc zapraszam serdecznie. To jest właśnie takie miejsce, aby bezpiecznie przypomnieć sobie o nurkowaniu i zrobić to na wodach otwartych, ponieważ te baseny są otwarte. Te warunki mamy basenowe, natomiast mamy tak naprawdę wody otwarte, bo ten basen rekreacyjny nie jest przykryty żadną czapą, tak jak w przypadku tego drugiego zbiornika, ale tak jak powiedziałem, drugi jest stricte techniczny i tam wpuszczamy tylko nurków, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.
5: Mówiąc wprost, jak spojrzymy do góry, to widać słońce.
4: Jeżeli ono jest, to widać słońce dokładnie. Natomiast w drugim zbiorniku, tu Przemek to podkreślił, to jest zbiornik trudny, zbiornik wymagający, zbiornik, który pokazuje też umiejętność bycia w przestrzeni zamkniętej. Jeżeli ktoś chce kiedykolwiek spróbować nurkować w jaskiniach czy nurkować w kopalniach, dobrze jest przyjechać do nas, zobaczyć, czy ten proces klaustrofobii się nie pojawi, ponieważ to jest jedna z takich elementów, z których sobie nie do końca zdajemy sprawę. Wchodząc do windy, odczuwamy pewnie niepokój, natomiast wchodząc do zalanej windy, myślę, że to całkowicie inaczej każdy odbiera, więc to jest mniej więcej taka realia. Ja często też mówię, jak wygląda nurkowanie w overhead, tak komuś, kto nie zna tego typu nurkowań, mówię tak, czy byłeś kiedyś pod stołem? Mówię tak, mówię, próbowałeś się wydostać na górę, to wiesz, że nie wydostaniesz się. Mówię, teraz zalej to pomieszczenie wodą. To jest tak mniej więcej, jak to jest nurkowanie w przestrzeniach zamkniętych i wtedy od razu będziemy wiedzieć, czy ktoś ma klaustrofobię i ktoś się odczuwa strach, bo w takim wypadku absolutnie odradzam, aby wchodzić do przestrzeni zamkniętych, a już tym bardziej bez przeszkoleń.
6: Ekstremalne to jest zawsze, bo jednak pamiętajmy, że to są zamknięte pomieszczenia. Ale jeżeli jest ktoś dobrze wyćwiczony, ktoś poświęci sobie czas na szkolenie, to dla niego nie jest problemem. Ale tak jak tutaj właśnie Darek mówił, przede wszystkim trzeba przyjechać, zobaczyć, spróbować, no i to weryfikuje, czy się nadaje człowiek, czy ma to coś, no i czy powinien. Bo dużo jest osób, które mówią bez problemu, wchodząc do tego zbiornika, wychodzą i już więcej nie chcą wejść. Ale są też tacy, którzy wchodzą i już nie chcą wyjść. To wszystko zależy od człowieka i od jego wyuczenia.
5: A szkolą się u Państwa konkretne służby?
6: Straż pożarna się szkoli. Różnego rodzaju służby. Prowadzimy szkolenia ratownicze, podwodne. No a przede wszystkim szkolimy nurków do prac podwodnych. Czyli ludzi, którzy wykonują te prace. Ciężkie prace, łatwiejsze prace, ale jednak pod wodą. No i muszą się tego nauczyć. Muszą się nauczyć nowego sprzętu, bo sprzęt do pracy pod wodą, do nurkowania zawodowego, bardzo różni się od sprzętu do nurkowania takiego zwykłego. Tutaj właśnie dzięki tym basenom jesteśmy w stanie nauczyć prawie każdego. I to są bezpieczne dla nas warunki, a przede wszystkim możliwości, które możemy tam mieć. Możemy różnego rodzaju przeszkody robić, możemy różnego rodzaju rurociągi tam składać, bo też tam składamy. No olbrzymia możliwość sprzętu, no i olbrzymia możliwość nauki.
5: To na koniec chciałam zapytać, czy z okazji zbliżających się wakacji są tam organizowane jakieś specjalne akcje, czy to raczej tylko i wyłącznie takie pojedyncze szkolenia, jak to wygląda?
4: Zbiorniki otwarte są w zasadzie całodobowo, ponieważ również centra nurkowe przyjeżdżają na nurkowania nocne, więc o każdej porze dnia i nocy zbiorniki są na zasadach rezerwacyjnych, nie ma tam tak, że się wchodzi na zasadzie biletu, trzeba sobie zarezerwować wejście i wtedy dany zbiornik jest zarezerwowany na 4 godziny z wyłącznością tylko dla danego szkolenia, więc tak naprawdę one są bardzo indywidualne, więc nie ma jakiegoś wielkiego hura, że przyszło 100 osób, bo zbiornik...
5: I wszystkie pod wodę.
4: Wszystkie pod wodę, ponieważ zbiornik ma 11 metrów szerokości i 6 głębokości, więc ma też ograniczoną ilość, ile nurków może ćwiczyć w danym momencie, w danym zbiorniku, stąd zbiorniki są bardziej dedykowane pod kątem indywidualnych szkoleń. I tak jak mówiliśmy, w okresie wiosennym i letnim zdecydowanie zwiększa się ilość osób, które przyjeżdżają, więc rezerwacje trzeba robić troszkę wcześniej. Natomiast mamy też okres zimowy, ponieważ w tym roku zbiorniki zamarzły i również ćwiczyliśmy nurkowanie pod lodem, ale co ciekawostka, od kilku lat przyjeżdżają do nas morsi, którzy morsują na naszych zbiornikach. Oczywiście z odpowiednim zabezpieczeniem, mając świadomość tego, że pod spodem, poza wyjściem z platformy, mamy 6 metrów głębokości, więc ćwiczą na tej wysokości tylko i tych platformy. Nie zanurzają się i również mają z tego fan. Więc zbiorniki są całoroczne i dają ogromną satysfakcję. Naprawdę ogromną satysfakcję, bo mieszczą się w centrum osiedla, ze względu na to, co powiedziałem na początku, bo są wodą rezerwową. Więc tak naprawdę nurkujecie Państwo, patrząc na największe osiedle Piastów w Pszczynie. I myślę, że to jest dodatkowy taki dosyć ciekawy element.
5: Czyli mówiąc wprost, jeżeli chcecie Państwo zanurkować w Pszczynie, to można i to w dwóch zbiornikach, a czy w jednym rekreacyjnie, a w drugim jakbyście chcieli być zawodowymi nurkami.
6: Ale wtrącę się, że będą też dni otwarte. Każdy będzie mógł sobie przyjść i zobaczyć i takiego nurkowania, i zwykłego, i zawodowego.
4: Przygotowujemy dni otwarte, na razie tak. Jeszcze nie mamy daty, będzie to prawdopodobnie początkiem wakacji. Jeszcze takie uzupełnienie, ponieważ mówiliśmy o tym, jak się nurkuje, jakie są procedury, natomiast troszkę na temat tego, jaka jest różnica, bo Przemek tutaj wspomniał, pomiędzy nurkiem nurkiem zawodowym i nurkiem rekreacyjnym. I jeszcze mamy pośrednio nurka technicznego, ponieważ są nurkowie, którzy właśnie nurkują z nieco inną konfiguracją sprzętu niż sprzęt rekreacyjny. Najprościej, gdybyście Państwo popatrzyli na naszych stronach na zdjęcia, tam są nurkowie rekreacyjni, którzy wychodzą w piankach lub w suchych skafandrach, mają na plecach jedną lub dwie butle. Natomiast jak zobaczycie Państwo ufolutka albo kosmonautę, to jest nurek zawodowy, ponieważ on wchodzi w potężnym hełmie, jest do tego podpięty kabloliną, w której ma pełną komunikację z systemem zabezpieczającym na górze, gdzie tam są odpowiednie osoby, które podają mu mieszankę powietrzną, do tego podają mu oczywiście informacje. On jest w pełnym kontakcie z osobami, które go asekurują z góry i dodatkowo ma jeszcze nurka, który wygląda jak nurek rekreacyjny, który go z boku asekuruje w tych swoich pracach podwodnych. Ja miałem przyjemność spróbować skręcania kawałka rurociągu. Nie wiem, Przemek, jak mi poszło, ale próbowałem.
0: Z burmistrzem Pszczyny i przy okazji nurkiem Dariuszem Skrobolem oraz nurkiem Przemysławem Czyszczonym rozmawiała Magdalena Poddańczyk.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam serdecznie na magazyn. Kto mieszka w Bielsku, temu na pewno zdarzyło się przejść nieraz po górach, albo może nawet przebiec się jakimś szlakiem górskim. Organizowany w sierpniu tego roku Bieg Zbója to dobra okazja, żeby podjąć właśnie tego typu wyzwanie. Rozmawiam dzisiaj z organizatorem letniej edycji Biegu Zbója.
7: Artur Starosiek, organizator Biegu Zbója.
0: W tym roku mieliśmy już jedną edycję zimową Biegu Zbója. Proszę powiedzieć, jak tamto wydarzenie się udało?
7: Myślę, że wydarzenie udało się perfekcyjnie. Na starcie zimowej edycji stanęło ponad 800 uczestników z całej Polski. Zima dała w kość, ale tak naprawdę wszyscy szczęśliwie dobiegli do mety bez żadnych większych przygód, mimo że warunki na trasie były naprawdę, myślę, że ekstremalne, szczególnie u góry, bo jednak było mroźno. Ale wszystko przebiegło w porządku, najlepszym.
0: Jakie to były warunki? No bo to było wszystko jeszcze w lutym.
7: Tak, było to w lutym. Na dole pogoda była w porządku, ale jednak jak wybiegliśmy pod kolejką na Szyndzielnie, na samą górę, na Klimczok, jednak były przymrozki, było wiecznie. No i jednak ta temperatura poniżej zera dawała w kość uczestnikom.
0: Proszę powiedzieć, może jeszcze przypomnimy na początku, albo powiemy tym słuchaczom, którzy jeszcze nie wiedzą, na czym Bieg Zbója polega, czym tu się różni od innych biegów, nawet górskich.
7: Więc Bieg Zbója przede wszystkim wyróżnia atmosfera tego wydarzenia. Sami biegacze czują tą atmosferę na starcie, na mecie, jak są witani przez wszystkich wolontariuszy. Organizacją przede wszystkim punkty ożywcze nasze są, że tak powiem, wypasione, gdzie znajdziemy wiele, wiele rzeczy na nich. Począwszy od żelków, na herbatnikach z bananami, z nutellą, przez kolę, wodę, izo i pełno różnych napoi. Świetnych wolontariuszy, którzy zawsze z uśmiechem podchodzą do biegaczy. No i przede wszystkim mamy trasy wyznaczone tak, żeby dawały w kość, a jednocześnie przebiegały w 99% szlakami górskimi, żeby było przede wszystkim bezpiecznie, a na bezpieczeństwo także bardzo mocno stawiamy, gdyż nad bezpieczeństwem czuwa profesjonalna kadra ratowników medycznych, którzy znają się na swojej robocie.
0: Ile takich edycji udało się już zorganizować?
7: Działamy od 2019 roku. W 2019 roku zorganizowaliśmy pierwszy letni Bieg Zbója. Potem zorganizowaliśmy w 2020 roku zimową edycję, jak również następnie w listopadzie zorganizowaliśmy Górski Bieg Niepodległości, który odbywa się w Jaworzu na Mężu. No i tak co roku organizujemy trzy edycje Biegu Zbója. Edycję zimową, letnią, no i jak mówiłem, Górski Bieg Niepodległości.
0: Zainteresowanie jest spore na ten bieg letni, o którym za chwilę więcej powiemy. Jest już sporo uczestników zapisanych.
7: Tak, tak. Na bieg tutaj już letni 8-9 sierpnia mamy zapisanych już, myślę, że nawet ponad 2000 uczestników. Około 1600 uczestników z opłaconym startem, więc oni na pewno wszyscy wystartują. Limit miejsc to około 2500. No i myślę, że do miesiąca przed zamknięciem zapisów oficjalnych ten limit się zapełni, no i będzie koniec zapisów, więc polecamy się śpieszyć, jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił w biegu zbója.
2: To są biegacze spod Beskidzia czy z całej Polski?
7: To też jest rzecz, która nas przede wszystkim wyróżnia tutaj z pośród okolicznych biegów. U nas biegu zbója, można powiedzieć, od samego początku startuje około 60-50% nie z Bieska-Białej, tylko jednak z dalszych części Polski. Bardzo dużo osób startuje z okolic Warszawy, Łodzi, no i wiele także z nadmorza, co nas bardzo cieszy. No i to nas wyróżnia, że stawiamy na uczestników z całej Polski, nie tylko tutaj z okolic. No i dzięki temu jednak reklamujemy Bielsko-Białą, no i nasze piękne góry.
2: No tak, nie każdy ma takie góry pod domem. Cały bieg też będzie podzielony na różne etapy, różne kategorie.
7: Tak, jest impreza, trwa 2 dni, w sobotę i w niedzielę. W sobotę startują dystanse dłuższe, dystans 42 km, 34 km, nasz nowy dystans, 25 km, najbardziej popularny dystans, a w niedzielę startują krótsze dystanse, 7 km dla początkujących, no i taka szybka trasa 11 km.
2: 34, pierwszy raz taki dystans.
7: Tak, tak, zdecydowaliśmy się na dystans 34 km ze względu na bardzo, bardzo duże zainteresowanie dystansem 25 km. No i zdajemy sobie sprawę, że każdy chce podnosić swoją poprzeczkę z roku na rok. Wcześniej była różnica między 25 a 42 km dosyć spora, więc dodaliśmy dystans 34, żeby jednak spróbować się przed tym koronnym dystansem, maratonem górskim.
2: Ale jak to wygląda? Wszyscy startują w tym samym momencie, tylko po prostu niektórzy zawodnicy biegną te dodatkowe kilometry?
7: Nie. Każdy dystans startuje o innej godzinie. 25 o innej godzinie, najwcześniej startuje 42, no i pomiędzy startuje 34 km. Więc startujemy w jednej grupie, ale każdy dystans o innej godzinie.
2: Przypomnijmy jeszcze raz, kiedy, gdzie to wszystko się odbywa, no i jak można się zapisać.
7: Bieg startuje 8-9 sierpnia. Zapisy trwają przez naszą stronę internetową www.biegzboja.pl. Startujemy z Bielska-Białej, z terenów rekreacyjnych Błonia, no i stamtąd gniemy przez nasze góry, więc na biegzboja.pl zapraszamy do zapisu, gdyż miejsca, jak mówiłem wcześniej, bardzo szybko się rozchodzą.
2: Bieg zbója dopiero w sierpniu, ale teraz trwa też akcja, takie wyzwanie, które również organizujecie.
7: Oprócz organizacji biegu zbója organizujemy także biegowe wyzwania, które polegają na pokonaniu danej odległości w danym czasie, w danym przedziale czasu, i te swoje aktywności wpisujemy do swojego dziennika aktywności na swoim koncie zawodnika, no i rywalizujemy z uczestnikami z całej Polski, dzięki czemu zdobywamy medal, certyfikat, no i tą rywalizację dodatkową z innymi uczestnikami z całej Polski.
2: 1 czerwca mieliśmy Dzień Dziecka i ten Dzień Dziecka, można powiedzieć, został przedłużony na cały miesiąc.
7: Tak, na naszej stronie biegowewyzwanie.pl prowadzimy też taką specjalną akcję z okazji Dnia Dziecka. Dzięki tej akcji pomagamy dzieciakom z domów dziecka, żeby spełnić ich troszeczkę ich małe, a zarazem wielkie marzenia. Mamy takie wydarzenie Biegamy dla Dzieciaków na naszej stronie internetowej, gdzie do pokonania jest dystans 5 km. Gdy pokonamy taki dystans 5 km, otrzymujemy oczywiście medal i certyfikat ukończenia, ale to nie jest najważniejsze w tej akcji. Z każdego pakietu przeznaczamy 5 zł na pomoc domów dziecka w Bielsku-Białej i te 5 zł z każdego pakietu przeznaczamy na zakup potrzebnych rzeczy dla dzieciaków. W biegu startuje już ponad 2600 uczestników, dzięki czemu mamy już, łatwo policzyć, 13 tysięcy złotych. Dostaliśmy informację z domu dziecka w Bielsku-Białej, co dzieciaki potrzebują. Potrzebują Xboxa, rowery, hulajnogi, trzykołowe rowery, telewizor, jakieś hamaki. Wszystko to będzie zakupionych z tych pieniążków, więc jeżeli macie ochotę wystartować w biegu, a zarazem pomóc dzieciakom z okazji Dnia Dziecka, który przedłużamy do końca czerwca, zapraszamy do zapisów na biegowewyzwanie.pl. Wydarzenie Biegamy dla Dzieciaków. Im więcej nas będzie, tym więcej pomożemy, tym więcej zakupów zrobimy i przekażemy dzieciakom z domu dziecka w Bielsku-Białej.
0: Mówił Artur Sarosiek, organizator biegu zbója i twórca strony Biegowe Wyzwanie. Letnia edycja biegu zbója 8 i 9 sierpnia. Pozostajemy w temacie wydarzeń w Bielsku-Białej. 13 i 14 czerwca trzeci raz w mieście odbędą się Dni Zdrowia. To dobry moment, by zbadać się profilaktycznie, nawet gdy wydaje się, że nic nam nie jest.
8: Ewa Spatek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
0: Przed nami już trzecie Dni Zdrowia w Bielsku-Białej. Proszę powiedzieć, co czeka nas w tym roku w hali pod Dębowcem?
8: W tym roku, 13-14 czerwca, te Dni Zdrowia będą naprawdę bardzo atrakcyjne. Dużo więcej podmiotów leczniczych jest zaangażowanych w świadczenie usług i medycznych, jakichś konsultacji, porad, badań w różnego rodzaju boksach, które będą się znajdować w hali, ale będą też busy, które będą znajdować się wokół hali. Dodatkowo będą liczne atrakcje, animacje dla dzieci, młodzieży, ale też zajęcia ruchowe dla dorosłych, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. 13 czerwca jeszcze za halą dodatkowo będzie strefa bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdzie zarówno Komenda Miejska Policji, Państwowa Straż Pożarna razem z Kajetanem Kajetanowiczem i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego zaproponują dla mieszkańców szereg atrakcji.
0: Czyli dużo nowości w tym roku.
8: Dużo nowości. No, trzeba pamiętać, że Dni Zdrowia zostały wpisane do oficjalnego programu Polskiej Stolicy Kultury, więc będzie dużo takich dodatkowych atrakcji, ale też będzie wystawa towarzysząca temu wydarzeniu, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i mile spędzi ten weekend razem z nami.
0: A co znajduje się w busach?
8: W busach będzie m.in. krwiodawstwo, będzie możliwość wykonania mammografii, cytologii z HPV. To są busy, które będą na zewnątrz.
0: Też podczas Dni Zdrowia mają pojawić się goście specjalni.
8: Tak, w pierwszy dzień 13 czerwca od godziny 11 do 17, przede wszystkim w strefie bezpieczeństwa, ale również około godziny 12:15 swoją prelekcję wygłosi pan Kajetan Kajetanowicz, a 14 czerwca o godzinie 14 gościem specjalnym będzie pan Kacper Tomasiak.
0: Czy pojawiły się jakieś takie rzeczy, o które mieszkańcy na przykład prosili w porównaniu do zeszłej edycji, że czegoś brakowało, czy chcieli, żeby czegoś było więcej podczas Dni Zdrowia?
8: Znaczy, rozmawiając z mieszkańcami, to jaką dużym zainteresowaniem się cieszy na przykład dermatoskop, czyli badanie znamion, więc tych miejsc będzie więcej w tym roku. Będą dodatkowe, nie, na przykład USG płuc, czego nie było w latach poprzednich. Będzie więcej spirometrii. To są takie badania, które trwają dłużej, tam były największe kolejki. Oczywiście, no, jak zawsze co roku, duże kolejki są też przy wykonaniu echo serca, EKG i to też się oczywiście znajduje w programie Dni Zdrowia.
0: Czy kogoś chcielibyście najbardziej zachęcić do udziału w Dniach Zdrowia?
8: Chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców regionu. To wyjątkowa okazja naprawdę, żeby porozmawiać ze specjalistami, z którymi mamy ograniczony możliwość kontaktu w życiu codziennym. Wszystkich niezależnie od wieku, ponieważ znajdą się zarówno animacje, ale też badania specjalnie dla dzieci, ale też dla dorosłych, osoby w wieku aktywności zawodowej i oczywiście seniorów.
0: A jeżeli chodzi o ludzi młodych, czy też młodych dorosłych, wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym dużo osób gdzieś może zapomina o tym dbaniu o zdrowie, bo wydaje się, że nie ma takiej potrzeby i biorą się za to, gdy jest już za późno.
8: Tak, no osoby w wieku aktywności zawodowej nigdy nie mają też czasu, żeby skorzystać z profilaktyki, a myślę, że to jest taki dobry moment, żeby taki sobie przegląd wykonać, ponieważ im wcześniej zdiagnozowany problem, tym lepiej. No, na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy przypadki osoby, której na przykład jakiś problem z sercem został zdiagnozowany, co spowodowało, że osoba już teraz jest w ciągłej opiece u specjalisty. Więc tak, nie czekajmy, aż będzie coś bolało. Spróbujmy wykonać te badania właśnie podczas Dni Zdrowia.
0: Sporo jest w tym programie. Gdzie można znaleźć wszystkie szczegóły, całą rozpiskę?
8: Całą rozpiskę można znaleźć oczywiście na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, specjalna zakładka Dni Zdrowia, ale również na profilu oficjalnym Bielsko-Biała na Facebooku, gdzie jest specjalne wydarzenie stworzone, gdzie każdego dnia pojawiają się informacje, jaki podmiot, jaką ofertę proponuje. Tutaj podczas krótkiej rozmowy trudno nam powiedzieć o całej ofercie, a tam Państwo znajdziecie szczegółowe informacje na temat tego programu.
0: Mówiła Ewa Swatek, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zawsze warto zadbać o zdrowie, nieważne w jakim wieku jesteśmy, jak dobrze się czujemy. Dni Zdrowia po raz trzeci w Bielsku-Białej w hali pod Dębowcem 13 i 14 czerwca.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Rano.

odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

97,9 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

0: Meloradio Bielsko-Biała.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dziś.

Reklama. American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl. Po reklamie.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.